0: prowadzą na południe województwa, zaznacza Bartłomiej Wnuk, rzecznik Śląskiego Przewoźnika Kolejowego, i dodaje, że wobec powagi awarii po stronie PKP PLK i braku informacji, w jakim czasie zostanie ona naprawiona, zakłada się, że problemy będą towarzyszyć pasażerom także w środę. Aktualne informacje o zmianach i opóźnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich można znaleźć na stronie przewoźnika. Prokuratura Regionalna w Katowicach kontynuuje śledztwo dotyczące giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jak mówi prokurator Michał Binkiewicz, czynności przeprowadzono już na terenie całego kraju.
1: Zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Przesłuchano kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain w celu zabezpieczenia środków finansowych. Śledczy katalogują też przepływy finansowe między Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zonda Krypto. W tej sprawie zwrócono się do 100 tego typu instytucji na całym świecie.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Częstochowskiej Szkole Pożarniczej obchodzono Dzień Strażaka. To okazja do wręczenia awansów, wyróżnień i odznaczeń. Wśród odznaczonych m.in. był młodszy kapitan Kamil Biały, który otrzymał nagrodę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
3: To bardzo dla mnie miłe i czuję się tutaj bardzo wyróżniony i że zostałem obdarzony takim właśnie zaufaniem przez moich przełożonych. Gdybym jeszcze kiedyś miał życie raz przeżyć, to i tak bym się zdecydował na Straż Pożarną. Dało mi to dużo satysfakcji i życiowej, i zawodowej, i myślę, że spełniam się w tym zawodzie.
0: Każdego roku jednostka ratowniczo-gaśnicza Częstochowskiej Szkoły Pożarniczej wyjeżdża do ponad 1000 zdarzeń. A na koniec informacji jeszcze dwie ważne informacje ze świata kultury. Rozpoczął się 79. Festiwal w Cannes. Podczas inauguracji tej największej filmowej imprezy na świecie twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę. Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce, podkreślił w laudacji od twórca roli Frodo Bagginsa, Elijah Wood. A druga informacja dotyczy świata muzyki. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek, a finał w sobotę. Przed nami doba z przewagą zachmurzenia dużego i temperaturą, która w nocy spadnie do 3 stopni. Jutro wzrośnie maksymalnie do 14. W nocy w górach spodziewamy się jeszcze opadów śniegu, natomiast w dzień na nizinach wystąpią słabe opady deszczu.
2: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy je od awarii w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami z powodu uszkodzenia infrastruktury. Pociągi są opóźnione, a część z nich odwoływana. Mówił w Radiu Katowice rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Nie wiadomo, kiedy awaria zostanie naprawiona.
4: Wobec powagi awarii po stronie PKP PLK i braku deklaracji wykonawcy prac, w jakim czasie zostanie naprawiona usterka, zakładamy, że problemy mogą towarzyszyć pasażerom także w środę ze względów logistycznych. Tak poważna awaria może skutkować opóźnieniami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa śląskiego.
2: Aktualne informacje o zmianach i opóźnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich można znaleźć na stronie przewoźnika w zakładce utrudnienia. Projekty dotyczące regulacji rynku kryptowalut zostały skierowane przez Sejm do komisji, a chodzi o 4 propozycje: rządową, prezydencką i 2 poselskie, Polski 2050 i Konfederacji.
5: Lider Konfederacji Sławomir Mentzen stwierdził, że projekty rządowe i prezydenckie są przeregulowane.
6: Jedyne, co wy mieliście zrobić, to były 3 rzeczy. Pierwsza, wskazać regulatora, druga, ustalić wysokość opłat i trzecia, ustalić poziom kar.
5: Na zarzuty dotyczące nadmiernych regulacji odpowiedział wiceminister finansów Jurand Drob.
7: Musi być odpowiednia ilość przepisów, żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
5: Wszystko

0: wskazuje na to, że przegłosowany zostanie projekt rządowy, który w najnowszej wersji podwyższa kary finansowe oraz kary więzienia za nadużycia na rynku kryptowalut. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Nowo wybrani sędziowie powinni złożyć ślubowanie w obecności prezydenta, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości rozpoznał skład 5 sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Zdanie odrębne zgłosiło 2 sędziów.
2: Co w ocenie Trybunału oznacza ślubowanie wobec prezydenta, wyjaśnił sędzia sprawozdawca Bartłomiej Sochański.
3: Niewątpliwie sformułowanie wobec prezydenta oznacza wymóg złożenia ślubowania w obecności prezydenta.
2: Wnioskodawcy chcieli, aby uznać za niekonstytucyjne przepisy, na podstawie których Sejm wybrał 13 marca 6 nowych sędziów. Postępowanie w tym zakresie zostało umorzone. Skład odniósł się jedynie do kwestii ślubowania wobec prezydenta, czym, zdaniem sędziego Rafała Wojciechowskiego, wykroczył poza zakres wniosku.
4: Trybunał nie odniósł się do argumentacji wskazanej we wniosku. Zamiast tego posłużył się formalnie wskazanym przez wnioskodawcę przepisem poprzez zadanie sugerujących pytań.
2: Zdanie odrębne zgłosił też sędzia Jarosław Wyrębak. Wyroki Trybunału nie są publikowane w Dzienniku Ustaw od marca 2024 roku. Jolanta Trukowska, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Spacery po dotkniętej pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie mogą być niebezpieczne. Przestrzegają przed nimi leśnicy. Zakaz wstępu nie dotyczy całego nadleśnictwa, tylko miejsc, w których pojawił się ogień oraz przylegających do nich terenów.
6: Na tym terenie występuje bardzo duże zagrożenie bezpieczeństwa. Te drzewa, one nie tylko spaliły się, powiedzmy, gałęzie czy pnie, natomiast przede wszystkim spaliły się systemy korzeniowe. Można się oprzeć o takie drzewo i ono samo się przewraca.
1: Ostrzegał Urban Kolman z Nadleśnictwa Józefów. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł w ubiegłym tygodniu. Spłonęło kilkaset hektarów lasu. Alicja Szemplińska i jej utwór Pray w 70. finale Eurowizji. Udział polskiej piosenkarki ogłoszono jako ostatni z dziesiątki finalistów w pierwszym półfinale. Do finału zakwalifikowali się też artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek, a wielki finał w sobotę o 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy na północnym wschodzie może zagrzmieć, w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 2 do 7 stopni. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Nisze z ośrodkiem 996 hektopaskali nad Bałtykiem Centralnym powoli wypełnia się i przemieszcza na północny wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni 3 do 5 w części południowej, okresami w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 9 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 7 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni 4 do 6, początkowo w porywach do 7, skręcający na południowo-zachodni i słabnący na 3 do 4 w porywach 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, później 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz, początkowo burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4 w porywach 5, później wzrastający na 4 do 5 w porywach 6, częściowo do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, okresami przelotny deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność na ogół dobra, później miejscami przelotny deszcz. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Wybiła północ. Duże problemy na kolei, powodem wieczorna awaria w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Za chwilę szczegóły. Wielkie śledztwo trwa. Prokuratura Regionalna w Katowicach bada operacje finansowe giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W informacjach Radia Katowice także kultura, czyli festiwal w Cannes i Eurowizja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.

0: Tak poważna awaria może skutkować opóźnieniami i zmianami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa, zaznacza Bartłomiej Wnuk, rzecznik Śląskiego Przewoźnika Kolejowego, i dodaje, że wobec powagi awarii po stronie PKP PLK i braku informacji, w jakim czasie zostanie ona naprawiona, zakłada się, że problemy będą towarzyszyć pasażerom także w środę. Aktualne informacje o zmianach i opóźnieniach w kursowaniu pociągów Kolei Śląskich można znaleźć na stronie przewoźnika. Prokuratura Regionalna w Katowicach kontynuuje śledztwo dotyczące giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jak mówi prokurator Michał Binkiewicz, czynności przeprowadzono już na terenie całego kraju.
1: Zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Przesłuchano kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain w celu zabezpieczenia środków finansowych. Śledczy katalogują też przepływy finansowe między Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zonda Krypto. W tej sprawie zwrócono się do 100 tego typu instytucji na całym świecie.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Częstochowskiej Szkole Pożarniczej obchodzono Dzień Strażaka. To okazja do wręczenia awansów, wyróżnień i odznaczeń. Wśród odznaczonych m.in. był młodszy kapitan Kamil Biały, który otrzymał nagrodę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
3: To bardzo dla mnie miłe i czuję się tutaj bardzo wyróżniony i że zostałem obdarzony takim właśnie zaufaniem przez moich przełożonych. Gdybym jeszcze kiedyś miał życie raz przeżyć, to i tak bym się zdecydował na Straż Pożarną. Dało mi to dużo satysfakcji i życiowej, i zawodowej, i myślę, że spełniam się w tym zawodzie.
0: Każdego roku jednostka ratowniczo-gaśnicza Częstochowskiej Szkoły Pożarniczej wyjeżdża do ponad 1000 zdarzeń. A na koniec informacji jeszcze dwie ważne informacje ze świata kultury. Rozpoczął się 79. Festiwal w Cannes. Podczas inauguracji tej największej filmowej imprezy na świecie twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę. Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce, podkreślił w laudacji od twórca roli Frodo Bagginsa, Elijah Wood. A druga informacja dotyczy świata muzyki. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek, a finał w sobotę. Przed nami doba z przewagą zachmurzenia dużego i temperaturą, która w nocy spadnie do 3 stopni. Jutro wzrośnie maksymalnie do 14. W nocy w górach spodziewamy się jeszcze opadów śniegu, natomiast w dzień na nizinach wystąpią słabe opady deszczu.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury i uchylił wcześniej zastosowane wobec 57-latka środki zapobiegawcze.
1: Dla podejrzanego oznacza to również zwrot kaucji w wysokości 40 tysięcy złotych. Obrońca podejrzanego, adwokat Dariusz Kawalec, ocenił decyzję sądu jako w pełni uzasadnioną.
2: Nie ma przesłanek do stosowania nie tylko tymczasowego aresztowania, ale żadnego środka zapobiegawczego. Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
1: Prokurator Bartosz Kilian informuje z kolei, że sąd odwoławczy nie dopatrzył się przesłanek wskazujących, by podejrzany mógł utrudniać dalsze śledztwo.
3: To postępowanie wolne już jest od zagrożeń ze strony przede wszystkim samego podejrzanego.
1: Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł Łukasz Litewka zginął po potrąceniu przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską. Kierowca został zatrzymany, a następnie opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
0: A tematem zajęła się Eliza Meger z Radia Katowice. Ambasada Stanów Zjednoczonych otrzymała notę w sprawie Zbigniewa Ziobry od polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

0: MSZ chce poznać szczegóły znalezienia się byłego ministra sprawiedliwości na terenie USA, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
1: Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy wiedzieć, jakie dokumenty umożliwiły panu Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz jaka była data wjazdu.
0: Polski paszport Zbigniewa Ziobry unieważniono z powodu toczącego się wobec polityka postępowania. Poseł Prawa i Sprawiedliwości opuścił Węgry po utracie władzy przez rząd Viktora Orbana. Do końca przyszłego tygodnia powinno pojawić się rozporządzenie wprowadzające transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Trwają ostatnie uzgodnienia z szefem MSWiA, wyjaśnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które mają dawać szansę na to, że będziemy realizowali wyrok TSUE, że te wyroki NSA, ale i wojewódzkich sądów administracyjnych będą w Polsce godnościowo respektowane.
0: Transkrypcji małżeństw jednopłciowych sprzeciwia się konserwatywna część polskiej sceny politycznej. Wydanie takiego rozporządzenia będzie niekonstytucyjne, uważa poseł PiS Henryk Kowalczyk.
3: Konstytucja wyraźnie mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety, więc jeśli premier chce łamać konstytucję rozporządzeniem, no to jego wybór.
0: Przygotowanie tego rozporządzenia zlecił premier w ramach kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zobowiązał on Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina.
4: To są aktualności jedynki.
0: Polska jest otwarta na większą liczbę amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO, mówił o tym Karol Nawrocki. Prezydent przebywa w Budapeszcie. Dziś weźmie udział w szczycie bukareszteńskiej dziewiątki.
5: Dla polskiego prezydenta kwestia amerykańskich żołnierzy, ich ewentualnego przeniesienia z Niemiec nad Wisłę jest otwarta. Karol Nawrocki, pytany o to w Bukareszcie, przypomina, że nie ma jeszcze oficjalnej decyzji USA w tej sprawie, ale jeśli taka będzie, to Polska zaprasza wojsko Stanów Zjednoczonych do siebie.
6: 3 maja rozmawiałem z panem prezydentem Donaldem Trumpem i wspomniałem panu prezydentowi, że jeśli taką decyzję podejmie, to jesteśmy w Polsce gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich.
5: Temat relacji transatlantyckich będzie jednym z głównych szczytu bukareszteńskiej dziewiątki. W obradach wezmą także udział szef NATO, przedstawiciele USA oraz prezydent Ukrainy. Z Bukaresztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Królowa nauk już za nimi. Ósmoklasiści pisali wczoraj egzaminy z matematyki, drugi sprawdzian wiedzy na zakończenie szkoły podstawowej.
7: Według zdających ze szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie egzamin nie był trudny.
8: Super łatwe, wszystkie odpowiedzi zrobiłem, wszystkie zadania.
9: Były oczywiście te obwody, nieobwody, też objętości, pole powierzchni.
7: Wicedyrektorka podstawówki numer 185 i nauczycielka matematyki Renata Majchrzak przyznaje, że tego egzaminu uczniowie obawiali się najbardziej.
10: Przeraża uczniów matematyka, ale przede wszystkim należy podejść do rozwiązywania tych zadań spokojnie.
7: Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Punktualnie o 9.30 uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. Oczywiście była mowa o języku obcym, a to były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu na północnym wschodzie może zagrzmieć, a na termometrach kilka stopni. Przed nami kolejny pochmurny dzień z rozpogodzeniami we wschodniej części Polski. Opady deszczu możliwe w całym kraju, na zachodzie mogą towarzyszyć im burze. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 11 do 14 stopni. Nieco chłodniej będzie tylko nad morzem i w rejonach podgórskich.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Wybiła północ. Duże problemy na kolei, powodem wieczorna awaria w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Za chwilę szczegóły. Wielkie śledztwo trwa. Prokuratura regionalna w Katowicach bada operacje finansowe giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W informacjach Radia Katowice także kultura, czyli festiwal w Cannes i Eurowizja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Poważne utrudnienia na kolei w województwie śląskim w wyniku awarii infrastruktury kolejowej, do jakiej doszło w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Pociągi są odwoływane, mają spore utrudnienia lub ich trasy są zmieniane. Jak informują Koleje Śląskie, od Tyskiego Mąkołowca do Katowic składy wszystkich przewoźników poruszają się wyłącznie jednotorowo. W przypadku regionalnego przewoźnika oznacza to przede wszystkim problemy dla podróżnych z południa i podróżujących z Katowic w kierunku Tychów, z Wardonia, Wisły i Rybnika. Tam, gdzie to konieczne i możliwe, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, a w pojazdach z logo ZTM Katowica honorowane są bilety Kolei Śląskich. Tak poważna awaria może skutkować opóźnieniami i zmianami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa, zaznacza Bartłomiej Wnuk, rzecznik Śląskiego Przewoźnika Kolejowego, i dodaje, że wobec powagi awarii po stronie PKP PLK i braku informacji, w jakim czasie zostanie ona naprawiona, zakłada się, że problemy będą to

0: pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain w celu zabezpieczenia środków finansowych. Śledczy katalogują też przepływy finansowe między Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zonda Krypto. W tej sprawie zwrócono się do 100 tego typu instytucji na całym świecie.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: W Częstochowskiej Szkole Pożarniczej obchodzono Dzień Strażaka. To okazja do wręczenia awansów, wyróżnień i odznaczeń. Wśród odznaczonych m.in. był młodszy kapitan Kamil Biały, który otrzymał nagrodę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
3: To bardzo dla mnie miłe i czuję się tutaj bardzo wyróżniony i że zostałem obdarzony takim właśnie zaufaniem przez moich przełożonych. Gdybym jeszcze kiedyś miał życie raz przeżyć, to i tak bym się zdecydował na Straż Pożarną. Dało mi to dużo satysfakcji i życiowej, i zawodowej, i myślę, że spełniam się w tym zawodzie.
1: Każdego roku jednostka ratowniczo-gaśnicza Częstochowskiej Szkoły Pożarniczej wyjeżdża do ponad 1000 zdarzeń. A na koniec informacji jeszcze dwie ważne informacje ze świata kultury. Rozpoczął się 79. Festiwal w Cannes. Podczas inauguracji tej największej filmowej imprezy na świecie twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę. Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce, podkreślił w laudacji od twórca roli Frodo Bagginsa, Elijah Wood. A druga informacja dotyczy świata muzyki. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek, a finał w sobotę. Przed nami doba z przewagą zachmurzenia dużego i temperaturą, która w nocy spadnie do 3 stopni. Jutro wzrośnie maksymalnie do 14. W nocy w górach spodziewamy się jeszcze opadów śniegu, natomiast w dzień na nizinach wystąpią słabe opady deszczu.
4: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Unia Europejska od września zamknie swój rynek dla mięsa z Brazylii. Jak dowiedziała się w Brukseli korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, powodem decyzji jest brak gwarancji przestrzegania unijnych wymogów przez brazylijskich producentów. Kontrole wykazały bowiem, że w wołowinie wykryto niedozwolony w Unii Europejskiej hormon wzrostu.
5: Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a ta umowa od 1 maja już obowiązuje i znosi cła na ponad 90% produktów. Europejscy rolnicy, w tym polscy, obawiają się napływu taniej żywności, przede wszystkim wołowiny, z krajów Ameryki Łacińskiej. A kiedy światło dzienne ujrzały raporty komisji o skażonej wołowinie z Brazylii, polscy rolnicy krytykowali Brukselę, że nie dopilnowała tej kwestii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Chorzy potrzebują ustawy Lex Szarlatan, by oszuści nie zarabiali na ich nieszczęściu, uważają przedstawiciele organizacji pacjentów. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą ochronę pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i działalnością fałszywych medyków. Ustawa jest od dawna oczekiwana przez środowisko, bo oszuści szczególnie upodobali sobie chorych na raka, mówi prezes ruchu onkologicznego PARS Elżbieta Kozik.
6: Przychodzili różni ludzie, którzy oferowali, że leczenie ziołami jest dla chorych onkologicznie potrzebne. I nigdy w życiu nie dopuściłam, żeby mieli dostęp do mojego klubu, do moich koleżanek i żeby mogli robić wodę z mózgu.
4: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma uzyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, między innymi zarządzając karę w wysokości do 1 000 000 złotych. W aktualnościach przenosimy się za ocean. Prezydent Donald Trump wyraził przekonanie, że niedługo dojdzie do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia zaprzeczyłby, kiedykolwiek umówił się z Putinem, że Rosja dostanie cały Donbas.
7: Donald Trump spotkał się z dziennikarzami przed odlotem helikopterem Marine One w drodze do bazy Andrews, skąd odleciał do Pekinu. Na moje pytanie, czy jest między nim a Putinem jakiekolwiek porozumienie, że Rosja powinna dostać cały Donbas,

0: Tam zdecydowanie zaprzeczył. Zapytany przez innego reportera, czy gotów byłby pojechać do Moskwy, by zakończyć wojnę, Trump stwierdził, że zrobi w tej sprawie wszystko, co konieczne. Zakończyłem 8 wojen. Ta wojna zbliża się ku końcowi. Czy chcecie w to wierzyć, czy nie? Mówił prezydent USA i wyraził przekonanie, że uda mu się doprowadzić do pokoju w Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Polskie Radio nagrodziło najlepszych dziennikarzy. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się gala nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026. Kilka statuetek trafiło do twórców z publicznej radiofonii.
3: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin.
4: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku.
3: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi.
5: Jestem tylko narzędziem, żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
3: Wyróżnienie w kategorii debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty Człowiek Ciszy. Człowiek nadziei.
6: Mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób.
3: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Nagrodzeni też zostali dziennikarze telewizyjni, prasowi i twórcy podcastów. Maria Gordziewicz i Radomir Wit z TVN24, Katarzyna Włodkowska z Gazety Wyborczej oraz Bartosz Dąbrowski, Daria Kędziora, Anna Sobolewska i Barbara Sowa z portalu TokFM.pl. Na koniec smutna wiadomość. W wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska. Wybitna aktorka, wokalistka i autorka tekstów przez lata była związana z najważniejszymi scenami teatralnymi w Polsce. Pozostawiła po sobie wiele znakomitych ról. W ostatnim czasie zajmowała się głównie piosenką. Śpiew jest mi bliższy niż mowa, mówiła Stanisława Celińska w Radiu Poznań po jednym z jej ostatnich koncertów w Koninie.
7: Jako dziecko się jąkałam. Myślę, że trochę z nerwów. To byłam takim dzieckiem powojennym, więc to wszystko jeszcze było w nas wszystkich. Śpiewanie bardzo często pomaga ludziom jąkającym się. No i gdzieś ten śpiew mi też, myślę, że pomagał. Muzyka jakby jest połączona z tekstem, to już jest to, co naprawdę lubię, czyli piosenka.
2: Stanisława Celińska w latach 90. była związana z Teatrem Nowym w Poznaniu. W 2009 roku rozpoczęła współpracę z poznańskim kompozytorem i aranżerem Maciejem Muraszko. Ich współpraca zaczęła się od Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i trwała do samego końca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy może jeszcze przelotnie popadać i zagrzmieć, pochmurno i deszczowo będzie też w ciągu dnia z większymi rozpogodzeniami na wschodzie, a na termometrach dziś maksymalnie od 11 do 14 stopni w większości regionów.
1: Jedynka. Polskie Radio.

i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie. A wyobraź sobie u mnie skinheadowa cicho szlocha, ojciec

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Wybiła północ. Duże problemy na kolei, powodem wieczorna awaria w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Za chwilę szczegóły. Wielkie śledztwo trwa. Prokuratura regionalna w Katowicach bada operacje finansowe giełdy kryptowalut Zonda Krypto. W informacjach Radia Katowice także kultura, czyli festiwal w Cannes i Eurowizja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Poważne utrudnienia na kolei w województwie śląskim w wyniku awarii infrastruktury kolejowej, do jakiej doszło w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Pociągi są odwoływane, mają spore utrudnienia lub ich trasy są zmieniane. Jak informują Koleje Śląskie, od Tyskiego Mąkołowca do Katowic składy wszystkich przewoźników poruszają się wyłącznie jednotorowo. W przypadku regionalnego przewoźnika oznacza to przede wszystkim problemy dla podróżnych z południa i podróżujących z Katowic w kierunku Tychów, z Wardonia, Wisły i Rybnika. Tam, gdzie to konieczne i możliwe, uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, a w pojazdach z logo ZTM Katowice honorowane są bilety Kolei Śląskich. Tak poważna awaria może skutkować opóźnieniami i zmianami również na liniach, które nie prowadzą na południe województwa, zaznacza Bartłomiej Wnuk, rzecznik Śląskiego Przewoźnika Kolejowego, i dodaje, że wobec powagi awarii po stronie PKP

0: zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain w celu zabezpieczenia środków finansowych. Śledczy katalogują też przepływy finansowe między Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zonda Krypto. W tej sprawie zwrócono się do 100 tego typu instytucji na całym świecie.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: W Częstochowskiej Szkole Pożarniczej obchodzono Dzień Strażaka. To okazja do wręczenia awansów, wyróżnień i odznaczeń. Wśród odznaczonych m.in. był młodszy kapitan Kamil Biały, który otrzymał nagrodę komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
3: To bardzo dla mnie miłe i czuję się tutaj bardzo wyróżniony i że zostałem obdarzony takim właśnie zaufaniem przez moich przełożonych. Gdybym jeszcze kiedyś miał życie raz przeżyć, to i tak bym się zdecydował na Straż Pożarną. Dało mi to dużo satysfakcji i życiowej, i zawodowej, i myślę, że spełniam się w tym zawodzie.
1: Każdego roku jednostka ratowniczo-gaśnicza Częstochowskiej Szkoły Pożarniczej wyjeżdża do ponad 1000 zdarzeń. A na koniec informacji jeszcze dwie ważne informacje ze świata kultury. Rozpoczął się 79. Festiwal w Cannes. Podczas inauguracji tej największej filmowej imprezy na świecie twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę. Każdy z jego filmów jest technicznie zadziwiający, ale pod powłoką innowacyjności kryje się to samo serce, podkreślił w laudacji od twórca roli Frodo Bagginsa, Elijah Wood. A druga informacja dotyczy świata muzyki. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek, a finał w sobotę. Przed nami doba z przewagą zachmurzenia dużego i temperaturą, która w nocy spadnie do 3 stopni. Jutro wzrośnie maksymalnie do 14. W nocy w górach spodziewamy się jeszcze opadów śniegu, natomiast w dzień na nizinach wystąpią słabe opady deszczu.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski powiedział, że ustawa prezydencka bazuje na poprawkach do wcześniejszych rządowych ustaw.
2: Powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
1: Adam Gomoła, prezentując projekt Polski 2050, mówił, że zakończy on wojnę kryptowalutową.
3: Ogień tej wojny zniszczył doszczętnie branżę innowacji finansowych z tego rynku.
1: Sławomir Mentzen powiedział, że projekt Konfederacji liczy tylko 14 stron, a rządowy ponad 100.
4: To, co jest na tych pozostałych ponad prawie 100 stronach? No jest bełkot, jest masa nadregulacji.
5: Musi być odpowiednia ilość przepisów.
1: Odpowiadał wiceminister finansów Jurand Drob.
5: Żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
1: Projekty trafiły do komisji i tam okaże się, co zrobi PiS, który podzielił się. Część popiera prezydencki projekt, część chce całkowitego zakazu kryptobiznesu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Budzi emocje i różne opinie ekspertów. Mowa o sprawie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości z zarzutami m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do amerykańskiej ambasady w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry do USA.
6: Polskie władze ustalają, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych, a eksperci podkreślają, że do sprawy należy podchodzić poważnie. Profesor Anna Siewierska przyznaje, że ją ta sprawa zasmuca, bo świadczy o słabości polskiego państwa.
7: Bardzo łatwo tak satyrycznie podchodzić do sprawy Zbigniewa Ziobro, bo mówił, że nie ucieknie, a uciekł, mówił, że gardzi miękiszonami, a sam się okazał miękiszonem. Tylko to nam nie może przysłonić faktu, że jednak jemu się udało wyjechać i to do naszego sojusznika, co oznacza, że nieskutecznie działają nasze służby.
6: Doktor Mirosław Oczkoś ocenia sposób postępowania byłego ministra sprawiedliwości.
8: To jest farsa. To, co robi pan Ziobro, to jest ośmieszanie wszystkich po kolei. I takie jest pewne założenie, że prokuratura jest słaba, a ja będę teraz korespondentem Air Today.
6: Zbigniew Ziobro ma być komentarzem.

0: komentatorem politycznym Telewizji Republika, Daria Kania, Polskie Radio.
1: Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Inflacja jest tam najwyższa od 3 lat. Według ostatniego raportu w kwietniu w skali 12 miesięcy wyniosła 3,8%. Zdaniem ekonomistów wojna w Iranie wywołuje negatywne efekty w całej amerykańskiej gospodarce, a szczególnie wpływa na wzrost cen.
2: Kwietniowy wzrost oznacza, że ceny rosną obecnie szybciej niż płace, po raz pierwszy od 2023 roku, co może zaostrzyć kryzys przystępności cenowej, z którym konsumenci zmagają się już od dłuższego czasu, informuje stacja NBC News. Największy wzrost zanotowały ceny energii. Wartość paliwa lotniczego poszybowała w górę o 60% od momentu wybuchu wojny z Iranem. W odpowiedzi szereg linii lotniczych podniosło opłaty za przewóz bagażu. W kwietniu amerykańska poczta wprowadziła tymczasową zmianę cen, mającą na celu zrekompensowanie rosnących kosztów paliwa. Ostatni inflacyjny raport w połączeniu z sytuacją w ciśnienie Ormus sugeruje, że amerykańscy konsumenci mogą odczuwać wtórne skutki zakłóceń w sektorze energetycznym oraz w łańcuchu dostaw. Jeszcze długo w roku 2027, nawet gdyby cieśnina została ponownie z dnia na dzień otwarta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To są aktualności jedynki.
1: Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji. Polka znalazła się w gronie 10 artystów z awansem do sobotniego finału w Wiedniu w ramach pierwszego półfinału.
4: Faworyci też zaśpiewają w finale. Wystarczającą liczbę głosów, by mieć szansę na walkę o zwycięstwo w konkursie Eurowizji, dostali wokaliści z Finlandii, Grecji i Izraela. To ostatnie wskazanie oznacza, że w Wiedniu w sobotę dojdzie do demonstracji. Zapowiedziano je w związku z decyzją o dopuszczeniu do udziału w konkursie reprezentanta Izraela, mimo zarzutów ludobójstwa ze strony tego kraju w Strefie Gazy. Mimo częściowego bojkotu imprezy, 35 państw wysłało piosenkarzy do stolicy Austrii. Zaskakujące było przejście do finału wykonawców z Litwy i Serbii, którzy czekali krócej od Alicji Szemplińskiej na informacje o awansie. Ranking ani dokładne liczby punktów nie zostały ujawnione, a nominacje były podawane w przypadkowej kolejności. Polka wymieniona została jako ostatnia ze szczęśliwych uczestników kwalifikacji. Najdłużej trwała w nerwach. Ostatecznie jednak jej zdecydowany głos i pewny występ z tancerzami na scenie Wiener Stadthalle sprawił, że jej fani i kibice polskiej muzyki nadal mogą liczyć na końcowy sukces Alicji Szemplińskiej w sobotę, również w Wiedniu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Środa będzie pochmurna i deszczowa, gdzieniegdzie możliwe burze, a termometry pokażą od 11 do 14 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio.

Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub imwienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie.

57-letni kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. Co więcej, uchylił inne stosowane wobec podejrzanego środki zapobiegawcze, w tym zatrzymanie paszportu. Sprawca wypadku odzyska także wpłaconą kaucję. W szpitalu numer 2 w Mysłowicach dziś drugi dzień dwudniowego referendum. W trakcie głosowania pracownicy wyrażą swoją opinię na temat planów połączenia placówki ze szpitalem w Jaworznie. Poważne utrudnienia na kolei w województwie śląskim w wyniku wieczornej awarii infrastruktury kolejowej, do jakiej doszło w rejonie katowickiego węzła kolejowego. Pociągi były wczoraj odwoływane, miały spore utrudnienia lub ich trasy były zmienione. W tej chwili utrudnienia dotyczą trzech linii, to jest pociąg relacji Wodzisław Śląski Katowice opóźnione o kilkanaście minut, pociąg relacji Katowice-Rajcze ma opóźnienie aż o 100 minut oraz pociąg relacji Katowice-Racibórz opóźniony jest o 110 minut. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek, a finał w sobotę.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski powiedział, że ustawa prezydencka bazuje na poprawkach do wcześniejszych rządowych ustaw.
2: Powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
1: Adam Gomuła, prezentując projekt Polski 2050, mówił, że zakończy on wojnę kryptowalutową.
3: Ogień tej wojny zniszczył doszczętnie branżę innowacji finansowych z tego rynku.
1: Sławomir Mentzen powiedział, że projekt Konfederacji liczy tylko 14 stron, a rządowy ponad 100.
4: To co jest na tych pozostałych ponad prawie 100 stronach? No jest bełkot, jest masa nadregulacji.
5: Musi być odpowiednia ilość przepisów.
1: Odpowiadał wiceminister finansów Jurand Drob.
5: Żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
1: Projekty trafiły do komisji i tam okaże się, co zrobi PiS, który podzielił się. Część popiera prezydencki projekt, część chce całkowitego zakazu kryptobiznesu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Budzi emocje i różne opinie ekspertów. Mowa o sprawie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości z zarzutami m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do amerykańskiej ambasady w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry do USA.
6: Polskie władze ustalają, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych, a eksperci podkreślają, że do sprawy należy podchodzić poważnie.

0: zostajemy w Stanach Zjednoczonych. Inflacja jest tam najwyższa od 3 lat. Według ostatniego raportu w kwietniu w skali 12 miesięcy wyniosła 3,8%. Zdaniem ekonomistów wojna w Iranie wywołuje negatywne efekty w całej amerykańskiej gospodarce, a szczególnie wpływa na wzrost cen.
1: Kwietniowy wzrost oznacza, że ceny rosną obecnie szybciej niż płace, po raz pierwszy od 2023 roku, co może zaostrzyć kryzys przystępności cenowej, z którym konsumenci zmagają się już od dłuższego czasu, informuje stacja NBC News. Największy wzrost zanotowały ceny energii. Wartość paliwa lotniczego poszybowała w górę o 60% od momentu wybuchu wojny z Iranem. W odpowiedzi szereg linii lotniczych podniosło opłaty za przewóz bagażu. W kwietniu amerykańska poczta wprowadziła tymczasową zmianę cen, mającą na celu zrekompensowanie rosnących kosztów paliwa. Ostatni inflacyjny raport w połączeniu z sytuacją w ciśnieniu Ormus sugeruje, że amerykańscy konsumenci mogą odczuwać wtórne skutki zakłóceń w sektorze energetycznym oraz w łańcuchu dostaw jeszcze długo w roku 2027, nawet gdyby cieśnina została ponownie z dnia na dzień otwarta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To są aktualności jedynki.
0: Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji. Polka znalazła się w gronie 10 artystów z awansem do sobotniego finału w Wiedniu w ramach pierwszego półfinału.
3: Faworyci też zaśpiewają w finale. Wystarczającą liczbę głosów, by mieć szansę na walkę o zwycięstwo w konkursie Eurowizji, dostali wokaliści z Finlandii, Grecji i Izraela. To ostatnie wskazanie oznacza, że w Wiedniu w sobotę dojdzie do demonstracji. Zapowiedziano je w związku z decyzją o dopuszczeniu do udziału w konkursie reprezentanta Izraela, mimo zarzutów ludobójstwa ze strony tego kraju w Strefie Gazy. Mimo częściowego bojkotu imprezy, 35 państw wysłało piosenkarzy do stolicy Austrii. Zaskakujące było przejście do finału wykonawców z Litwy i Serbii, którzy czekali krócej od Alicji Szemplińskiej na informację o awansie. Ranking ani dokładne liczby punktów nie zostały ujawnione, a nominacje były podawane w przypadkowej kolejności. Polka wymieniona została jako ostatnia ze szczęśliwych uczestników kwalifikacji. Najdłużej trwała w nerwach. Ostatecznie jednak jej zdecydowany głos i pewny występ z tancerzami na scenie Wiener Stadthalle sprawił, że jej fani i kibice polskiej muzyki nadal mogą liczyć na końcowy sukces Alicji Szemplińskiej w sobotę, również w Wiedniu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Środa będzie pochmurna i deszczowa, gdzieniegdzie możliwe burze, a termometry pokażą od 11 do 14 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko. Trzymała go za rękę, delikatnie.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą, idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę, pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty, raz kozie śmierci.

0: Ten czas na informacje w skrócie Karolina Michalik.
1: W dalszym ciągu trzeba liczyć się z utrudnieniami na kolei, które powstały wczoraj po awarii infrastruktury kolejowej w rejonie katowickiego węzła. Jak poinformowały Polskie Linie Kolejowe, uszkodzone zostały kable zasilające i kable do sterowania rozjazdami. Aktualnie opóźnienia dotyczą trzech pociągów, relacji Wodzisław Śląski i Katowice-Ligota, Katowice-Rajcza oraz Katowice-Racibórz. Na polecenie prokuratury katowiccy policjanci wkroczyli do jednej z papugarni, skąd odebrali blisko 130 przetrzymywanych tam ptaków. Decyzja o ich zabezpieczeniu była podyktowana opinią biegłego, z której wynikało, że zwierzęta mogą przebywać w niewłaściwych warunkach. Przedstawiciele papugarni zdecydowanie odpierają te zarzuty, przekonując, że ptaki były traktowane z miłością, a sama interwencja była wynikiem donosu konkurencji. Służby zabezpieczyły w Polsce ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto oraz ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego. To czynności w sprawie śledztwa dotyczącego giełdy kryptowalut, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy zwrócili się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia środków i danych teleinformatycznych. 39 wniosków wpłynęło w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Bytomiu. Wśród zgłoszonych projektów znajdują się m.in. te związane z rozbudową i remontami infrastruktury sportowej, budową miejsc parkingowych, wybiegu dla psów, renowacji zabytkowego ogrodzenia czy utworzenia tężni solankowej. Do pracy zabierają się teraz urzędnicy. Weryfikacja propozycji potrwa do 17 lipca.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Sejm skierował do komisji projekty dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmą się projektami rządowym, prezydenckim i dwoma poselskimi autorstwa Polski 2050 i Konfederacji.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Boguski powiedział, że ustawa prezydencka bazuje na poprawkach do wcześniejszych rządowych ustaw.
2: Powinien łączyć ochronę klienta, czyli ochronę inwestorów, z możliwością prowadzenia działalności przez rzetelne podmioty krajowe.
1: Adam Gomuła, prezentując projekt Polski 2050, mówił, że zakończy on wojnę kryptowalutową.
3: Ogień tej wojny zniszczył doszczętnie branżę innowacji finansowych z tego rynku.
1: Sławomir Mentzen powiedział, że projekt Konfederacji liczy tylko 14 stron, a rządowy ponad 100.
4: To, co jest na tych pozostałych ponad prawie 100 stronach, no jest bełkot, jest masa nadregulacji.
5: Musi być odpowiednia ilość przepisów.
1: Odpowiadał wiceminister finansów Jurand Drop.
5: Żeby ograniczyć dowolność podejmowania decyzji przez KNF.
1: Projekty trafiły do komisji i tam okaże się, co zrobi PiS, który podzielił się. Część popiera prezydencki projekt, część chce całkowitego zakazu kryptobiznesu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Budzi emocje i różne opinie ekspertów. Mowa o sprawie Zbigniewa Ziobry. Był minister sprawiedliwości z zarzutami m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało notę do amerykańskiej ambasady w Warszawie w sprawie wjazdu Zbigniewa Ziobry do USA.
6: Polskie władze ustalają, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych, a eksperci podkreślają, że do sprawy należy podchodzić poważnie. Profesor Anna Siewierska przyznaje, że ją ta sprawa zasmuca, bo świadczy o słabości polskiego państwa.
7: Bardzo łatwo tak satyrycznie podchodzić do sprawy Zbigniewa Ziobro, bo mówił, że nie ucieknie, a uciekł, mówił, że gardzi miękiszonami, a sam się okazał miękiszonem. Tylko to nam nie może przysłonić faktu, że jednak jemu się udało wyjechać i to do naszego sojusznika, co oznacza, że nieskutecznie działają nasze służby.
6: Doktor Mirosław Oczkoś ocenia sposób postępowania byłego ministra sprawiedliwości.
8: To jest farsa. To, co robi pan Ziobro, to jest ośmieszanie wszystkich po kolei. I takie jest pewne założenie, że prokuratura jest słaba, a ja będę teraz korespondentem Air Today.
6: Zbigniew Ziobro ma być komentatorem politycznym Telewizji Republika. Daria Kania, Polskie Radio.
0: Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Inflacja jest tam najwyższa od 3 lat. Według ostatniego raportu w kwietniu w skali 12 miesięcy wyniosła 3,8%. Zdaniem ekonomistów wojna w Iranie wywołuje negatywne efekty w całej amerykańskiej gospodarce, a szczególnie wpływa na wzrost cen.
9: Kwietniowy wzrost oznacza, że ceny rosną obecnie szybciej niż płace, po raz pierwszy od 2023 roku, co może zaostrzyć kryzys przystępności cenowej, z którym konsumenci zmagają się już od dłuższego czasu, informuje stacja NBC News. Największy wzrost

0: Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji. Polka znalazła się w gronie 10 artystów z awansem do sobotniego finału w Wiedniu w ramach pierwszego półfinału.
1: Faworyci też zaśpiewają w finale. Wystarczającą liczbę głosów, by mieć szansę na walkę o zwycięstwo w konkursie Eurowizji, dostali wokaliści z Finlandii, Grecji i Izraela. To ostatnie wskazanie oznacza, że w Wiedniu w sobotę dojdzie do demonstracji. Zapowiedziano je w związku z decyzją o dopuszczeniu do udziału w konkursie reprezentanta Izraela, mimo zarzutów ludobójstwa ze strony tego kraju w Strefie Gazy. Mimo częściowego bojkotu imprezy, 35 państw wysłało piosenkarzy do stolicy Austrii. Zaskakujące było przejście do finału wykonawców z Litwy i Serbii, którzy czekali krócej od Alicji Szemplińskiej na informację o awansie. Ranking ani dokładne liczby punktów nie zostały ujawnione, a nominacje były podawane w przypadkowej kolejności. Polka wymieniona została jako ostatnia ze szczęśliwych uczestników kwalifikacji. Najdłużej trwała w nerwach. Ostatecznie jednak jej zdecydowany głos i pewny występ z tancerzami na scenie Wiener Stadthalle sprawił, że jej fani i kibice polskiej muzyki nadal mogą liczyć na końcowy sukces Alicji Szemplińskiej w sobotę, również w Wiedniu. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Środa będzie pochmurna i deszczowa, gdzieniegdzie możliwe burze, a termometry pokażą od 11 do 14 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Radio Katowice, Autoradio Anny Juśkiewicz. Witam ponownie. Pięć zdarzeń od północy do chwili obecnej. Tyle odnotowali śląscy policjanci. Z ostatnich mamy dwie kolizje. Do jednej z nich doszło w Żywcu na ulicy Browarnej. Tu na wysokości numeru 46 samochód ciężarowy zatrzymał się na latarni. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Szkody jedynie materialne. W miejscowości Wysoka w powiecie zawierciańskim natomiast zderzenie dwóch samochodów osobowych na ulicy Powiatowej 6. Jest to droga łącząca Ciągowice z Wysoką. Dojeżdżając do tych miejsc, zachowajmy szczególną ostrożność. Ruch jeszcze nieduży, mimo to większy niż pół godziny temu i miejscami zmuszeni jesteśmy do wolniejszej jazdy. Tak jest w Katowicach, na Korfantego, na Warszawskiej, na Jerzego Dudygracza, na Kolejowej w kierunku Kościuszki. W Chorzowie zwalniamy na Armii Krajowej, w Rudzie Śląskiej na Dworcowej, w Zabrzu, natomiast na Wolności i na Roosevelta. Na blisko 30-kilometrowym odcinku jedynki, począwszy od 570 kilometra w Pszczynie, prace związane z pozimowym czyszczeniem nawierzchni. To powoduje wyłączenie pobocza albo prawego względnie lewego poza ruchu.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.pl.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

0: nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud. Daradaj, daj.
1: Czas na informacje w skrócie w Radiu Katowice. Karolina Michalik.
2: Sosnowiecka prokuratura sprawdza, czy przed śmiercią poseł Łukasz Litewka otrzymywał groźby. Śledztwo w tej sprawie wszczęto po interwencji jednego z posłów PiS z Zagłębia. Tymczasem wczoraj sąd ponownie nie zgodził się na to, aby kierowca podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, trafił do aresztu. Trwa dwudniowe referendum w szpitalu nr 2 w Mysłowicach. Załoga ma zdecydować, czy jest za, czy przeciw połączeniu szpitala z lecznicą w Jaworznie. Swoje głosy będzie mogła oddać jeszcze do 13. 22 kwietnia prezydenci Mysłowic i Jaworzna podpisali list intencyjny w sprawie współpracy prowadzącej do konsolidacji obu szpitali. 16 radiowych słuchowisk bierze udział w konkursie tegorocznej 25. edycji festiwalu Dwa Teatry Sopot 2026. Jak co roku jury i publiczność wybierą najlepsze radiowe i telewizyjne spektakle teatralne, które swoją premierę miały w ubiegłym roku. Do finału zakwalifikowało się m.in. słuchowisko Himalaje w reżyserii Roberta Talarczyka, zgłoszone przez Radio Katowice. Zwycięzców poznamy w czerwcu. Gliwicka Starówka przejdzie deratyzację. Wszystko po sygnałach od mieszkańców, którzy zauważyli szczury i powiadomili o tym urzędników. Planowana akcja potrwa 4 tygodnie. Na razie do 19 maja miasto czeka na oferty od potencjalnych wykonawców.
3: Oto ona, godzina 7, Michał Nogaś, dzień dobry z Poznania. A z Myśliwieckiej 357 serwis Romuald Wójcik, Agnieszka Drost.
4: Pacjenci mają być lepiej chronieni przed pseudomedycznymi praktykami. Rząd przyjął projekt ustawy Lex Szarlatan.
5: Będzie rządowe rozporządzenie w sprawie transkrypcji akcji.

0: Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Premier polecił przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe.
2: Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek przypomniał, że nakazał to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
3: Konkretne uprawnienia, jakie powinny posiadać małżeństwa, których dotyczy ta sprawa, to powinno być wyjaśnione przez władze w drodze aktów prawnych. Bo jest naturalne, że osoby, które uzyskają transkrypcję aktu małżeństwa, będą poszukiwały ochrony swoich praw jako rodzina w różnych sferach życia społecznego.
2: Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał Polskę do wprowadzenia w krajowym systemie prawnym instytucji związku osób tej samej płci.
1: O 8.13 gościnią rozmowy politycznej w Trójce będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.
2: Nie żyje Stanisława Celińska, ceniona aktorka i wokalistka. Stworzyła pamiętne kreacje w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia, Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka czy Joanna.
1: Była tak charakterystyczna, że słuchacze poznawali ją po pół słowa, mówi Juliusz Kaszyński, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Artystka współpracowała z publiczną rozgłośnią od początku swojej kariery.
4: Nie odważę się powiedzieć, ile razy pani Celińska siadała przed mikrofonami Polskiego Radia, w Teatrze Polskiego Radia, by użyć swojego głosu. Myślę, że zaryzykuję, że jest to kilkaset ról, epizodów, ważnych postaci, które zagrała. Ten głos, ta wrażliwość, to jest coś, co mamy wszyscy w uszach i o czym pamiętamy i czego będzie nam bardzo brakowało.
2: Stanisława Celińska była laureatką m.in. Wielkiego Splendoru Nagrody Teatru Polskiego Radia oraz Wielkiej Nagrody Festiwalu Dwa Teatry.
1: W Poznaniu rozpoczyna się Kongres Impact. To spotkanie polityków, naukowców oraz ludzi biznesu i kultury z całego świata. Będą diagnozowali problemy z różnych dziedzin życia i szukać rozwiązań.
2: Na miejscu są dziennikarze Trójki, a wśród nich Michał Jędrkowiak.
5: Z jednej strony obronność, geopolityka i ekonomia, z drugiej kultura, sport czy zdrowie. Lista tematów do dyskusji jest bardzo długa, podobnie jak lista ekspertów, uznani naukowcy, prezesi wielkich firm czy politycy. Wśród uczestników Impaktu jest były premier Kanady Justin Trudeau, który będzie mówił o szukaniu optymizmu w trudnych czasach. Z kolei laureat Nobla z ekonomii Darren Acemoglu podzieli się przemyśleniami dotyczącymi sztucznej inteligencji i tego, kto na jej rozwoju zyska, a kto straci. Kongres potrwa do jutra, będziemy go dla Państwa relacjonować, między innymi w dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki, które nadamy prosto z Poznania, prosto z Kongresu Impact.
1: Ale więcej na temat Kongresu Impact w Poznaniu także w porannym Zapraszamy do Trójki, kwadrans po siódmej.
2: Polskie Radio nagrodziło najlepszych dziennikarzy. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się gala nagród dziennikarskich Polskiego Radia Melchiory 2026.
1: Kilka statuetek trafiło do twórców z publicznej rozgłośni.
6: Za najlepszy reportaż radiowy roku jurorzy uznali materiał Odzyskany alfabet Katarzyny Michalak z Polskiego Radia Lublin.
7: To jest reportaż bardzo delikatny, ale pokazujący siłę dźwięku.
6: Kapituła docenia też pracę realizatorów dźwięku. W tym roku nagrodzony został Michał Czajkowski za realizację audioserialu dokumentalnego Sala 600 Świadkowie Norymbergi.
8: Ja jestem tylko narzędziem, żeby pokazać to, co w tych głowach autorów ma być.
6: Wyróżnienie w kategorii Debiut dziennikarski roku trafiło do Michała Abramka z Polskiego Radia Lublin za audiodokument Wenanty – Człowiek ciszy, człowiek nadziei.
9: Mój bohater, ojciec Wenanty Katarzyniec, franciszkanin, wielki przyjaciel ojca Maksymiliana Kolbego, człowiek, który pomógł niejednemu, będzie takim wzorcem do naśladowania dla młodych osób.
6: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: A któż to przybył do studia? Chyba to jest sam prezydent sportu, Norbert Michalak. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, widzę, że ci się bardzo spodobało.
11: Tak, od poniedziałku myślę tylko o tym, że jesteś prezydentem, a jeszcze nie złożyłeś żadnej olimpijskiej przysięgi.
12: Jeszcze nie, ale pewnie to zrobię, ale teraz zaczynamy od tenisa, bo Coco Gauff zagra w półfinale turnieju w Rzymie. Amerykanka w ćwierćfinale po niełatwym meczu wyeliminowała Rosjankę Mirę Andrzejewą, wygrywając z nią 4-6, 6-2, 6-4. Mecz trwał ponad 2 godziny. Dziś z kolei do jednej drugiej finału rzymskiej, o jedną drugą finału rzymskiej imprezy zagra Iga Świątek i rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula, mówi trener tenisa Michał Gawłowski.
13: No wygląda to dobrze. Ja już od początku mówiłem, że wygląda to nieźle. To wszystko tylko musi złapać swój rytm, nawet nie z punktu widzenia tenisowego, tylko takiej mentalnej powtarzalności. Także jestem bardzo, bardzo dobrej myśli.
12: Mecz Świątek i Peguli zaplanowany jest na godzinę 13. Ekwadorczyk Jonathan Narváez został zwycięzcą czwartego etapu

0: kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Jednak prowadzenie w generalnej klasyfikacji wyścigu objął Włoch Giulio Ciccone, który finiszował na trzeciej pozycji. Dziś odbędzie się piąty etap o długości 203 km z Praia Amare do Potenzy. Polacy nie startują, a wyścig zakończy się w niedzielę. W koszykarskiej lidze NBA San Antonio Spurs coraz bliżej finału konferencji zachodniej. Tej nocy pewnie ograli Minnesota Timberwolves 126-97 i do awansu brakuje im jednego wygranego meczu. W zespole gospodarzy Victor Wembanyama zanotował 27 punktów, 17 zbiórek, 5 asyst i 3 bloki.
1: Pogoda. Najpierw sprawdźmy tę pogodę ducha. Halo?
2: Jeśli chodzi o pana redaktora, który w Poznaniu przebywa, no ja serdecznie współczuję braku kawy, ale jestem pewien, że jakiś taksówkarz już tam z kawą się jedzie. A kwestia porównania, pani redaktor, co ma słońce w głosie. Pan biedny redaktor ma w tej chwili mgłę w taką głosie, bo tak cichutko, spokojnie mówi. Ale kawa już na pewno jedzie.
1: Mgłę mam w głosie. No nie wiem, czy mam panu wierzyć na słowo, że ta kawa jedzie. Od 6 nie dojechała. Żaden z taksówkarzy, tudzież taksówkarek, żadna z nich, nie dowiozła. Liczę po prostu na jakiś ludzki gest w Poznaniu, w którym dziś zaczyna się impact, w którym będzie padał deszcz i będzie 13 stopni.
3: Czy ta koszula jest po linii prognozy pogody, czy ma zaklinać pogodę?
4: Ona bardziej ma zaklinać, dlatego jednak. Że proszę państwa, no tak to wygląda nie najlepiej. Zachmurzenie małe miejscami, a później wzrastające do dużego i odwrotnie. Generalnie rzecz ujmując to tak, będą przejaśnienia, czyli trochę tego słońca zobaczymy, ale będzie dużo chmur. Miejscami może mniej, później znowu więcej, taka przeplatanka. Pod wieczór większe rozpogodzenia są planowane. Na przeważającym obszarze bez deszczu, ale lokalnie może zdarzyć się, że coś nam pokropi. Czyli po prostu wszystko będziemy mieć w pogodzie oprócz śniegu na razie. Nadal dość chłodno. Na razie. Nadal dość chłodno. Na termometrach od 12 do 14 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie od 1007 do 1005 hektopaskali. W tej chwili to ciśnienie wynosi 1006 hektopaskali. Temperatura 5-6 stopni. Tyle pokazują termometry, więc zimno. Proszę o tym pamiętać, wychodząc z domu. Noc ze środy na czwartek. Raczej pogodna, z zachmurzeniem małym. Nie powinno padać. Od 3 do 6 stopni, czyli zimno w nocy. Mówimy tutaj bardzo często przy tej okazji, bo to przecież zimni ogrodnicy, o przymrozkach. No na otwartych terenach mogą się zdarzyć, ale w miastach to raczej nie, na balkonach też nie. Ciśnienie 1005 hektopaskali to noc ze środy na czwartek. I czwartek, Bonifacy, proszę państwa. Dzisiaj serwacy. Serwacy, co oznacza ten, który został zbawiony. Nie wiem, za co został zbawiony, za tą niską temperaturę. A w czwartek Bonifacy. I w czwartek zachmurzenie będzie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Po południu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Poza tym bez opadów do 17 stopni, czyli troszkę cieplej będzie jutro. Wiatr umiarkowany i dość silny z południowego zachodu w porywach do 50 km na godzinę, czyli możemy ten wiatr jutro odczuć. Gdzieś tam sobie powieje, jak spojrzymy na drzewa, to gdzieś tam będą się tak lekko załamywać. Proszę państwa, prognoza długoterminowa. No właśnie, tutaj...
3: Dobrze się teraz zastanów.
4: No ja się zastanawiam.
3: Chcesz to powiedzieć?
4: To znaczy ja zastanawiam się, jak to państwu przekazać. Aha. Do końca maja wiele wskazuje na to, że będą burze i deszcze. Będzie nam to wszystko towarzyszyć. W piątek 15, 15 stopni i deszcz, ale oczywiście przelotny. To znaczy tak jak dzisiaj, że te opady nie będą intensywne, ale trochę promieni słonecznych. Później to się wszystko przykryje chmurami. Potem deszcz. W sobotę 16 taka sama sytuacja, 15 stopni, mówimy o temperaturze maksymalnej i przelotne opady deszczu. I w niedzielę 17, 13 stopni i też z deszczem. No wiele wskazuje na to, że do końca miesiąca taka przeplatanka w pogodzie nam grozi. I co ciekawe, kiedy było tak bardzo gorąco kilka dni temu, to mówiliśmy: och, jaki ten deszcz zbawienny, och, jakby się przydał. No a teraz, kiedy mamy ochłodzenie i ten deszcz, to tak mówimy, no dobrze, no przydałby się, ale może już dosyć.
3: Ale nie.
4: Ale nie.
3: Wojciech Skowroński. Prawda, prawda i tylko prawda.
4: Prawda zawsze wyjdzie na jaw.
3: W pogodzie na pewno.
4: Kłaniam się bardzo Państwu, dziękujemy. Miłego dnia.
5: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Słuchacze Autoradia informują nas o zamkniętym tunelu w Katowicach i o korku, jaki w kierunku ronda utworzył się już na długo przed Silesią Center. Ostrzegamy Państwa, za informację dziękujemy. Na autostradzie A4 roboty drogowe na węźle Gliwice-Sośnice, a także pomiędzy tym węzłem a węzłem Łany. Utrudnienia w kierunku Wrocławia i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę do godziny 16. Na A1 z kolei między Gliwicami, Sośnicą a Gliwicami Wschód. Prace drogowe na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Droga będzie zawężona na długości 2 km 300 do godziny 18 dziś. Do 20 utrudnienia także w kilku miejscach na drodze S1. Na niej wyłączany będzie lokalnie prawy pas ruchu w kierunku Bielska-Białej. To na 34 i na 38 km trasy. Do połowy maja roboty drogowe na ponad 6-kilometrowym odcinku S1 także w Mysłowicach. Tu począwszy od 548 km naprawa nawierzchni, roboty szybko postępujące z naprzemiennym zajęciem prawego lub lewego pasa ruchu.
6: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Leap Motor.pl.

0: Witajcie w Radiu Katowice, Karolina Michanik.
1: Jak informują Koleje Śląskie, w nocy naprawiono usterkę, do której doszło wieczorem w rejonie katowickiego węzła kolejowego. W porannym szczycie komunikacyjnym ruch kolejowy jest prowadzony zgodnie z rozkładem jazdy. Wczoraj wieczorem z powodu uszkodzenia kabli zasilających i kabli sterujących rozjazdami pociągi były odwoływane, miały spore opóźnienia lub ich trasy były zmieniane. Opóźnienia dotyczyły ponad 100 pociągów. Jedna osoba została ranna we wczorajszym pożarze w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Hotelowej. Paliło się mieszkanie na drugim piętrze budynku wielorodzinnego. Łącznie z budynku ewakuowano 23 osoby. Z uwagi na warunki atmosferyczne podstawiono autokar dla ewakuowanych osób. Ogromnie cieszy nas, że turyści doceniają nasze województwo, mówiła w Radiu Katowice nowa wicemarszałkini województwa śląskiego Joanna Bojczuk. W ubiegłym roku region odwiedziło przeszło 7 milionów osób. Jak dodała wicemarszałkini, na taki wynik wpływ miały działania Śląskiej Organizacji Turystycznej. Joanna Bojczuk podkreśliła także, że aby zwiększyć liczbę turystów, konieczne będzie promowanie regionu przez influencerów. Będzin szykuje się do uruchomienia pilotażowej akcji chipowania psów. To w ramach miejskiego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności czworonogów. Chociaż program wystartuje za tydzień, chętni już mogą się zgłaszać.
2: Minęła ósma. Michał Nogaś, dzień dobry. Audycja poranna z Poznania. A przy Myśliwieckiej serwis przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
3: Nowo wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni złożyć ślubowanie w obecności prezydenta, orzekł Trybunał. Dwóch sędziów ze składu zgłasza odrębne zdanie.
4: W drodze do Pekinu jest Donald Trump. Rozmowy z Xi Jinpingiem nie mają dotyczyć wojny USA z Iranem.
3: Unia Europejska zamyka od września rynek dla mięsa z Brazylii.
4: Osoby wybrane na nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinny złożyć ślubowanie w obecności prezydenta. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny.
3: Wniosek posłów PiS rozpoznał Trybunał w składzie 5 sędziów pod przewodnictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Dwóch sędziów zgłosiło odrębne zdanie.
4: Przed rozprawą był wniosek o zmianę w składzie orzekającym, ale nie został odnotowany, mówi sędzia Krystian Markiewicz.
5: Doszło do bezprawnego, nielegalnego zmiany jednego sędziego. W miejsce pana sędziego, który ma cały czas kompetencje do orzekania, z dnia na dzień został wskazany inny, tak zwany sędzia dubler. Wyrok został wydany większością 3-2, więc to budzi dodatkowe wątpliwości co do tego, jak w ogóle są wyznaczane składy w Trybunale Konstytucyjnym.
3: Sędziowie, których Sejm wybrał 13 marca, uczestniczyli w rozprawie jako widzowie.
4: W drodze do Pekinu jest prezydent USA. Donald Trump ma rozmawiać z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.
3: Będzie to już ich 7 spotkanie.
6: Przed odlotem z Białego Domu Trump sugerował, że sprawa wojny z Iranem nie będzie najważniejszym tematem jego rozmów z Xi Jinpingiem. Mam świetne relacje z prezydentem Xi. Mamy wiele ważnych tematów do przedyskutowania, ale Iran nie będzie jednym z nich. Kwestie Iranu mamy pod kontrolą. Przekonywał Trump i dodał, że nie potrzebuje w tej sprawie pomocy Pekinu. Jednak wcześniej prezydent USA bezskutecznie naciskał na Chiny, by nakłoniły Iran do przyjęcia amerykańskich warunków zakończenia wojny. Donald Trump zabiera do Pekinu grupę amerykańskich biznesmenów. Będziemy poruszać wiele tematów z prezydentem Xi, ale najważniejszy jest handel. Prezydentowi USA w podróży do Chin nie towarzyszy pierwsza dama Melania Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: MSZ przekazał amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o wyjaśnienie, na jakich zasadach poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości polityk pojawił się w Stanach Zjednoczonych.
4: Będziemy dążyć do sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Pan minister Ziobro to jest osoba, która kształtowała wymiar sprawiedliwości w Polsce przez wiele lat i wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia jemu bardzo złe świadectwo.
3: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
4: Przedłużenie programu Ceny Paliw Niżej rekomenduje rządowi szef resortu energii.
3: Miłosz Motyka podkreślił, że głównym powodem jest wciąż niespokojna sytuacja na światowych rynkach.
8: Będziemy analizowali sytuację na bieżąco. Natomiast nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji.
3: Dziś cena maksymalna benzyny 95 to 6,28 zł, a oleju napędowego 6,84 zł.
4: Według danych resortu energii w pierwszym miesiącu programu dopłaty do paliw przekroczyły 1,5 miliarda złotych.
3: Unia Europejska zamyka od września rynek dla mięsa z Brazylii. Powodem jest ignorowanie europejskich standardów dotyczących produkcji.
4: Brazylia stosuje hormony wzrostu i antybiotyki do zwiększenia populacji, co jest zabronione we wspólnocie.
9: Skoro europejscy rolnicy muszą spełniać normy produkcji, to Unia wymaga tego także od krajów eksportujących na jej rynek, powiedziała mi rzeczniczka Komisji Europejskiej Ewa Hrnciowa. Brazylia nie będzie więc mogła eksportować towarów do Unii Europejskiej. Mówimy tu o wołowinie, koninie, drobiu czy jajach. Zadowoleni z tej decyzji są polscy rolnicy. Tak mówił mi wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki.
10: To jest to, czego oczekiwaliśmy. To jest na pewno żółta kartka dla Brazylii.

0: też uczestnicząc w jej zajęciach parateatralnych, które prowadziła i nadal prowadzi na Sardynii. Film, który opowie o życiu Ewy, natomiast jest próbą podejrzenia tego procesu nieustannego, w którym jest Ewa, właśnie podczas zajęć ze studentami.
1: Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu. Program znajdziemy na stronie mdak.pl.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Wracamy na boiska i nie tylko. 6 po 8, Nowet Michalak.
5: Piłkarska Ekstraklasa nadrabia zaległości. Dziś odbędą się dwa zaległe mecze z 31. kolejki. O 18:00 Arka Gdynia zagra z Górnikiem Zabrze. Oba zespoły mają dwa różne cele. Górnik walczy o grę w eliminacjach Ligi Mistrzów, a Arka o utrzymanie. Mówi szkoleniowiec zespołu z Gdyni Dariusz Banasik.
6: Dobrze właśnie, że to Górnik przyjeżdża, że to jest zespół, który jest zdobywcą Pucharu Polski, że ranga tego meczu jest taka, bo wtedy poznaje się zespół, tak? Przed wyjazdem do Poznania nikt nie wierzył, że możemy powalczyć z Lechem, natomiast zespół pokazał charakter, pokazał takie serducho, jak to się mówi, to, czego wszyscy oczekiwaliśmy. I myślę, że tutaj nie będzie trzeba nikogo motywować, żeby zagrać jeszcze lepszy mecz w Gdyni i zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać.
5: Spotkanie Górnik Arka Górnik rozpocznie się o 18:00. Również zaległy mecz 31. kolejki rozegra Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Początek o 20:30. Dziś emocje związane również z tenisem. W ćwierćfinale prestiżowego turnieju w Rzymie Iga Świątek zagra z Jessicą Pegulą. Rozstawiona z numerem 4, Polka wygrała tylko jedno z 9 ostatnich spotkań z tenisistkami z czołowej dziesiątki rankingu. Z Amerykanką, która gra z numerem 5, Polka ma korzystny bilans. Choć dwa ostatnie mecze wygrała z nią w ćwierćfinale US Open 2024 i w ubiegłorocznym finale w Bad Homburg. Początek spotkania Świątek-Pegula zaplanowano na 13:00. Na koniec jeszcze bardzo dobra informacja. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata Lhotse i zjechał z niego na nartach. Co ciekawe, dokonał tego bez wspomagania tlenem z butli. To już 8. góra powyżej 8000 metrów, którą polski zawodnik pokonał w ten ekstremalny sposób.
4: I jeszcze pogoda. Przypomnę, dzisiaj 13 maja, będzie to dzień deszczowy. Wszędzie poza Podkarpaciem możemy spodziewać się opadów. Opady, które na mapie przygotowywanej przez IMGW mają 3 kropelki, to znaczy, że nie będzie łatwo. Do tego będzie chłodno. Od 9 stopni na Podhalu do 14 na Dolnym Śląsku.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą popołudniową. Magiczna kula podpowiada, że niestety te najbliższe dni będą chłodne i deszczowe. To znaczy, będzie słońce oczywiście, zachmurzenie małe też się zdarzy, ale często tych chmur będzie zdecydowanie więcej na niebie. Ale po kolei. Dziś serwacy, więc ogrodnicy uważajcie, bo może w nocy troszkę przymrozić, zwłaszcza na terenach otwartych. A w ciągu dnia mamy zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Wieczorem, późnym popołudniem mamy szansę na więcej rozpogodzeń. Generalnie bez opadów, ale lokalnie takie przelotne deszcze mogą się zdarzyć. Nadal chłodno, od 12 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, ciśnienie około 1007 hektopaskali. Tyle pokazują teraz o tej porze dnia barometry. Noc ze środy na czwartek pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, nie będzie padać. Od 3 do 6 stopni, czyli to są takie niskie dosyć wartości. No i przypominam, że punktowo mogą pojawić się przygruntowe przymrozki, ale zwłaszcza na terenach otwartych. Wiatr słaby z południa. W czwartek, proszę Państwa, Bonifacy, czyli kolejny zimny ogrodnik. Zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Po południu lokalnie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. Poza tym bez opadów. Do 17 stopni, czyli troszkę cieplej niż dzisiaj. Ciśnienie do 1003 hektopaskali nam spadnie. Proszę Państwa, prognozy długoterminowe mówią o tym, że w piątek 15 stopni, ale też może zdarzyć się punktowy deszcz. W sobotę dokładnie taka sama sytuacja. W niedzielę 13 stopni też może gdzieś tam pokropić. Burze i deszcze będą nam towarzyszyć do końca miesiąca. Tak wynika z tych prognoz długoterminowych, które oczywiście mogą ulec zmianie i jak tylko coś się zmieni,

na korzyść oczywiście, to natychmiast Państwu o tym opowiem. A na razie życzę spokojnego popołudnia i wieczoru przy takiej popołudniowej kawce, poobiedniej. Kłaniam się, do usłyszenia.

0: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Na DT-ścieżce korek zaczyna się w Chorzowie i ciągnie aż do tunelu w Katowicach. Przyczyną jest wypadek, do jakiego doszło w nim, o czym Państwa informowałam wcześniej. Wprawdzie już tunel został udrożniony, bo czynności z wypadkiem związane zostały zakończone, to jednak korek musi się rozładować, a na to potrzeba czasu. Mamy kilka nowych zdarzeń drogowych w regionie, między innymi miejscowość Bestwina w powiecie bielskim, ulica Wincentego Witosa, tu na wysokości numeru 90 zdarzenia dwóch pojazdów, wyciek paliwa z jednego z nich i dwie osoby poszkodowane. W Rudzie Śląskiej na ulicy Młyn Szombierki 2 osoba niepełnoletnia jadąca hulajnogą potrącona została przez samochód. Poszkodowana jest w trakcie diagnostyki medycznej. Miejscowość Ślemień, skrzyżowanie Zakopiańskiej z Krakowską, zderzenie dwóch samochodów osobowych, jedna osoba poszkodowana, ale przytomna i w trakcie badań lekarskich i Boronów. Powiat lubliniecki, ulica Wolności 54, zderzenie dwóch samochodów osobowych. Ruch na drodze wojewódzkiej 905 odbywa się wahadłowo.
1: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.pl.

0: Jest 9:00. W Odzisławscy policjanci rozbili rodzinną grupę oszustów węglowych. Województwo śląskie powinno korzystać z pomocy influencerów, aby promować region, oceniła w Radiu Katowice wicemarszałkini Joanna Bojczuk. W Będzinie ruszyła akcja bezpłatnego chipowania psów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Wodzisławscy policjanci zajmujący się przestępczością ekonomiczną zatrzymali 3 osoby podejrzane o oszustwa przy obrocie węglem oraz przywłaszczeniu surowca. W ręce mundurowych wpadło małżeństwo z Wodzisławia Śląskiego oraz ich córka, osoby w wieku 47 i 45 lat. Śledczy ustalili, że prowadząc liczne spółki od sierpnia 2023 roku, podejrzani doprowadzili swoich kontrahentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości co najmniej 20 milionów złotych oraz przywłaszczyli powierzone im surowce warte 3 700 000 zł. Zatrzymanym przedstawiono łącznie 18 zarzutów, w tym głównie oszustwa znacznej wartości i przywłaszczenie mienia, za co grozi im do 10 lat więzienia. W toku śledztwa nadzorowanego przez prokuraturę okręgową w Gliwicach funkcjonariusze zabezpieczyli majątek podejrzanych o wartości niemal 2 milionów złotych. Obecnie cała trójka została objęta policyjnym dozorem, a sprawa pozostaje rozwojowa, ponieważ policja wciąż wyjaśnia wszystkie okoliczności tego procederu. Województwo śląskie powinno stawiać na influencerów, aby promować region wśród potencjalnych turystów, oceniła w Radiu Katowice wicemarszałkini województwa śląskiego Joanna Bojczuk. Wskazała, że obecnie współpraca z osobami popularnymi w mediach społecznościowych to najskuteczniejsza forma komunikacji i przekazywania oferty. Z danych Śląskiej Organizacji Turystycznej wynika, że tylko w ubiegłym roku region odwiedziło ponad 7 milionów osób.
2: Te kampanie promocyjne są trudne, żeby przebić się z naszą ofertą do właściwego klienta, natomiast nie poddajemy się. Organizujemy także festiwale kulinarne, które również mają swoją grupę odbiorców i których, myślę, przekonamy, że śląska kuchnia jest naprawdę wyjątkowa.
0: Ruch turystyczny w województwie śląskim stanowią przede wszystkim osoby przyjeżdżające z województw mazowieckiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Będzinie ruszy akcja bezpłatnego chipowania psów. Jej celem, poza przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt, jest ułatwienie identyfikacji zagubionych czworonogów, a także ograniczenie konieczności przekazywania ich do schronisk. Mieszkańcy, którzy chcą elektronicznie oznakować swojego psa, mogą już się zgłaszać. Konieczna jest wizyta w Urzędzie Miejskim, aby złożyć odpowiedni wniosek i otrzymać skierowanie na wykonanie zabiegu. A wszystkie szczegóły są dostępne na stronach internetowych Będzina. Będzie rozporządzenie rządu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Premier Donald Tusk zobowiązał ministra spraw wewnętrznych i cyfryzacji do przygotowania odpowiedniego dokumentu. Zaznaczył przy tym, że ani to rozporządzenie, ani przyszłe prace ustawowe nie wprowadzą możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego rozpocznie transkrypcję aktów małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą.
3: Premier powiedział, że w Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych motywowane tradycją, wyznaniem wiary, doświadczeniem i poglądami politycznymi. Zaznaczył jednak, że tu chodzi o praworządność, o przestrzeganie prawa i o godność człowieka.
4: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
3: Nad rozporządzeniem pracują dwa resorty, spraw wewnętrznych i cyfryzacji. Wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował, że najpóźniej w przyszłym tygodniu będzie gotowy dokument.
5: Resort cyfryzacji przygotował przepisy, które mają dawać szansę na to, że będziemy realizowali wyrok TSUE, że te wyroki NSA, ale i wojewódzkich sądów administracyjnych będą w Polsce godnościowo respektowane.
3: Pod koniec ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych.
0: A informację tę zebrała Sylwia Białek.
1: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: Do 14 stopni mają dziś pokazywać termometry w regionie. Zgodnie z tym, co przewidują synoptycy, możemy też spodziewać się występowania słabych, przelotnych opadów deszczu.

0: Mamy też nowe kolizje w Bytomiu, na Celnej, na wysokości numeru 33, gdzie doszło do zderzenia samochodu osobowego z zastawczym. W Tychach na Piłsudskiego podobna sytuacja, to na wysokości numeru 10. I w Piekarach Śląskich na Biskupa Menkera przy zjeździe w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Tu także zderzenie dwóch samochodów osobowych, więc uważajmy.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą popołudniową. Magiczna kula podpowiada, że niestety te najbliższe dni będą chłodne i deszczowe. To znaczy będzie słońce oczywiście, zachmurzenie małe też się zdarzy, ale często tych chmur będzie zdecydowanie więcej na niebie. Ale po kolei. Dziś serwacy, więc ogrodnicy uważajcie, bo może w nocy troszkę przymrozić, zwłaszcza na terenach otwartych. A w ciągu dnia mamy zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Wieczorem, późnym popołudniem mamy szansę na więcej rozpogodzeń. Generalnie bez opadów, ale lokalnie takie przelotne deszcze mogą się zdarzyć. Nadal chłodno, od 12 do 14 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, ciśnienie około 1007 hektopaskali. Tyle pokazują teraz o tej porze dnia barometry. Noc ze środy na czwartek pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, nie będzie padać. Od 3 do 6 stopni, czyli to są takie niskie dosyć wartości. No i przypominam, że punktowo mogą pojawić się przygruntowe przymrozki, ale zwłaszcza na terenach otwartych. Wiatr słaby z południa. W czwartek, proszę Państwa, Bonifacy, czyli kolejny zimny ogrodnik. Zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Po południu lokalnie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. Poza tym bez opadów. Do 17 stopni, czyli troszkę cieplej niż dzisiaj. Ciśnienie do 1003 hektopaskali nam spadnie. Proszę Państwa, prognozy długoterminowe mówią o tym, że w piątek 15 stopni, ale też może zdarzyć się punktowy deszcz. W sobotę dokładnie taka sama sytuacja. W niedzielę 13 stopni też może gdzieś tam pokropić. Burze i deszcze będą nam towarzyszyć do końca miesiąca. Tak wynika z tych prognoz długoterminowych, które oczywiście mogą ulec zmianie i jak tylko coś się zmieni, na korzyść oczywiście, to natychmiast Państwu o tym opowiem. A na razie życzę spokojnego popołudnia i wieczoru przy takiej popołudniowej kawce, po obiedniej. Kłaniam się, do usłyszenia.
3: Minęła 9, program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry. Audycja poranna dziś była z Poznania, a z myśliwieckiej serwis Romuald Wójcik, Agnieszka Drost.
4: Decyzja władz USA w sprawie Ziobry była czysto polityczna, mówiła w Trójce ministra funduszy i polityki regionalnej.
5: Rosja blokuje wymianę jeńców, twierdzą ukraińskie władze.
4: Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie rozpoczynają właśnie sprawdzian z języka obcego.
5: MSZ domaga się od amerykańskiej ambasady wyjaśnień dotyczących wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
4: To nie powinno mieć miejsca, mówiła w Trójce ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: W takich normalnych relacjach międzynarodowych w ogóle pan Ziobro nie powinien się znaleźć w Stanach Zjednoczonych. Miał unieważniony paszport. Nawet podejrzenie, że on jest ścigany z tytułu politycznego, kiedy są tak twarde dowody na to, że to jest zwykłe, bardzo mocne dowody na złodziejstwo, więc tu nie ma żadnej polityki.
5: Zbigniew Ziobro jest podejrzanym w prowadzonym w prokuraturze krajowej śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
4: Rosja blokuje wymianę jeńców w formacie 1000 na 1000, twierdzą ukraińskie władze. Taką wymianę razem z kilkudniowym ukraińsko-rosyjskim zawieszeniem broni ogłosił w zeszłym tygodniu Donald Trump.
5: Zawieszenie broni już przestało obowiązywać, a wymiany jeńców wciąż nie widać. O szczegółach Paweł Buszko.
7: O tym, że Ukraina przekazała Rosjanom listę jeńców, poinformował ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Jak zaznaczył, trwają starania o wymianę, ale zależy ona od Kremla.
8: Kiedy ty nawet prosiłeś domowy,
7: nawet kiedy uzgodnisz coś z Rosjanami, nigdy nie nie możesz być w 100% pewien, że rosyjska strona tego dotrzyma. Grupą dla nas priorytetową są ciężko ranni i ciężko chorzy oraz ci, którzy znajdują się w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. Wymiana jeńców miała być planem dla Rosji i Ukrainy, który anonsował amerykański prezydent w zeszły piątek. Wstrzymanie ognia doprowadziło do czasowego zmniejszenia intensywności ataków powietrznych, jednak zawieszenie broni zakończyło się wczoraj i Rosjanie wykorzystali to do wzniesienia.

0: Odnowienia zmasowanych ataków za pomocą swoich bezzałogowców. Ukraina zapowiadała, że będzie działać symetrycznie i także wysłała w głąb Rosji ponad 200 swoich dalekosiężnych dronów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Przedstawiciele organizacji pacjentów podkreślają, że chorzy potrzebują ustawy zwanej Lex Szarlatan, by chronić chorych przed oszustami. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy w tej sprawie.
2: Jest ona konieczna i długo oczekiwana, mówi Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich.
3: Ponieważ to, co się dzieje na rynku, jeśli chodzi o te różnego rodzaju pseudousługi medyczne, które są świadczone, które ci wszyscy szarlatani, naciągacze wykonują, są niezwykle niebezpieczne dla ludzi. Takie narzędzie, które będzie w ręku rzecznika, jest niezwykle potrzebne i będzie rzecznik miał nareszcie takie narzędzie, które będzie reagowało natychmiast.
1: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł zarządzić karę w wysokości do 1 000 000 zł, aby skuteczniej walczyć z praktykami pseudomedycznymi.
2: W serwisie Trójki informacje z ostatniej chwili. Strzelanina na osiedlu przy lesie w Lublinie. Oficjalnie wiemy, że mogą być dwie ofiary śmiertelne. Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy na 4. piętrze jednego z budynków przy ulicy Jastrzębiej. Do tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie rozpoczynają właśnie sprawdzian z języka obcego.
4: Egzamin z języka obcego trwa 110 minut i składa się z trzech części, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
5: Oczywiście rozumienie ze słuchu, oczywiście znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
4: 98% wszystkich zdających wybrało język angielski. Według wielu to najłatwiejszy sprawdzian na egzaminie ósmoklasisty.
6: Przed angielskim nie jest źle. Myślę, że angielski to jeszcze tak git.
7: Super, bo to jest łatwe.
6: Dobrze, ja umiem angielski w miarę.
4: Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: A w serwisie Trójki teraz pieniądze z KPO na samochody elektryczne produkowane w Polsce.
2: W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska zostanie podpisana umowa w tej sprawie. Chodzi o 4,5 miliarda złotych. Partnerem strategicznym spółki Skarbu Państwa ma być koncern z Tajwanu.
1: W pierwszej fazie będą produkowane 3 modele samochodów, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
8: Fabryka powstanie w Polsce i to jest zupełnie inne podejście niż ten historyczny projekt Izery, który spoza prezentacji PowerPointowych nigdy nie wyszedł poza wykupieniem działki i wycięciem drzew. W tej chwili zupełnie w innym systemie będziemy realizowali takie przedsięwzięcie. Planujemy, że do końca tego roku podpiszemy już wszystkie umowy inwestycyjne.
2: Umowę z tajwańskim koncernem podpisze spółka Skarbu Państwa, łatwo z angielska Electro Mobility Poland.
9: Klimat.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 31% energii elektrycznej. W lasach mamy zagrożenie pożarowe, w większości regionów jest ono małe.
2: Susza hydrologiczna dotyka kolejnych rzek. Alertów jest 15 w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, w łódzkim, na Mazowszu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Warmii i Mazurach.
1: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: To czas na wyniki, wyniki, wyniki. Norbert Michalak.
12: Polscy szczypiorniści powalczą o Mistrzostwa Świata. Dziś w pierwszym meczu w Gracu zagrają z Austriakami. Polacy pod wodzą hiszpańskiego trenera Joty Gonzalesa mają szansę na zdobycie po raz 19 awansu do turnieju finałowego Mistrzostw, które w styczniu przyszłego roku odbędą się w Niemczech. Ariel Pietrasik dobrze zna austriacki zespół i przyznaje, że to będą trudni rywale.
13: Są bardzo zjednoczeni. Oni długo razem ze sobą grają. Ja też gram teraz właśnie aktualnie z Leonem Bergmanem i z Herburgerem też gram 2 lata ze sobą w Schaffhausen i u nich nie ma dużej filozofii. Oni są bardzo właśnie, jak powiedziałem, zjednoczeni i każdy dla każdego walczy i u nich nie wiadomo, czy zagrają, mogą zagrać super mecz, ale też zobaczymy, jak to będzie.
12: Pierwsze spotkanie z Austrią odbędzie się dziś o 18 w Gracu, a rewanż zaplanowano w niedzielę o 15 w Olsztynie. Nieco wcześniej, bo o 13:00 zaplanowany jest mecz Igi Świątek. Polka w ćwierćfinale prestiżowego turnieju w Rzymie zagra z Jessiką Peguną. Świątek ma bogatą historię spotkań z Peguną. Obie panie grały ze sobą już 11 razy i Polka może pochwalić się minimalnie lepszym bilansem. Dotychczas zwyciężyła 6 z tych meczów. Początek spotkania Świątek-Pegula o 13:00. Na koniec jeszcze koszykówka, ta w najlepszym wydaniu, czyli NBA. San Antonio Spurs są bliżej finału konferencji zachodniej. Tej nocy pewnie ograli Minnesota Timberwolves 126-97 i do awansu brakuje im jednego wygranego meczu. Dodatkowo Victor Wembanyama rzucił 27 punktów, miał 17 zbiórek, 5 asyst i 3 bloki.
11: Pogoda w Poznaniu, skąd dzisiaj nadawaliśmy audycję poranną. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
11: I skąd wkrótce informator ekonomiczny, a potem także Klub Trójki, który poprowadzi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry jeszcze raz.
11: Jaka jest pogoda w Poznaniu?
7: Zimno.
11: Właśnie.
7: Zimno.
11: Zimno. Jeden stopień odczuwalny było 6 nad ranem, kiedy tu szedłem. Teraz się trochę ociepliło, a poza tym na impakcie coraz więcej osób, prawda?
7: Tak, to widać, pojawiają się już wszyscy, bo w sumie ponad 6 tysięcy osób będzie podobno dzisiaj.
11: Dzisiaj. No jutro drugie 6, to razem 12. To była Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry jeszcze raz.
11: No właśnie. Pogoda, deszcz, ale na szczęście w halach międzynarodowych targów poznańskich padać nie będzie. Nie będzie też padać na Podkarpaciu. Poza tym deszcz, kropka.
14: Trójka.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Nie widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem w pierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku.

0: Jest 10. Zarzut znęcania się nad zwierzęciem usłyszała mieszkanka Świętochłowic. Policjanci odebrali jej zaniedbanego psa. Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Młodzież sprawdza swoją wiedzę z języka obcego. Radio Katowice i Akademia Sztuk Pięknych podpisały umowę o współpracy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Świętochłowiccy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań, gdzie odkryli rażący przypadek znęcania się nad psem. Na miejscu mundurowi zastali zwierzę w bardzo złym stanie zdrowotnym i higienicznym. Czworonóg miał posklejoną sierść, przerośnięte pazury oraz ogromne problemy z poruszaniem się, a na jego brzuchu i klatce piersiowej znajdowały się dwa duże guzy, które od 2 lat pozostawały bez żadnego leczenia. 61-letnia właścicielka przyznała, że od momentu przygarnięcia psa ani razu nie pojawiła się z nim u lekarza. Kobieta argumentowała swoje zaniechania strachem przed ewentualną śmiercią zwierzęcia po zabiegu, co skwitowało stwierdzeniem, że lepiej niech z tym żyje. Mimo wyraźnych objawów rozwijającej się choroby i widocznego cierpienia czworonoga, właścicielka nie szukała dla niego żadnej profesjonalnej pomocy. Pies trafił pod opiekę specjalistyczną weterynaryjną w schronisku, a opinia biegłego stwierdziła, że nieleczony proces nowotworowy powodował u niego nieustanny ból i bezpośrednio zagrażał jego życiu. 61-latka usłyszała zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Niemal 400 tysięcy ósmoklasistów rozpoczęło o 9:00 ostatni dzień egzaminu na zakończenie szkoły. Dziś mierzą się z językiem obcym. 98% wybrało język angielski. Uczniowie z jednej z warszawskich podstawówek przed wejściem na salę byli spokojni o wynik tego egzaminu.
2: Dobrze, w ogóle się nie stresuję.
3: A to jest ten najprostszy egzamin dla ciebie?
2: Tak, angielski to jest taki, od dziecka się w sumie uczę to. Prosty.
4: Ja tam lubię angielski, wierzę, że mi pójdzie dobrze, więc jestem najbardziej rozluźniona do tego egzaminu.
5: Ogólnie mam problemy z gramatyką czasami, więc tu mam trochę tak pół na pół, ale tak to nie jest źle.
6: Łatwy jest angielski.
0: Na napisanie sprawdzianu uczniowie mają 110 minut. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 3 lipca.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Radio Katowice i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach połączą siły. Dziś podpisana została umowa o współpracy. W ramach niej mieszkańcy regionu otrzymają wiele ciekawych projektów, zapewnia redaktor naczelna regionalnej rozgłośni Ewelina Kosałka-Pasja.
7: Chcemy wspólnie zrobić konkurs na plakat z okazji stulecia Radia Katowice, bo Radio Katowice w przyszłym roku będzie miało 100 lat. A druga rzecz, konkurs na mural też z okazji stulecia, więc jak wszystko pójdzie dobrze, a myślę, że pójdzie, to w przyszłym roku w przestrzeni Katowic powstanie mural z okazji stulecia Radia Katowice.
0: Mamy nadzieję, że największym beneficjentem współpracy będą mieszkańcy regionu, mówi rektor ASP Grzegorz Heinderek.
8: Bardzo dla nas jest istotne to, żeby mocno wrastać w tą tkankę miejską, żeby nie być tylko szkołą taką elitarną, ale rzeczywiście służyć ludziom i wskazywać na pewną potrzebę funkcjonowania ze sztuką, z projektowaniem, z twórczością.
0: Współpraca obejmie również liczne projekty w ramach Polskiej Stolicy Kultury, którą od przyszłego roku zostaną Katowice i cała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. A już teraz rusza malowanie muralu na targowisku na placu Miarki w Katowicach. Niedawno Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach podpisał w tej sprawie umowę z Akademią Sztuk Pięknych. Jak przekazał profesor Grzegorz Heinderek, rektor uczelni, malowidło będzie nawiązywało do samego targowiska. Będzie bardzo optymistyczne i witalne. Mural namalują studenci ASP w ramach Mural Art Week. Malowidło powstaje na ścianie zewnętrznych obiektów handlowych i obejmie znaczną część przestrzeni targowiska. Będzie widoczne zarówno dla kupujących, jak i przechodniów.
1: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Czekają nas dziś miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Tak prognozują synoptycy. Słupki rtęci mają nie przekroczyć 14 kreski na termometrach, a na niebie, mimo chmur, momentami mają pojawiać się przejaśnienia.

0: Proszę Państwa, przewrotność pogodowa daje się we znaki, bo wychodzimy na zewnątrz, wydaje nam się, że pięknie świeci słońce. Nie wydaje nam się, tak jest po prostu, ale za momencik nadchodzą takie ciężkie, czarne chmury i gdzieś tam nawet popada sobie deszcz.
1: No i zimno, jest tak zimno, że się nie da wytrzymać.
0: No i zimno właśnie, serwacy jest winien temu wszystkiemu.
1: No tak.
0: Zachmurzenie dziś, proszę Państwa, przeważnie duże z przejaśnieniami, czyli to jest dokładnie to, o czym mówiłem, że trochę słońca, później te chmurzyska i tak w kółko. Pod wieczór podobno więcej rozpogodzeń nas czeka. Na przeważającym obszarze nie powinno padać, ale te punktowe opady jednak mogą się zdarzyć, prawda? One są, chcielibyśmy powiedzieć teraz, trudno przewidywalne. Ale rzeczywiście, bo to jest, zbierze się chmura, popada i
1: punktowe,
0: sobie pójdzie,
1: jak znam życie, to będę akurat punktowe. W tych punktach, gdzie będzie padać dzisiaj.
0: Będziesz w tych punktach. Dobrze.
1: Na pewno.
0: Znaczy dobrze i niedobrze. Niedobrze dla ciebie, że będziesz tam.
1: Dla mnie niezbyt, no ale.
0: No ale zobaczymy.
1: Tak
0: może
1: będzie.
0: Akurat jakoś między tymi punkcikami
1: przemknę.
0: Będziesz umiała przemknąć.
1: Tak.
0: Ciśnienie od 1007 do 1005 hektopaskali i zimno rzeczywiście od 12 do 14 stopni. Tyle maksymalnie, proszę Państwa, dziś na termometrach. W nocy od 3 do 6 stopni to temperatura minimalna. No i tutaj znowu takie ostrzeżenie, że na otwartych terenach mogą zdarzyć się przymrozki, więc jeśli Państwo macie działki, ja wiem, że macie, no to trzeba tam zasłonić te roślinki, zwłaszcza te, które jeszcze są niewielkie i potrzebują więcej ciepła niż chłodu. No to może jeszcze tak do zimnej Zośki, prawda? Jutro jeszcze Bonifacy, potem zimna Zośka i powinno być troszkę lepiej. Spoglądam na prognozy długoterminowe. No tak, piątek 15 to jest Zośka, deszcz i 15 stopni, sobota 15 deszcz, później niedziela 13 stopni, też przelotne opady deszczu. W ogóle generalnie burze i deszcze będą nam towarzyszyć chyba już do końca miesiąca, bo z tych prognoz tak wynika, spoglądałem na te mapy synoptyczne i tam rzeczywiście te ogniska takie z deszczem no, są zaznaczone. Ale wracając do tej nocy ze środy na czwartek, od 3 do 6 stopni, ciśnienie spadnie troszkę do wartości 1005 hektopaskali. Czwartek, Bonifacy. Zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami, czyli powtórka z rozrywki. Po południu lokalnie możliwe będą słabe przelotne opady deszczu, więc znów tak jak dzisiaj. Temperatura. No tutaj taka różnica, że troszkę cieplej, bo do 17 stopni jutro. Wiatr umiarkowany i dość silny, czyli jutro może troszkę bardziej powiać, do 50 km na godzinę, czyli zauważymy ten wiatr po drzewach, ale odczujemy też na własnej skórze, bo jak wyjdziemy na zewnątrz, no to gdzieś tam zawieje mocniej, prawda? Przy tych 17 stopniach to może jeszcze tak nie być to taki wiosenny wiaterek,
1: brak
0: a taki przenikliwy dosyć. Ciśnienie stabilne około 1003 hektopaskali, czyli troszkę nam spadnie w dół. No takie są to prognozy pogody, proszę Państwa. Wyjątkowo zimny maj.
1: Tak, no właśnie, zdarza się, no tak to jest.
0: No ale jeszcze nie tak dawno mieliśmy bardzo piękne dni, około 20-22 stopni, nawet dużo słońca, no to teraz mamy zmianę. No i ten deszcz, który jest bardzo potrzebny, niech nam towarzyszy, ale temperatura przydałaby się wyższa, to z pewnością.
1: Tak,
0: prawda?
1: No ale przynajmniej bez wyrzutów sumienia wyjdę dzisiaj z książką, którą zaczęłam.
0: O, właśnie. To tak rzeczywiście jest. To tak jest, że jak za oknem tak byle jak, no to jak człowiek tak siedzi w domku i no, albo te obowiązki wykonuje domowe, albo właśnie siada z książką,
1: raczej to
0: no
1: drugie.
0: To nie ma wyrzutów sumienia. Tak. Z drugiej strony trudno mieć wyrzuty sumienia, czytając książkę. Ale wiedzą Państwo doskonale, o czym mówię.
1: Zgadza się. Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
0: Kłaniam
1: do usłyszenia
0: się
1: po 14.
2: Radio Katowice, autoradia Anna Juśkiewicz. Witam ponownie. Mamy wypadek w Pszczynie na ulicy Bielskiej 50, czyli na drodze krajowej numer 1 na wysokości stacji Orlen. Tutaj zdarzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały poszkodowane, a utrudnienia są w kierunku Bielska. Mamy także wypadek na A1 na 468 km, jadąc w stronę granicy. Tutaj zdarzenie ciężarówki z samochodem osobowym. W miejscowości Konopiska na ulicy Sportowej kolizja samochodu osobowego z ciężarowym w Gliwicach na Sowińskiego na wysokości numeru 102. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Mamy też kolizję w Katowicach na skrzyżowaniu ulicy Marii Geppert-Meyer z ulicą Gliwicką. Tutaj także zderzenie dwóch osobówek. W Będzinie na Bema pojazd wpadł w dziurę, uszkodził sobie

0: opony, a w Ogrodzieńcu na 1 maja mamy zderzenie osobowego samochodu z sarną. Dojeżdżając do tych miejsc, zachowajmy ostrożność.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 13 dzień maja, jest 10. Czas na serwis Trójki i Karolina Kozińska.
2: Strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku, są dwie ofiary śmiertelne. Polacy w referendum powinni zdecydować, czy chcą, by zezwolić na zawieranie małżeństw jednopłciowych, mówiła w Trójce liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Kilkanaście niedźwiedzi na Podkarpaciu zostanie odłowionych i wyposażonych w specjalne obroże, to w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców. Strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło minionej nocy. Według nieoficjalnych informacji nie żyją dwaj mężczyźni. Do tragedii miało dojść w bloku przy ulicy Jastrzębiej na osiedlu przy lesie. Ofiary to osoby młode, które miały być znane policji. Miasto Lubin w oficjalnym komunikacie podało, że na miejscu wciąż pracują policjanci i prokurator. Lubińska policja potwierdza jedynie, że doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Więcej na ten temat oczywiście w kolejnych serwisach. Polacy w referendum powinni wypowiedzieć się na temat możliwości zawierania małżeństw jednopłciowych, uważa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w rozmowie politycznej w Trójce odniosła się do decyzji premiera o przyspieszeniu transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
3: To jest kwestia sumienia, przekonania. Czy małżeństwo to jest wyłącznie mężczyzna i kobieta, czy jednak dopuszczają małżeństwa jednopłciowe? I być może to jest właśnie zestaw takich rzeczy, co do których warto zapytać ludzi w demokracji bezpośredniej.
2: Najpóźniej w przyszłym tygodniu należy się spodziewać rozporządzenia wprowadzającego transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Liderzy biznesu, naukowcy i politycy zjechali do Poznania, gdzie dziś rusza konferencja gospodarczo-technologiczna Impact. Włodarze stolicy Wielkopolski mają nadzieję, że pomoże ona w budowaniu wizerunku miasta i sprawi, że znajdzie się ono w czołówce polskich metropolii.
4: Jeden z autorów raportu, ekonomista profesor Witold Orłowski, wskazuje, że rozpoznawalność stolicy Wielkopolski jest mniejsza niż innych miast.
5: My wiemy, że w Poznaniu rzeczywiście jest znakomite życie. My wiemy, że Poznań jest atrakcyjnym miastem, ale te dane pokazują, że większość mieszkańców świata czy Europy o tym nie wie.
4: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak uważa, że ściągnięcie kongresu łączącego świat technologii z polityką i biznesem to sukces, ale przyzna, że to wciąż za mało, aby poprawić rozpoznawalność miasta na szerszą skalę.
6: Impact mamy w Poznaniu od kilku lat. Pewne takie imprezy jak Malta Festival przeżywały pewien kryzys. Dzisiaj one znowu rosną, ale mamy też szereg nowych imprez, które ten Poznań promują.
4: Dwudniowa konferencja Impact to jedna z większych imprez, która ze względu na gości odwiedzających Poznań sprawia, że o mieście mówi się więcej w Polsce i w Europie. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Ściana płaczu tylko dla ortodoksyjnych Żydów? Izraelski parlament ma obradować nad kontrowersyjnym projektem ustawy. Wcześniej pracę nad nią próbował zablokować premier Netanyahu, obawiając się reakcji żydowskiej diaspory.
7: Projekt nowego prawa złożony przez skrajną prawicę zakłada, że wszelkie próby nieortodoksyjnych praktyk religijnych przy ścianie płaczu będą uznane za profanację i zagrożone karą 7 lat więzienia. Zakaz ma objąć Ezrat Izrael, czyli egalitarną strefę modlitewną przy ścianie płaczu, gdzie nie obowiązuje podziału na płcie i gdzie modlą się i organizują uroczystości religijne liberalni Żydzi. Inicjatywa następuje kilka dni po tym, jak izraelski Sąd Najwyższy nakazał rządowi przystąpienie do modernizacji placu przy ścianie płaczu. Obecnie dostęp do niej jest utrudniony, brak jest odpowiedniej infrastruktury, a od 8 lat wierni nie mogą dotknąć muru, bo dostęp do niego jest ograniczony kamieniami. Projekt jest szeroko krytykowany, zwłaszcza przez żydowską diasporę, której przedstawiciele próbują go zablokować. Na razie jest na etapie komisji, ale przewiduje się, że w przyszłym tygodniu trafi pod obrady parlamentu. Dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
2: 18 niedźwiedzi na Podkarpaciu zostanie odłowionych i wyposażonych w obroże telemetryczne. Chodzi o te osobniki, które regularnie zbyt blisko podchodzą do zabudowań, stwarzając zagrożenie dla ludzi. Ale oprócz tego misie mają być płoszone, by zniechęcać je do podchodzenia do ludzkich siedlisk, mówi Łukasz Lis z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
8: Na razie możemy dysponować tylko instrumentami, że tak powiem, hukowymi. Mamy też karabinki pneumatyczne, tylko problem jest taki, że karabinki są bardzo słabe. Niedźwiedź to jest zwierzę duże, taka kula z takiego karabinku dużo mu nie robi, w związku z tym oczekujemy zmian w ustawie, które umożliwią użycie broni gładkolufowej i kul gumowych.
2: Odłowienie niedźwiedzi potrwa co najmniej kilka miesięcy. To był serwis Trójki.
9: Więc. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W całej Polsce dziś pochmurno, po południu jednak są szanse na przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, a na zachodzie i północy także burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. No i niestety zimno, od 9 stopni na Podhalu do 12 nad morzem, 13 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku. Trójka.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nie

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. Tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: jest 11. W Wodzisławsce policjanci rozbili rodzinną grupę oszustów węglowych. Warunki na szlakach w Beskidach są zróżnicowane, w górach jest chłodno. Już w ten weekend premierę będą miały książka i słuchowisko Przygody Rumianka. W projekcie udział wzięli dziennikarze Radia Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Wodzisławscy policjanci zajmujący się przestępczością ekonomiczną zatrzymali 3 osoby podejrzane o oszustwa przy obrocie węglem oraz przywłaszczenie surowca. W ręce mundurowych wpadło małżeństwo z Wodzisławia Śląskiego oraz ich córka, osoby w wieku 47, 45 oraz 26 lat, mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji.
2: W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili, że prowadząc liczne spółki od sierpnia 2023 roku przez kolejny rok doprowadzili swoich kontrahentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 milionów złotych, a także przywłaszczyli powierzony im surowiec energetyczny o łącznej wartości około 3 700 000 złotych.
0: Zatrzymanym przedstawiono łącznie 18 zarzutów, w tym głównie oszustwa, znaczne ich wartości i przywłaszczenie mienia, za co grozi kara do 10 lat więzienia. W toku śledztwa nadzorowanego przez prokuraturę okręgową w Gliwicach funkcjonariusze zabezpieczyli majątek podejrzanych o wartości niemal 2 milionów złotych. Obecnie cała trójka została objęta policyjnym dozorem, a sprawa pozostaje rozwojowa, ponieważ policja wciąż wyjaśnia wszystkie okoliczności tego procederu. Warunki na szlakach w Beskidach są dziś zróżnicowane. W wielu miejscach są mokre i błotniste, poinformowali goprowcy. Dzisiejszy poranek był chłodny. W rejonie Pilska termometry wskazywały minus 3 stopnie. W ciągu dnia temperatura wzrasta. Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie nie wydało ostrzeżeń związanych z pogodą dla rejonu Beskidów. Na Babiej Górze zamknięty jest najtrudniejszy szlak, żółty, zwany percią akademików.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przygody Rumianka, wielka ucieczka z zielnika. To tytuł bajki napisanej przez Ewelinę Mędralę-Młońską z Muzeum Częstochowskiego. Na jej podstawie w Radiu Katowice trwa właśnie produkcja słuchowiska. Premierę tradycyjnej wersji książkowej, jak i dźwiękowej zaplanowano w czasie Nocy Muzeów. Bajka o bohaterskim Rumianku powstała w ramach projektu realizowanego w muzeum, który ma na celu integrację międzypokoleniową wokół zagadnień etnobotanicznych, mówi Ewelina Mędrala-Młońska, autorka.
3: Zamkniemy na stronach tejże opowieści wiedzy, historii, które przez 2 lata staramy się przekazywać i dorosłym, i dzieciom. Będzie to wszystko w anturażu demonologii ludowej, wierzeń ludowych, więc będziemy zachęcali do czytania tejże bajki, ale też pokażemy ją w trochę innej odsłonie, bo będzie słuchowisko.
0: W bohaterów dźwiękowej wersji bajki wcieliły się znane słuchaczom Radia Katowice głosy Marta Dobrowolska-Damszal, Dominika Sygiet, Wojciech Pacula, Krzysztof Słabikowski i Dariusz Schmidt. Z kolei Małgorzata Lachendro będzie poszukiwaną przez głównego bohatera wiosną.
4: Bardzo podoba mi się ten tekst, dlatego że odwołuje się do naszych starych tradycji, które troszeczkę już zanikają, a myślę, że warto byłoby przekazać to dziedzictwo naszym najmłodszym. Teraz tych słuchowisk i różnych materiałów audio dla dzieci powstaje coraz więcej i całe szczęście, bo dzieci też potrzebują dobrego radia.
0: Za realizację dźwięku odpowiada Rafał Drabek. Premiera książki i słuchowiska Przygody Rumianka, wielka ucieczka z zielnika już w najbliższą sobotę o 16 w sali reprezentacyjnej częstochowskiego ratusza. 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce. To pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał w Warszawie umowę z Electromobility Poland w tej sprawie. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że pierwszy samochód elektryczny z linii produkcyjnej ma zjechać w 2029 roku. W Jaworznie ma powstać hub elektromobilności. W projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland.
5: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Przelotne opady deszczu, chmury z rozpogodzeniami i do 14 kresek na termometrach. Tak ma wyglądać dzień w regionie. W nocy synoptycy prognozują temperaturę minimalną od 5 do 7 stopni. Padać już nie powinno.
6: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. Nadal mogą występować utrudnienia wypadkowe na drodze krajowej numer 1 w Pszczynie, gdzie na jezdni prowadzącej w stronę Bielska zdarzyły się dwa pojazdy. Mamy nowe zdarzenia. W Sosnowcu na Alei Księdza Franciszka Blachnickiego na skrzyżowaniu z ulicą Kisielewskiego zdarzenie dwóch samochodów osobowych i w Gliwicach na Alei Piastów na wysokości numeru 6A także zdarzenie dwóch samochodów osobowych. W Katowicach na Wiśniowej podobna sytuacja. Na autostradzie A1 między węzłami Gliwice-Sośnica, Gliwice-Wschód prace drogowe to na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi. Droga jest zawężona na długości 2 km 300 metrów i tak będzie do 18. Podobna sytuacja na A1 też pomiędzy węzłami Zabrze-Zachód, Zabrze-Północ. Tu zawężenie jest też w kierunku Łodzi na blisko 2-kilometrowym odcinku pomiędzy 12 a 14 km i utrudnienia również do godziny 18.
7: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
8: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 maja, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie będzie dodatkowych opłat od aut spalinowych, zostały usunięte z Krajowego Planu Odbudowy. Polska najszybciej rozwijającym się krajem Europy, mówił premier, otwierając kongres Impact. Na Mierzei Wiślanej trwa akcja usunięcia z plaży martwego wieloryba. Za miesiąc, 12 czerwca, unijne kraje mają zatwierdzić kluczowe porozumienia Polski z Komisją Europejską. Chodzi o zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Po negocjacjach z Brukselą zniknęły dodatkowe opłaty od aut spalinowych.
10: Presja na porozumienie była ogromna. Nad Polską wisiała groźba utraty 4 miliardów euro. Negocjacje się przedłużały, bo Bruksela odrzucała kolejne pomysły Warszawy. Jak ustaliłam na ten temat, premier Donald Tusk rozmawiał z szefową komisji Ursulą von der Leyen. Ostatecznie najpoważniejsza przeszkoda w Krajowym Planie Odbudowy została usunięta. Oficjalna zgoda komisji jest już formalnością, a za miesiąc ma nastąpić zatwierdzenie.

0: Jesteśmy najambitniejszym narodem w Europie. Ten sukces osiągnęliśmy dzięki własnej przedsiębiorczości, odwadze, kreatywności i wiecie, dzięki czemuś, co jest dzisiaj unikatowe. Wierzyliśmy wtedy, kiedy zaczynaliśmy tę drogę i wierzymy także dzisiaj w to, że te stare, odwieczne fundamenty naszej cywilizacji, że one są wciąż tak samo ważne, jak były, kiedy nasza cywilizacja się rodziła.
1: Kongres Impact to jedna z kluczowych tego typu konferencji organizowanych w Polsce. Nota polskiego MSZ-u do władz amerykańskich ma na celu ustalenie podstaw prawnych wpuszczenia Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Strona polska wystąpi o ekstradycję, ale taka procedura, jak wyjaśniał polityk, jest czasochłonna.
2: Nie chciałbym w tej chwili deklarować, to są poważne decyzje, czy to będzie wniosek wyprzedzający to postępowanie aresztowe, które w tej chwili trwa, czy będzie od niego zależne, czy będzie to postępowanie niezależnym. Takie decyzje po prostu jeszcze nie zapadły.
1: Prezydent Karol Nawrocki nie będzie się angażował w sprawę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zadeklarował to rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz podkreślił, że poseł PiS jest wolnym człowiekiem i miał prawo wyjechać do USA.
3: Pan Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu, nie ma wystawionego europejskiego nakazu aresztowania, bo sąd nie podjął takiej decyzji, co oznacza, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę jest bardzo słaby, miałki. Sprawa Ziobry pokazuje, że to jest wymiar wyłącznie polityczny.
1: Sam Zbigniew Ziobro stwierdził, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Europoseł PiS Dominik Tarczyński z zakazem wjazdu do Wielkiej Brytanii. Rząd w Londynie zamknął granicę przed politykiem, który planował udział w głośnym marszu środowisk prawicowych. Europoseł mówi o politycznej zemście i zapowiada pozew przeciwko szefowi brytyjskiego rządu.
4: Brytyjskie władze cofnęły Dominikowi Tarczyńskiemu elektroniczną zgodę ETA, która umożliwia wjazd do Wielkiej Brytanii. Jak informuje The Telegraph, Home Office, czyli brytyjskie MSW, tak uzasadniło tę decyzję. Tu cytat. Twoja obecność w Wielkiej Brytanii nie jest uważana za korzystną dla dobra publicznego. Nie możesz odwołać się od tej decyzji. Według brytyjskiej gazety decyzja ma związek z poglądami i wcześniejszymi wypowiedziami polityka Prawa i Sprawiedliwości. The Telegraph przypomina, że Dominik Tarczyński od lat opowiada się za polityką zero nielegalnej migracji. W 2019 roku mówił m.in., że Polska nie chce zostać przejęta przez muzułmanów, buddystów czy kogokolwiek innego. Gazeta pisze również, że po decyzji brytyjskiego rządu polski europoseł opublikował mocny wpis w mediach społecznościowych i zapowiedział pozew przeciwko premierowi Keirowi Starmerowi. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Na Mierzei Wiślanej trwa akcja usunięcia z plaży martwego wieloryba. 5-metrowego ssaka morze wyrzuciło w weekend na brzeg w rezerwacie Mewia Łacha nad Zatoką Gdańską. W działaniach uczestniczy pojazd typu quad oraz ciężarówka firmy utylizacyjnej, która zabezpieczy szczątki. Wcześniej z ciała martwego wieloryba pobrano próbki do badań DNA. Mają pomóc w jednoznacznym ustaleniu gatunku zwierzęcia. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sporo chmur w całym kraju, przelotne opady deszczu, na zachodzie i północy także burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, na termometrach od 9 do 14 stopni.
6: Autopromocja.
7: Wiem od Wojciecha Skowrońskiego, że mamy prawo dzisiaj czuć takie
8: no tak, takie rozdrażnienie, zniechęcenie, osłabienie, to wszystko, tak. Proszę Państwa, wynika z pogody. No ale też, jeśli przestawimy swoje myślenie na te pozytywne tory, to powinno być z nami lepiej. Czyli wmawiamy sobie, mam dużo energii w sobie, ten dzień naprawdę będzie zaliczony do udanych. I nieważne,
7: już jest
8: tam,
7: udany.
8: No właśnie, nieważne, że w pogodzie takie zawirowanie. No, ale nie piątek.
7: Nie.
8: Czyli ta szklaneczka zawsze do połowy pełna. Proszę Państwa, przewrotność pogodowa daje się we znaki, bo wychodzimy na zewnątrz, wydaje nam się, że pięknie świeci słońce. Nie wydaje nam się, tak jest po prostu, ale za momencik nadchodzą takie ciężkie, czarne chmury i gdzieś tam nawet popada sobie deszcz.
7: No i zimno, jest tak zimno, że się nie da wytrzymać.
8: No i zimno, właśnie serwacy jest winien temu wszystkiemu.
7: No tak.
8: Zachmurzenie dziś, proszę Państwa, przeważnie duże z przejaśnieniami, czyli to jest dokładnie to, o czym mówiłem, że trochę słońca, później te chmurzyska i tak w kółko. Pod wieczór podobno więcej rozpogodzeń nas czeka. Na przeważającym obszarze nie powinno padać, ale te punktowe opady jednak mogą się zdarzyć, prawda? One są, chcielibyśmy powiedzieć teraz, trudno przewidywalne, ale rzeczywiście, bo to jest

0: Zbierze się chmura, popada i
1: punktowe,
0: sobie pójdzie.
1: Jak znam życie, to będę akurat punktowe. W tych punktach, gdzie będzie padać dzisiaj.
0: Będziesz w tych
1: tak,
0: punktach.
1: Dobrze. Na pewno.
0: Znaczy dobrze i niedobrze. Niedobrze dla ciebie, że będziesz tam.
1: Dla mnie niezbyt, no ale...
0: No ale zobaczymy. Tak może będzie. Akurat jakoś między tymi punkcikami
1: przemknę.
0: Będziesz umiała przemknąć. Tak. Ciśnienie od 1700 do 1500 hektopaskali i zimno rzeczywiście od 12 do 14 stopni. Tyle maksymalnie, proszę państwa, dziś na termometrach. W nocy od 3 do 6 stopni. To temperatura minimalna. No i tutaj znowu takie ostrzeżenie, że na otwartych terenach mogą zdarzyć się przymrozki, więc jeśli państwo macie działki, ja wiem, że macie, no to trzeba tam zasłonić te roślinki, zwłaszcza te, które jeszcze są niewielkie i potrzebują więcej ciepła niż chłodu. No to może jeszcze tak do zimnej Zośki, prawda? Jutro jeszcze Bonifacy, potem zimna Zośka i powinno być troszkę lepiej. Spoglądam na prognozy długoterminowe. No tak, piątek 15 to jest Zośka, deszcz i 15 stopni, sobota 15 deszcz, później niedziela 13 stopni, też przelotne opady deszczu. W ogóle generalnie burze i deszcze będą nam towarzyszyć chyba już do końca miesiąca, bo z tych prognoz tak wynika, spoglądałem na te mapy synoptyczne i tam rzeczywiście te ogniska takie z deszczem no, są zaznaczone. Ale wracając do tej nocy ze środy na czwartek, od 3 do 6 stopni, ciśnienie spadnie troszkę do wartości 1500 hektopaskali. Czwartek, Bonifacy. Zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami, czyli powtórka z rozrywki. Po południu lokalnie możliwe będą słabe przelotne opady deszczu, więc znów tak jak dzisiaj temperatura. No tutaj taka różnica, że troszkę cieplej, bo do 17 stopni jutro. Wiatr umiarkowany i dość silny, czyli jutro może troszkę bardziej powiać, do 50 km na godzinę, czyli zauważymy ten wiatr po drzewach, ale odczujemy też na własnej skórze, bo jak wyjdziemy na zewnątrz, no to gdzieś tam zawieje mocniej, prawda? Przy tych 17 stopniach to może jeszcze tak nie być to taki wiosenny wiaterek,
1: brak
0: a taki przenikliwy dosyć. Ciśnienie stabilne około 1003 hektopaskali, czyli troszkę nam spadnie w dół. No takie są to prognozy pogody, proszę państwa. Wyjątkowo zimny maj.
1: Tak. No właśnie, zdarza się, no tak to jest.
0: No ale jeszcze nie tak dawno mieliśmy bardzo piękne dni, około 20-22 stopni, nawet dużo słońca, no to teraz mamy zmianę. No i ten deszcz, który jest bardzo potrzebny, niech nam towarzyszy, ale temperatura przydałaby się wyższa, to z pewnością.
1: Tak,
0: prawda?
1: No ale przynajmniej bez wyrzutów sumienia wyjdę dzisiaj z książką, którą zaczęłam.
0: O, właśnie. To tak rzeczywiście jest. To tak jest, że jak za oknem tak byle jak, no to jak człowiek tak. siedzi w domku i no, albo te obowiązki wykonuje domowe, albo właśnie siada z książką,
1: raczej to
0: no
1: drugie.
0: To nie ma wyrzutów sumienia, tak. choć z drugiej strony trudno mieć wyrzuty sumienia, czytając książkę, ale wiedzą państwo doskonale, o czym mówię.
1: Zgadza się. Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
0: Kłaniam
1: do usłyszenia
0: się.
1: Po 14.

posłuchaj. Włącz myślenie. Oni nie są równi. Idiota, to odchłań.

internetowe. A ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

a ty dalej swoje. Idioto, to otchłań.

co? Co ty teraz zrobisz?

są tacy jak oni. Idioto. Ja mówię, zrobię im obiad. Podam im deser. Powiem im, by dokończyli czytać książki.

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: Wybiło południe. 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce skorzysta m.in. województwo śląskie. Torowisko tramwajowe na granicy Zawodzie i Szopienic będzie wyremontowane. W informacjach Radia Katowice także o poważnych konsekwencjach niepoważnego zachowania na lotnisku.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce to pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał w Warszawie umowę z Electromobility Poland w sprawie wejścia kapitałowego do tej inwestycji. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska powiedziała, że otwiera się nowy rozdział w historii polskiej motoryzacji.
2: Wydaje się, że ten projekt to również podwalina dla bezpieczeństwa funkcjonowania naszych obywateli, państwa polskiego, ewentualne budowanie odporności nie tylko Polski, ale także Europy, bo Europa musi w własnych projektach stawać się coraz silniejsza. I nie mam wątpliwości, że jest to projekt o naprawdę dużym znaczeniu narodowym, na którego Nowe Wiadomości Polacy intensywnie śledząc wiadomości czekają.
0: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz podkreślił, że hub będzie od początku budowany na wielką skalę.
3: Czyli mówimy o spawalni, lakierni, montażu baterii, ale również mówimy o technologii, budowie ośrodka R&D, czyli nie patrzymy tylko na pierwsze 2, 3, 5 lat, ale patrzymy strategicznie na kolejne 5, 10, 15 lat. Partner technologiczny współpracujący z czołowymi firmami na świecie i w okresie średnio długoterminowym będziemy mieli kompetencje do projektowania kolejnych generacji samochodów elektrycznych.
0: W ubiegłym tygodniu poinformowano, że pierwszy samochód elektryczny z linii produkcyjnej ma zjechać w 2029 roku. W Jaworznie ma powstać hub elektromobilności. Torowisko tramwajowe na granicy Zawodzie i Szopienic w Katowicach zostanie wyremontowane. Ruszyły już prace na odcinku od wiaduktu na Krajowej 79, mniej więcej do skweru Hilarego Krzysztofiaka przy przystanku Burowiec. Poza nowymi szynami pojawi się nowa sieć trakcyjna, przebudowane zostaną perony przystankowe, przejścia dla pieszych i most nad Rawą. Prace za ponad 33,5 miliona złotych mają zostać zakończone w ciągu 16 miesięcy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Radio Katowice i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach łączą siły. Dziś podpisana została umowa o współpracy. Zakłada ona dwa duże projekty. Na plakat i mural w ramach przyszłorocznych obchodów stulecia rozgłośni. Przekazała redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. Współpraca obejmie również pokazy dzieł sztuki studentów i absolwentów uczelni wystawiane w Radiowej Galerii na żywo. Rektor ASP Grzegorz Heinderek zapewniał, że chce, by największym beneficjentem współpracy byli mieszkańcy regionu. Ponadto zaplanowane zostały liczne projekty w ramach Polskiej Stolicy Kultury, którą od przyszłego roku zostaną Katowice i cała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Zrujnowany urlop i 500 zł mandatu to konsekwencje lekkomyślnego zachowania kobiety na lotnisku w Pyrzowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj nad ranem. W trakcie odprawy bagażowej pasażerka lecąca do Turcji oświadczyła, że w bagażu ma karabin. Funkcjonariusze podjęli natychmiast działania, relacjonuje Monika Szpuner ze Śląskiej Straży Granicznej.
4: Bagaże zostały sprawdzone pod kątem posiadania materiałów niebezpiecznych. Żadnych tego typu przedmiotów nie ujawniono. Straż Graniczna przypomina, że niestosowne zachowanie na lotnisku może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym mandatów, zakazu wejścia na pokład samolotu, a nawet odpowiedzialności karnej.
0: Strażnicy przypominają, że żartowanie z posiadania niebezpiecznych przedmiotów, takich jak bomba, granaty czy broń, jest absolutnie zakazane. Każdy taki żart traktowany jest poważnie i uruchamia procedury bezpieczeństwa. Może się to wiązać z utrudnieniami dla wszystkich pasażerów, a do tego mandatem i utraconą wycieczką, ponieważ pilot samolotu może odmówić żartownisiowi wstępu na pokład. Przelotne opady deszczu, chmury z rozpogodzeniami i do 14 kresek na termometrach. To nas czeka dzisiaj w ciągu dnia. Z kolei w nocy synoptycy prognozują temperaturę minimalną w granicach od 5 do 7 stopni i padać już ich zdaniem nie powinno.
5: Wiem od Wojciecha Skowrońskiego, że mamy prawo dzisiaj czuć takie...
6: Takie rozdrażnienie, zniechęcenie, osłabienie, to wszystko, proszę Państwa, wynika z pogody.

0: czarne chmury i gdzieś tam nawet popada sobie deszcz.
1: No i zimno, jest tak zimno, że się nie da wytrzymać.
0: No i zimno, właśnie, serwacy jest winien temu wszystkiemu.
1: No tak.
0: Zachmurzenie dziś, proszę Państwa, przeważnie duże z przejaśnieniami, czyli to jest dokładnie to, o czym mówiłem, że trochę słońca, później te chmurzyska i tak w kółko. Pod wieczór podobno więcej rozpogodzeń nas czeka. Na przeważającym obszarze nie powinno padać, ale te punktowe opady jednak mogą się zdarzyć, prawda? One są, chcielibyśmy powiedzieć teraz, trudno przewidywalne, ale rzeczywiście, bo to jest, zbierze się chmura, popada i
1: punktowe,
0: sobie
1: punktowe, jak znam życie, to będę akurat punktowe. W tych punktach, gdzie będzie padać dzisiaj.
0: Będziesz w tych punktach, dobrze.
1: Na pewno.
0: Znaczy dobrze i niedobrze. Niedobrze dla ciebie, że będziesz tam.
1: Dla mnie niezbyt, no ale...
0: No ale zobaczymy,
1: tak
0: może
1: będzie.
0: Akurat jakoś między tymi punkcikami
1: przemknę.
0: Będziesz umiała przemknąć.
1: Tak.
0: Ciśnienie od 1007 do 1005 hektopaskali i zimno rzeczywiście od 12 do 14 stopni, tyle maksymalnie, proszę Państwa, dziś na termometrach. W nocy od 3 do 6 stopni to temperatura minimalna. No i tutaj znowu takie ostrzeżenie, że na otwartych terenach mogą zdarzyć się przymrozki, więc jeśli Państwo macie działki, ja wiem, że macie, no to trzeba tam zasłonić te roślinki, zwłaszcza te, które jeszcze są niewielkie i potrzebują więcej ciepła niż chłodu. No to może jeszcze tak do zimnej Zośki, prawda? Jutro jeszcze Bonifacy, potem zimna Zośka i powinno być troszkę lepiej. Spoglądam na prognozy długoterminowe. No tak, piątek 15 to jest Zośka, deszcz i 15 stopni, sobota 15 deszcz, później niedziela 13 stopni, też przelotne opady deszczu. W ogóle generalnie burze i deszcze będą nam towarzyszyć chyba już do końca miesiąca, bo z tych prognoz tak wynika, spoglądałem na te mapy synoptyczne i tam rzeczywiście te ogniska takie z deszczem no, są zaznaczone. Ale wracając do tej nocy ze środy na czwartek, od 3 do 6 stopni, ciśnienie spadnie troszkę do wartości 1005 hektopaskali. Czwartek, Bonifacy. Zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami, czyli powtórka z rozrywki. Po południu lokalnie możliwe będą słabe przelotne opady deszczu, więc znów tak jak dzisiaj. Temperatura. No tutaj taka różnica, że troszkę cieplej, bo do 17 stopni jutro. Wiatr umiarkowany i dość silny, czyli jutro może troszkę bardziej powiać, do 50 km na godzinę, czyli zauważymy ten wiatr po drzewach, ale odczujemy też na własnej skórze, bo jak wyjdzie na zewnątrz, no to gdzieś tam zawieje mocniej, prawda? Przy tych 17 stopniach to może jeszcze tak nie być to taki wiosenny wiaterek, a taki przenikliwy dosyć. Ciśnienie stabilne około 1003 hektopaskali, czyli troszkę nam spadnie w dół. No takie są to prognozy pogody, proszę Państwa. Wyjątkowo zimny maj.
1: Tak. No właśnie, zdarza się, no tak to jest.
0: No ale jeszcze nie tak dawno mieliśmy bardzo piękne dni, około 20-22 stopni, nawet dużo słońca, no to teraz mamy zmianę. No i ten deszcz, który jest bardzo potrzebny, niech nam towarzyszy, ale temperatura przydałaby się wyższa, to z pewnością.
1: Tak,
0: prawda?
1: No ale przynajmniej bez wyrzutów sumienia wyjdę dzisiaj z książką, którą zaczęłam.
0: O, właśnie.
1: Bez wyrzutów sumienia.
0: Jest. To tak jest, że jak za oknem tak byle jak, no to jak człowiek tak siedzi w domku i no, albo te obowiązki wykonuje domowe, albo właśnie siada z książką.
1: Raczej to
0: no to nie ma wyrzutów sumienia, tak. Z drugiej strony trudno mieć wyrzuty sumienia, czytając książkę, ale wiedzą Państwo doskonale, o czym mówię.
1: Zgadza się. Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
0: Kłaniam
1: do usłyszenia
0: się.
1: Po 14.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. 64 zdarzenia mamy w raporcie policyjnym od północy. 3 z tych zdarzeń zakwalifikowano jako wypadki. Z ostatnich wypadków właśnie to zderzenie 2 samochodów osobowych, a doszło do tego w Sosnowcu w rejonie skrzyżowania ulicy Księdza Blachnickiego z ulicą Kisielewskiego. Jedna osoba jest w trakcie diagnostyki medycznej. Teraz kolizje, a doszło do nich w ostatnim czasie między innymi w Katowicach. Na Konduktorskiej zderzyły się osobówka z samochodem dostawczym. W Gierałtowicach na ulicy Księdza Roboty zderzyły się 2 samochody osobowe. Podobna sytuacja miała miejsce w Siemianowicach Śląskich na Grabowej. I jeszcze Częstochowa, ulica Wilgowa. Tutaj mamy stłuczkę z udziałem busa i samochodu osobowego. Poza tym o tej porze zwalniamy m.in. w Katowicach na 73. Pułku Piechoty, na Kościuszki Mikołowskiej czy Sądowej. W Sosnowcu wolne tempo mamy przede wszystkim na ulicach w dzielnicy Pogoń. Zwolnić trzeba, jadąc też drogą 86 przez Będzin, konkretniej na wysokości Syberki. 691 400 400 to numer alarmowy autoradia.

0: audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 maja, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Tańsze paliwo do końca maja. Program CPN okazał się sukcesem. Komisja Finansów Publicznych rozpatruje projekty ustaw o regulacji rynku kryptoaktywów. 4,5 miliarda złotych z KPO na polskie samochody elektryczne. W serwisie powiemy, kiedy zobaczymy je na polskich drogach. Rząd zdecydował o przedłużeniu programu CPN, czyli ceny paliw niższe. By ulżyć kierowcom, na stacjach będzie taniej do końca maja, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Dzisiaj po ponad miesiącu funkcjonowania tego programu w zakresie ceny maksymalnej, w zakresie obniżki VAT-u i także obniżki akcyzy, możemy powiedzieć, że ten program okazał się sukcesem. Mamy jedne z najniższych cen paliw benzyny i diesla w całej Unii Europejskiej. To jest wymierny efekt naszych działań, przyjętej ustawy przez parlament, przeprowadzonej przez rząd.
1: Dziś na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 zł, za 98 6,87 zł, a oleju napędowego 6,84 zł. Koniec z tolerowaniem znachorów, którzy obiecują cudowne wyleczenie z raka i wyciągają od ciężko chorych ostatnie oszczędności. Ministerstwo Zdrowia wypowiada wojnę tak zwanym medycznym szarlatanom. Przed Ministerstwem Zdrowia jest nasz reporter Piotr Durys.
3: Nowe przepisy uderzają w osoby, które bez wykształcenia medycznego proponują chorym na przykład kurację sokami zamiast chemioterapii. Rząd chce dać Rzecznikowi Praw Pacjenta nowe narzędzia, w tym prawo do wydawania publicznych ostrzeżeń i natychmiastowego blokowania szkodliwych praktyk. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśla, że to walka z groźną plagą.
4: Biorąc pod uwagę materię, emocjonalność, niepokój i obawę o przyszłość, bardzo łatwo można wpaść w ręce pseudomedyka.
3: Do tej pory Rzecznik Praw Pacjenta mógł interweniować tylko w placówkach leczniczych. Bartłomiej Chmielowiec zaznacza, że nowe prawo wreszcie to zmieni.
5: Ten projekt ma na celu skuteczne wyeliminowanie oszustów z naszego życia publicznego. Oszustów, którzy cynicznie żerują na pacjenta.
3: Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli szarlatan zignoruje zakaz wstrzymywania działalności wydany przez rzecznika, grozić mu będzie dotkliwa kara, nawet miliona złotych.
1: Piotr Durys, dziękujemy za relację. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, rozpatrująca cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów, uznała, że wiodącym jest projekt rządowy. Swoje propozycje złożyli także prezydent oraz posłowie Polski 2050 i Konfederacji. Poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek jest przekonany, że trzecia próba uchwalenia ustawy zakończy się sukcesem.
6: Zatoczyliśmy taki krąg, wróciliśmy do tego samego punktu, mamy te same projekty ustaw, w związku z czym to najlepiej pokazuje, że do trzech razy sztuka i teraz to będzie podpisane.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy, która będzie niemal identyczna jak dwie, które już zawetował. Dlatego Adam Gomoła z Polski 2050 apeluje do koalicjantów o wypracowanie kompromisowego rozwiązania.
7: Możemy ten chocholi taniec ciągnąć w nieskończoność, ale nie jestem fanem rozwiązania, w którym maltretujemy opozycję za jej grzechy poprzez pozostawienie 3 milionów ludzi bez skutecznej ochrony Komisji Nadzoru Finansowego.
1: Projekt rządowy jest identyczny jak dwie ustawy, które zawetował prezydent. Różnica dotyczy jedynie zaostrzenia kar dla oszustów działających na rynku kryptoaktywów. Gang złodziei samochodów rozbity, kontrterroryści w akcji na terenie kilku województw. Zatrzymano 9 osób. Przestępcy działali w dwóch krajach.
8: Grupa przestępcza działała na terenie Polski, a także Niemiec. Złodzieje włamywali się do drogich samochodów i transportowali je na teren Litwy, gdzie niezwłocznie zbywali auta lub ukrywali je celem dalszej rozbiórki i sprzedaży części.
1: Jak dodaje inspektor Tomasz Krupa, jedno z zatrzymań wyglądało jak scenariusz filmu sensacyjnego. Do zatrzymania jednego z przestępców doszło na drodze ekspresowej.
8: Jechał skradzionym na terenie Niemiec BMW. Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a uciekając staranował 3 samochody policjantów, którzy brali udział w działaniach pościgowo-blokadowych.
1: Zatrzymanym udowodniono kradzież ponad 80 aut. Wszyscy trafili do aresztu, grozi im do 15 lat więzienia. 4,5 miliarda złotych z KPO na polskie samochody elektryczne. W projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem spółki Electromobility Poland. Prezes tej spółki, Cyprian Gronkiewicz, zwrócił uwagę, że od pierwszego dnia duży udział w produkcji będą mieli lokalni poddostawcy.
9: Local content około 70% z pierwszego dnia produkcji. To jest bardzo wysoka liczba, ambitna, ale też o to nam chodziło, żeby ten local content budować. Dzisiaj mamy finansowanie, mamy partnera, więc nie pozostaje nic innego, tylko rozpocząć fazę realizacji tego projektu.
1: Pierwsze polskie samochody elektryczne pojawią się na naszych drogach za 3 lata.
10: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra, a nawet bardzo dobra. Ponad 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca i z wiatru. W lasach prawie całej Polski panuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pochmurne z niewielkimi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Od 9 stopni na Podhalu do 14 na Dolnym Śląsku.
12: Zapraszamy.

0: Na zegarach 13. W serwisie już za chwilę o miliardach złotych na produkcję w Jaworznie samochodów elektrycznych. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zakończyli trzydniowy egzamin ósmoklasisty. W Katowicach trwa drugie forum śląskich uniwersytetów trzeciego wieku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce to pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał w Warszawie umowę z Electromobility Poland w sprawie wejścia kapitałowego do tej inwestycji.
2: Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska powiedziała, że otwiera się właśnie nowy rozdział w historii polskiej motoryzacji.
3: Wydaje się, że ten projekt to również podwalina dla bezpieczeństwa funkcjonowania naszych obywateli, państwa polskiego, ewentualne budowanie odporności nie tylko Polski, ale także Europy.
2: Prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz podkreślił, że hub będzie od początku budowany na wielką skalę.
4: Czyli mówimy o spawalni, lakierni, montażu baterii, ale również mówimy o technologii, budowie ośrodka R&D, czyli nie patrzymy tylko na pierwsze 2, 3, 5 lat, ale patrzymy strategicznie na kolejne 5, 10, 15 lat.
2: Pierwsze produkowane w Polsce samochody elektryczne mają zjechać z taśmy za 3 lata w 2029 roku.
0: Te informacje zebrała Krystyna Prostak. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zakończyli trzydniowy egzamin ósmoklasisty. W poniedziałek pisali język polski, wczoraj matematykę, a dziś język obcy. I jak podkreślili, egzamin z języka angielskiego nie był trudny.
5: Łatwe było nawet. Zrobiłem wszystkie zadania, ale jednego tam może mniej zrozumiałem.
6: Nie było jakoś bardzo trudne. W e-mailu trzeba było napisać do kolegi, że się zrobiło dla sieci album ze zdjęciami.
7: Bardzo dobrze, bardzo prosty był.
6: Nie było najgorzej, ale nie było też najlepiej. W sensie niektóre zadania sprawiły mi kłopot, ale jest okej.
8: Okay. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że ponad 90 będzie na spokojnie.
0: Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. To od nich w dużym stopniu zależy, do jakich szkół dostaną się absolwenci podstawówek.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Katowicach trwa drugie forum śląskich uniwersytetów trzeciego wieku. Seniorzy z województwa rozmawiają o edukacji, podróżach i możliwościach, jakie daje program Erasmus+. Zależy nam, aby pokazywać możliwości podróżowania i edukacji dla seniorów, mówi dyrektorka Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Agnieszka Dubiel.
9: Kluczem dzisiejszego forum jest Europa i nasza obecność w Europie jako seniorów. Chcemy zachęcić seniorów z uniwersytetów trzeciego wieku do aktywnego korzystania z tej możliwości edukacji, z podróżowania po Europie, połączonej właśnie z kształceniem przez całe życie.
0: W województwie śląskim działa 75 uniwersytetów trzeciego wieku. W forum uczestniczą przedstawiciele 41 miast. Jak podkreśla prezes Uniwersytetu w Łazach Krystyna Męcik, to właśnie polscy seniorzy jako jedni z pierwszych zaczęli sięgać po fundusze europejskie na edukację i programy międzynarodowe.
10: Myślę, że to polscy seniorzy i uniwersytety jak gdyby pierwsze sięgnęły do tych funduszy. Zwróciliśmy się z prośbą właśnie do dyrekcji w Warszawie, aby zagościła i też będzie taki jeden panel poświęcony tym szefowym uniwersytetu, które jeszcze nie przystąpiły, żeby też miały możliwość przystąpienia, uzyskania tej informacji, jak przystąpić do Erasmus+.
0: Organizatorami forum są Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
11: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Zdaniem meteorologów po południu i wieczorem w regionie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, ale miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 13 stopni. Jakość powietrza w całym województwie jest dobra.
12: Wiem od Wojciecha Skowrońskiego, że mamy prawo dzisiaj czuć takie
13: no tak, takie rozdrażnienie, zniechęcenie, osłabienie, to wszystko, tak. Proszę Państwa, wynika z pogody. No ale też jeśli przestawimy swoje myślenie na te pozytywne tory, to powinno być z nami lepiej. Czyli wmawiamy sobie, mam dużo energii w sobie, ten dzień naprawdę będzie zaliczony do udanych.
12: Nieważne, już jest
13: że tam,
12: udany.
13: No właśnie, nieważne, że w pogodzie takie zawirowanie. Ale nie piątek.
12: Nie.
13: Czyli ta szklaneczka zawsze do połowy pełna. Proszę Państwa, przewrotność pogodowa daje się we znaki, bo wychodzimy na zewnątrz, wydaje nam się, że pięknie świeci słońce. Nie wydaje nam się, tak jest po prostu, ale za momencik nadchodzą takie ciężkie czarne chmury i gdzieś tam nawet popada sobie deszcz.
12: No i zimno, jest tak zimno, że się nie da wytrzymać.
13: No i zimno, właśnie, serwacy jest winien temu wszystkiemu. No tak. No. Zachmurzenie dziś, proszę Państwa, przeważnie duże z przejaśnieniami, czyli to jest dokładnie to, o czym mówiłem, że trochę słońca, później te chmurzyska i tak w kółko. Pod wieczór podobno więcej rozpogodzeń nas czeka. Na przeważającym obszarze nie powinno padać, ale te punktowe opady jednak mogą się zdarzyć, prawda? One są, chcielibyśmy powiedzieć teraz, trudno przewidywalne, ale rzeczywiście, bo to jest, zbierze się chmura, popada i
12: punktowe,
13: sobie pójdzie.
12: Jak znam życie, to będę akurat punktowe. W tych punktach, gdzie będzie padać dzisiaj.
13: Będziesz w tych punktach. Dobrze.
12: Na pewno.
13: Znaczy dobrze i niedobrze. Niedobrze dla ciebie, że będziesz tam.
12: Dla mnie niezbyt, no ale.
13: No ale zobaczymy. Tak może będzie. Akurat jakoś między tymi punkcikami
12: przemknę.
13: Będziesz umiała przemknąć. Tak. Ciśnienie od 1700 do 1500 hektopaskali i zimno rzeczywiście od 12 do 14 stopni. Tyle maksymalnie, proszę Państwa, dziś na termometrach. W nocy od 3 do 6 stopni to temperatura minimalna. No i tutaj znowu takie ostrzeżenie.

0: będą nam towarzyszyć chyba już do końca miesiąca, bo z tych prognoz tak wynika, spoglądałem na te mapy synoptyczne i tam rzeczywiście te ogniska takie z deszczem no, są zaznaczone. Ale wracając do tej nocy ze środy na czwartek, od 3 do 6 stopni, ciśnienie spadnie troszkę do wartości 1005 hektopaskali. Czwartek, Bonifacy, zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami, czyli powtórka z rozrywki. Po południu lokalnie możliwe będą słabe przelotne opady deszczu, więc znów tak jak dzisiaj temperatura. No tutaj taka różnica, że troszkę cieplej, bo do 17 stopni jutro. Wiatr umiarkowany i dość silny, czyli jutro może troszkę bardziej powiać do 50 km na godzinę, czyli zauważymy ten wiatr po drzewach, ale odczujemy też na własnej skórze, bo jak wyjdziemy na zewnątrz, no to gdzieś tam zawieje mocniej, prawda? Przy tych 17 stopniach to może jeszcze tak nie być to taki wiosenny wiaterek,
1: brak słów.
0: A taki przenikliwy dosyć. Ciśnienie stabilne około 1003 hektopaskali, czyli troszkę nam spadnie w dół. No takie są to prognozy pogody, proszę Państwa. Wyjątkowo zimny maj.
1: Tak. No właśnie, zdarza się, no tak to jest.
0: No ale jeszcze nie tak dawno mieliśmy bardzo piękne dni, około 20-22 stopni, nawet dużo słońca. No to teraz mamy zmianę. No i ten deszcz, który jest bardzo potrzebny, niech nam towarzyszy, ale temperatura przydałaby się wyższa, to z pewnością.
1: Tak, no ale przynajmniej i bez wyrzutów sumienia wyjdę dzisiaj z książką, którą zaczęłam.
0: O, właśnie. To tak rzeczywiście jest, że jak za oknem tak byle jak, no to jak człowiek tak siedzi w domku i albo te obowiązki wykonuje domowe, albo właśnie siada z książką,
1: raczej to
0: no to nie ma wyrzutów sumienia. Tak. Z drugiej strony trudno mieć wyrzuty sumienia czytając książkę, ale wiedzą Państwo doskonale, o czym mówię.
1: Zgadza się. Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
0: Kłaniam
1: do usłyszenia
0: się
1: po 14.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy od Katowic. Słuchacze informują o stłuczce, do jakiej doszło na drodze 86, mniej więcej na wysokości czerwonej stacji benzynowej przed zjazdem na autostradę A4 jadący w stronę Tychów. Jak precyzuje drogówka, zderzyły się tam osobówka i samochód ciężarowy. Prawy pas jest zablokowany i z tego powodu już korkuje się też wylot z Katowic ulicą Chorzowską właśnie w kierunku drogi 86. Teraz Tychy i ulica Graniczna. Tutaj stłuczka dostawczaka i pojazdu ciężarowego. Sprawca miał odjechać z miejsca zdarzenia. W Sosnowcu na Orląt Lwowskich mamy uszkodzoną osobówkę, a to po tym, jak spod dużego pojazdu wystrzelił niezidentyfikowany przedmiot, zahaczając pojazd mniejszy. Jeszcze trwają czynności po zdarzeniu, jakie miały miejsce w innej części Zagłębia Dąbrowskiego, stolicy Zagłębia Dąbrowskiego, mianowicie w rejonie skrzyżowania ulicy Księdza Blachnickiego z Kisielewskiego. Tam zderzyły się dwa samochody, są osoby poszkodowane. W sumie od północy mamy już ponad 70 zdarzeń w policyjnym raporcie. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
3: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer lipmotor.pl.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 maja, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Kierowcy będą tankować taniej do końca maja. Na lotniskach paliwa nie zabraknie. Za pseudoleczenie w gabinetach medycyny alternatywnej będą groziły kary nawet do 1 000 000 zł. Asterix i Obelix, tym razem nie w komiksowej historii, ale na sali sądu w Luksemburgu. Do końca maja kierowcy mogą być spokojni, ceny na stacjach nie pójdą w górę. Rząd zdecydował o przedłużeniu programu CPN. Minister energii podkreślił, że dzięki obniżce ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie. Polskie lotniska działają bez zakłóceń, paliwa nie zabraknie. Pasażerowie wylatujący z lotniska Chopina mimo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie nie mają się czego obawiać, zapewnia rzecznik portu Piotr Rudzki.
5: Na ten moment nie ma żadnych sygnałów, jakoby należało się obawiać dostępności paliwa i nie ma również obaw, że jakieś loty są zagrożone. Dlatego jeśli chodzi o sezon wakacyjny, jesteśmy spokojni, że pasażerowie będą mogli podróżować w wybranych kierunkach.
4: Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Energii, kierowcy jutro za benzynę 95 zapłacą nieco więcej niż dziś, bo 6,39 zł, a za olej napędowy maksymalnie 6,92 zł. Jeszcze w tym tygodniu może zostać podpisane rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, zapowiedział minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski zapewnia, że uzgodnienia w tej sprawie z resortem spraw wewnętrznych są już na końcowym etapie.
6: Końcówka tej drogi jest już zapisana deklaracją premiera i w tym tygodniu wierzę, że podpiszę rozporządzenie, które wyślę do Ministerstwa

0: spraw wewnętrznych, żeby zdobyć drugi podpis i żeby w Polsce prawo obowiązywało.
1: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw zawartych za granicą przez pary jednopłciowe zlecił wczoraj premier, a decyzja to pokłosie kwietniowego wyroku NSA. Rząd wraz z rzecznikiem praw pacjenta idzie na wojnę ze szkodliwą pseudomedycyną i znachorami. Zaleczenie pacjentów w gabinetach medycyny alternatywnej niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną będą groziły kary nawet do 1 000 000 zł. Projekt ustawy Lex Szarlatan wkrótce trafi do Sejmu, a my łączymy się z Michałem Makowskim. Michale,
2: dzień dobry.
1: Jakie praktyczne narzędzia dostanie rzecznik praw pacjenta?
2: Rzecznik będzie oficjalnie ostrzegał przed poszczególnymi szarlatanami oraz w trybie administracyjnym wzywał ich do zaprzestania szkodliwych praktyk. Na dodatek wymierzy im wysoką karę pieniężną. W całej idei walki z pseudomedycyną chodzi o to, aby chorzy, którzy cierpią na nowotwory, nie rezygnowali z radioterapii czy chemioterapii na rzecz medycyny alternatywnej.
3: Nam zależy na tym, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
2: Powiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Medyczna dezinformacja często zabiera pacjentom onkologicznym cenny czas. Tragicznym przykładem mogą być 3 pacjentki szarlatana Oskara D., które zrezygnowały z leczenia w szpitalu i przez to zabrały sobie szansę na przeżycie nowotworu. Jednocześnie możemy mnożyć przykłady innych szkodliwych praktyk medycznych, dodaje rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
4: Fale elektromagnetyczne, które między innymi, uwaga szanowni państwo, mają leczyć stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, nieuleczalne choroby.
2: Do tej pory rzecznik praw pacjenta zgłaszał przypadki groźnych pseudomedycznych praktyk do prokuratury, ale do tego potrzeba zeznań pokrzywdzonych pacjentów, którzy często nie chcą zeznawać przed organami ścigania.
1: Michał Makowski, dziękuję za te relacje. A wydawca komiksów o Asterixie wygrał w sądzie w Luksemburgu z polskim przedsiębiorcą z sektora zbrojeniowego, który zarejestrował nazwę Obelix dla swoich produktów. Sędziowie dziś unieważnili tę decyzję.
5: Sprawa trafiła do Luksemburga, bo decyzję Europejskiego Urzędu zaskarżyło francuskie wydawnictwo, które ma prawa do komiksów o Asterixie. Argumentowało, że Obelix ma swoją renomę i ten znak towarowy jest zastrzeżony. Europejski Urząd Własności Intelektualnej nie uznał tych argumentów i zarejestrował nazwę Obelix dla produktów zbrojeniowych. Sędziowie w Luksemburgu tę decyzję unieważnili, bo doszukali się błędów podczas całej procedury. Uznali, że była źle prowadzona i źle oceniona. Wniosek o rejestrację wraca więc do Europejskiego Urzędu, który musi ponownie go przeanalizować z uwzględnieniem orzeczenia sądu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Na dziś sporo chmur, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i północy nawet burze, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Najcieplej w Legnicy, ale tylko 14 stopni, w Gdańsku 12, w Łodzi i Krośnie 13, najchłodniej w Zakopanem tylko 9 stopni.

tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło i chcę siedzieć bez słów.

Lubię płakać, gdy dół i chcę twoich ust, chcę wyczyścić brud, który schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź tu.

0: 14.30. Na informacje w skrócie zaprasza Tomasz Gancarek.
1: 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z firmą Electromobility Poland w sprawie wejścia kapitałowego do tej inwestycji. W 2029 roku z linii produkcyjnej w Jaworznie ma zjechać pierwszy polski samochód elektryczny. Radio Katowice i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach połączyły siły. Dziś podpisana została umowa o współpracy. Zakłada ona dwa duże projekty na plakat i mural w ramach przyszłorocznych obchodów stulecia rozgłośni, przekazała redaktor naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja. Wodzisławscy policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą zatrzymali 3 osoby podejrzane o oszustwa przy obrocie węglem oraz przywłaszczenie surowca. W ręce mundurowych wpadło małżeństwo z Wodzisławia Śląskiego oraz ich córka. Torowisko tramwajowe na granicy Zawodzia i Szopienic w Katowicach zostanie wyremontowane. Ruszyły już prace na odcinku od wiaduktu przy drodze krajowej nr 79 do mniej więcej skweru Hilarego Krzysztofiaka przy przystanku Burowiec. Prace za ponad 33,5 miliona złotych mają się zakończyć w ciągu 16 miesięcy.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy je od południa w regionu, dokładniej od Ustronia. Jak przekazują nam słuchacze, doszło do wypadku na ulicy Leczniczej. Na miejscu pracują wszystkie służby. Do tego zdarzenia będziemy na antenie Radia Katowice na pewno wracać. Teraz Gliwicka Sośnica, dokładniej za zjazdem z autostrady A4, jadąc od Katowic na autostradę A1 w kierunku Łodzi. Mamy zmianę w organizacji ruchu i zwężenie. Jak przekazuje nam nasza reporterka, to może oznaczać spore zamieszanie i korki w tym miejscu. Cały czas po kolizji korkuje się w Katowicach ulica Murckowska, to w ciągu drogi 86, tam dwa pojazdy zderzyły się na pasach w stronę Tychów. O tej porze ciasno jest też na Sosnowieckim i Będzińskim odcinku tej trasy, szczególnie jadąc od strony Katowic. Mocno korkuje się droga 79 na granicy Jaworzna i Sosnowca, ale też w Sosnowieckiej Niwce, w centrum Mysłowic oraz w Katowicach Zawodziu.
3: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Leap Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer leapmotor.pl.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 maja, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polskie myśliwce w powietrzu, rosyjskie drony zaatakowały zachodnie regiony Ukrainy. Szczyt NATO w Ankarze musi wysłać jasny sygnał Rosji, mówił prezydent w Bukareszcie. Kolejny statek wycieczkowy objęty kwarantanną, tym razem we Francji. Myśliwce i śmigłowce poderwane w polskiej przestrzeni powietrznej, informuje dowództwo sił zbrojnych. To w związku z atakiem ponad 200 rosyjskich dronów na zachodnie regiony Ukrainy. Jedna grupa maszyn nadleciała z Białorusi w kierunku Czarnobyla, druga z nadmorza Czarnego. Dowództwo informuje, że działania mają charakter prewencyjny, szczególnie na obszarach przy granicy z Ukrainą. Warszawski Sąd Okręgowy odrzucił możliwość przyspieszenia terminu posiedzenia w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Sąd stwierdził, że nie ma podstaw do zmiany terminu posiedzenia zaplanowanego na 8 września, powiedziała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
5: W uzasadnieniu wskazano, że sprawa jest obszerna, jeżeli chodzi o zawartość materiału dowodowego, że skład jest 3-osobowy, rozpoznający zażalenia, więc każdy z sędziów musi się zapoznać z tym materiałem dowodowym.
4: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki podczas szczytu bukaresztańskiej dziewiątki podkreślał wagę lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Zaznaczył, że wobec rosyjskiej agresji potrzebne są nie tylko deklaracje, ale także realne zdolności bojowe. Ten szczyt musi wysłać jednoznaczny sygnał. NATO jest zjednoczone, NATO jest gotowe i NATO będzie bronić każdego centymetra terytorium. Wiarygodne odstraszanie wymaga również wiarygodnych inwestycji. Polska przeznaczy w tym roku prawie 5% PKB na obronność, co stanowi jeden z największych wkładów w sojuszu. Wierzymy, że większe współdzielenie granic i zwiększone wydatki na obronność w NATO są niezbędne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. W szczycie B9 w Bukareszcie wzięli udział m.in. szef NATO Mark Rutte, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, a także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Bukaresztańska dziewiątka zrzesza państwa wschodniej flanki NATO. Kolejny statek wycieczkowy objęty kwarantanną, tym razem we Francji. Ponad 1700 pasażerów zostało odizolowanych na statku, który przypłynął do Bordeaux z Brestu. Po tym jak jeden z pasażerów zmarł, a wielu innych się rozchorowało. Francuskie władze wykluczają jednak jakikolwiek związek z hantawirusem na statku MV Hondius. Francuskie służby medyczne podejrzewają, że na pokładzie wycieczkowca doszło do zakażeń norowirusem, wywołującym ostre zapalenie żołądka i jelit. O krok od tragedii w Brzezinach, tylko dzięki odwadze i determinacji jednego z mieszkańców nie doszło do utonięcia wędkarza. Mężczyzna łowiąc ryby stracił równowagę i wpadł do wody. Nie był w stanie o własnych siłach wydostać się na brzeg.
6: 57

0: Papież Leon XIV odwiedził dziś miejsce tych dramatycznych wydarzeń, specjalnie oznaczone na placu Świętego Piotra. Jan Paweł II uważał, że ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. Strzały bowiem padły w rocznicę objawień fatimskich. Jak sam mówił, jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulę.
1: Leon XIV podkreślił, że 13 maja przypada wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Fatimy. Jan Paweł II był przekonany, że to właśnie opiece Matki Boskiej Fatimskiej zawdzięcza ocalenie. Swoją dzisiejszą katechezę papież poświęcił Marii jako Matce Kościoła. Podkreślił, że Sobór Watykański II poświęcił cały rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium właśnie Marii Pannie. Zwracając się do Polaków, papież pozdrowił przystępujących w maju do pierwszej Komunii Świętej. Życzył ich rodzicom, katechetom i wychowawcom, by byli dla nich przykładem. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Środa pochmurna, ale z szansami na przejaśnienia, zwłaszcza im bliżej wieczora, aktualnie na termometrach od 9 stopni w Zakopanem do maksymalnie 14 w Zielonej Górze.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: O szczegółach opowie Wojtek Skowroński. Witamy, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą popołudniową. Magiczna kula podpowiada, że niestety te najbliższe dni będą chłodne i deszczowe. To znaczy, będzie słońce oczywiście, zachmurzenie małe też się zdarzy, ale często tych chmur będzie zdecydowanie więcej na niebie. Ale po kolei. Dziś serwacy, więc ogrodnicy uważajcie, bo może w nocy troszkę przymrozić, zwłaszcza na terenach otwartych. A w ciągu dnia mamy zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Wieczorem, późnym popołudniem mamy szansę na więcej rozpogodzeń. Generalnie bez opadów, ale lokalnie takie przelotne deszcze mogą się zdarzyć. Nadal chłodno, od 12 do 14 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z zachodu, ciśnienie około 1007 hektopaskali. Tyle pokazują teraz, o tej porze dnia, barometry. Noc ze środy na czwartek, pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym, nie będzie padać, od 3 do 6 stopni, czyli to są takie niskie dosyć wartości. No i przypominam, że punktowo mogą pojawić się przygruntowe przymrozki, ale zwłaszcza na terenach otwartych. Wiatr słaby z południa. W czwartek, proszę Państwa, Bonifacy, czyli kolejny zimny ogrodnik. Zachmurzenie najczęściej umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Po południu lokalnie możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. Poza tym bez opadów. Do 17 stopni, czyli troszkę cieplej niż dzisiaj. Ciśnienie do 1003 hektopaskali nam spadnie. Proszę Państwa, prognozy długoterminowe mówią o tym, że w piątek 15 stopni, ale też może zdarzyć się punktowy deszcz. W sobotę dokładnie taka sama sytuacja, w niedzielę 13 stopni też może gdzieś tam pokropić. Burze i deszcze będą nam towarzyszyć do końca miesiąca. Tak wynika z tych prognoz długoterminowych, które oczywiście mogą ulec zmianie i jak tylko coś się zmieni, na korzyść oczywiście, to natychmiast Państwu o tym opowiem. A na razie życzę spokojnego popołudnia i wieczoru przy takiej popołudniowej kawce, poobiedniej. Kłaniam się, do usłyszenia.
4: A dzięki, do usłyszenia. Jak na niekorzyść, to lepiej nic nie mów, a jak na korzyść, no to oczywiście poczekamy. Wojtek Skowroński, bardzo dziękujemy za prognozę.

go, go, go, go, go!

0: Już prawie 15.30. Informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
1: Pakiet CPN obniżający ceny paliwa na stacjach benzynowych zostanie przedłużony do końca maja, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Jego resort szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy zaoszczędzili około 3 miliardów złotych. Miasta województwa śląskiego wysoko uplasowały się w ogólnopolskim zestawieniu najlepiej ocenianych finansowo samorządów. Mowa o rankingu finansowym samorządu terytorialnego za ubiegły rok. W kategorii miast na prawach powiatu drugie miejsce zajęły Gliwice, a w czołowej dziesiątce znalazły się także Tychy, Dąbrowa Górnicza oraz Katowice. Policjanci z Wodzisławia Śląskiego zatrzymali 3 osoby zajmujące się pośrednictwem w handlu węglem pod zarzutem oszustw na kwotę co najmniej 20 milionów złotych oraz przywłaszczenie surowca o wartości prawie 4 milionów złotych. Podejrzani to małżonkowie i ich córka, mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego. Rozpoczęły się oficjalne treningi przed 40. szybowcowymi mistrzostwami świata. Te odbywają się na podczęstochowskim lotnisku Rudniki. W zawodach, które oficjalnie rozpoczną się w sobotę, wystartuje około 100 załóg z niemal 30 krajów.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dwie ofiary rosyjskich ataków na Ukrainę. Rosjanie wypuścili 200 dronów. W Polsce poderwano myśliwce. 2 tygodnie temu padła ofiarą nożownika. Wójt gminy Stara Kornica wraca do zdrowia.
3: Oczywiście, że jestem cała obolała, ale chyba na każdy ból taką odpowiedzią jest: dziękuję, że żyję.
2: Iga Świątek wygrywa z Amerykanką Jessicą Pegulą i melduje się w półfinale turnieju w Rzymie. Rosyjskie drony na zachodzie Ukrainy przy granicy z Polską. W okolicach Równego zginęły 2 osoby. W związku z atakiem poderwano polskie i natowskie myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny, informuje podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
4: Śmigłowce oraz myśliwce są już w powietrzu po to, by zapewnić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach graniczących z Ukrainą. Tych dronów jest znaczna ilość. Obserwujemy je i jesteśmy już w powietrzu po to, żeby być gotowym do ewentualnej reakcji na jakiekolwiek zagrożenie.
2: Przed południem ponad 200 dronów rosyjskich zaatakowało Ukrainę, skierowały się na południe i zachód kraju. Zaatakowana przez nożownika wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu wraca do zdrowia. Cieszę się, że żyje, bo niewiele brakowało, mówi Beata Jerzman.
3: To naprawdę palec Boży. Ja mówię, że mam super anioła stróża. Rzeczywiście ten cios był po prostu tak blisko splotu naczyniowo-nerwowego, że milimetr, po prostu milimetr. Byłoby pół minuty po mnie. Oczywiście, że jestem cała obolała, boli mi głowa, bo przecież byłam pobita, potłuczona, plecy, mięśnie. Ale chyba na każdy ból taką odpowiedzią jest: dziękuję, że żyję.
2: 2 tygodnie temu kobietę zaatakował na terenie urzędu gminy pracownik gminnego punktu zbiórki odpadów. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu dożywocie. Beata Jerzman będzie jeszcze 3 tygodnie na zwolnieniu lekarskim. Później planuje wrócić do pracy i już myśli, jak poprawić bezpieczeństwo w urzędzie przez montaż kamer. W Poznaniu trwa konferencja Impact. Na 2-dniowe spotkanie przyjechali uznani naukowcy, ludzie biznesu, polityki, kultury i sportu. Na miejscu jest też Michał Jędrkowiak. Witaj, Michale.
5: Dzień dobry.
2: Na czym skupiają się eksperci?
5: Przede wszystkim na wskazywaniu problemów i szukaniu rozwiązań w dziedzinach najrozmaitszych, bo to i polityka, i bezpieczeństwo, i ekonomia, ale też kultura czy sport. Do Poznania na te 2 dni przyjechali ludzie z pierwszych stron gazet. Impact ma bardzo dużą renomę, ale ma też ogromne znaczenie dla miasta, dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
6: To jest kwestia obłożenia restauracji, to jest kwestia obłożenia hoteli. To jest również ten element, że tak znacząco osoby również potem komunikują, jak pięknym miastem jest Poznań. Dzisiaj Impact już ma taką skalę, że jest interesujący dla Berlina, tak, czy tego typu miast.
5: Prezydent Poznania mówi o tym nie bez powodu, bo trwają negocjacje z organizatorami, by Impact pozostał w mieście na kolejne lata. My z tej obecności skwapliwie korzystamy. Po godzinie 16:00 stąd ze stolicy Wielkopolski przywitamy się z Państwem w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki.
2: Michał Jędrkowiak, dziękuję. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przybył do Chin. Na lotnisku w Pekinie odbyło się uroczyste powitanie. Oficjalny program wizyty rozpocznie się jutro po południu. Ma on na cel ekonomiczny, mówił w Polskim Radiu amerykanista Karol Schulz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
7: Donald Trump chce jeszcze jakoś uratować i pokazać, że tak naprawdę cała ta wojna celna to miała swój cel, żeby Chińczyków zmiękczyć i teraz pojadą zawrzeć umowy, które będą dla Amerykanów bardzo dobre. A prawda jest taka, że to Chiny zmusiły do uległości Stany Zjednoczone szantażem, jeśli chodzi o dostawy metali ziem rzadkich. No ale to rzeczywistość sobie, a to co Donald Trump stara się przedstawić Amerykanom, to drugie.
2: To pierwsza wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach od 2017 roku. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. W ćwierćfinale Polka pewnie pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. A w walce o finał rzymskiej imprezy Iga zmierzy się ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Ukrainką Eliną Świtoliną, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną.
8: Klimat.
2: Umiarkowana jakość powietrza jest w Zabierzowie, w województwie małopolskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Prawie 54% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Na niektórych rzekach w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Do końca dnia pochmurno z opadami deszczu. Na zachodzie i północy burze. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wietrznie, ale mają być też rozpogodzenia. Od 9 stopni na Podhalu do 12 nad morzem, 13 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku.
10: Autopromocja.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Ponownie zaczynamy je od Ustronia. Na ulicy Leczniczej doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem rowerzysty. Na miejscu trwają czynności, które mają na celu ustalić, jak do tego zdarzenia doszło. W Sarnowie na ulicy Głównej mamy kolizję dwóch osobówek. Podobna sytuacja miała miejsce w Będzinie na ulicy Skalskiego i w Tychach na Oświęcimskiej, gdzie osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. W sumie od północy w raporcie śląskiej drogówki mamy już około 100 zdarzeń, a poza tym cały czas w stolicy województwa śląskiego zwalniamy na 73. Pułku Piechoty. Na Kościuszki, Ligockiej, Mikołowskiej czy Chorzowskiej mocno zakorkowana jest droga 86 od węzła Bagienna zarówno w stronę Sosnowca, jak i w stronę Tychów. Wolniej poruszamy się też autostradą A1 w Gliwicach. Na pasach w stronę Pyrzowic za węzłem Sośnica mamy zmianę w organizacji ruchu.
12: Sponsorem audycji jest Ganinex, dealer marki Lip Motor. W Katowicach ulica Rościńskiego 170. Ganinex, dealer Lip Motor.pl.

Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko.

0: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie.
0: Mam chłopaka, co...

0: Jest 16.30. Zapraszamy na informacje w skrócie. W studiu Tomasz Gancarek.
1: Bielska policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny na stoku Dębowca. 30-latek został odnaleziony dziś w nocy z raną postrzałową głowy. W pobliżu zwłok zabezpieczono broń czarnoprochową. Wcześniej mężczyzna przez kilka godzin był poszukiwany. Niecałe 4 miliony złotych ma kosztować Lukasa Podolskiego przejęcie Górnika Zabrze. Firma związana z Mistrzem Świata przejmie od miasta pakiet 86% akcji klubu. Jak podkreślił prezydent Zabrza Kamil Żbikowski, samorząd nie przejmie długów Górnika. Torowisko tramwajowe na granicy Zawodzia i Szopienic w Katowicach zostanie wyremontowane. Prace za ponad 33,5 miliona złotych mają zostać zakończone w ciągu 16 miesięcy. Bielski himalaista Bartek Ziemski dopisał kolejny rozdział do historii światowego ski alpinizmu. Wczoraj około południa zdobył czwarty najwyższy szczyt na świecie, czyli Lhotse, po czym zjechał z niego na nartach. Tej sztuki dokonał samotnie i to bez wspomagania tlenem z butli.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-13 maja. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera.
3: Tańsze paliwo do końca maja. Rząd przedłuża program CPN. Zmasowane ataki Rosji na Ukrainę. Drony uderzyły przy granicy z Polską. Kolejny statek wycieczkowy objęty kwarantanną, tym razem we Francji. W kieszeniach kierowców zostanie więcej pieniędzy. Pakiet ceny paliw niżej przedłużony do końca maja. To kluczowe, by utrzymać w ryzach inflację, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy, aby móc dalej mówić o tym, że dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw. To nasze zobowiązanie, które deklarowaliśmy i podjęliśmy, gdy tę ustawę przyjmowaliśmy tutaj w Sejmie, że nie pozostawimy Polaków samym sobie.
3: Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych. Na Ukrainie trwa zmasowany atak rosyjskich dronów. Część maszyn uderzyła na zachodzie kraju. Według ukraińskich władz to zapowiedź kolejnych ataków, tym razem rakietowych.
5: Ataki rosyjskich dronów trwają od wielu godzin. W nocy ponad 100 bezzałogowców uderzyło w centralnych, południowych i północnych obwodach kraju, zabijając i raniąc cywilów. Przed południem i w ciągu dnia w przestrzeń powietrzną Ukrainy wlatywały kolejne rosyjskie bezzałogowce. Kierują się na zachód. W obwodzie rówieńskim w wyniku uderzenia w dom zginęły dwie osoby. Rosyjskie szachidy atakowały też Łuck. Wleciały także do obwodu lwowskiego. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego długotrwały i zmasowany atak bezzałogowców ma na celu przeciążenie ukraińskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Potem zaś w najbliższych godzinach prawdopodobnie nastąpi druga faza ataku za pomocą rakiet, w tym trudnych do strącenia pocisków balistycznych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: W związku z rosyjskimi atakami armia podarowała polskie i natowskie myśliwce. Dominik Tarczyński na czarnej liście brytyjskiego MSW. Eurodeputowany PiS-u jest wśród 7 zagranicznych działaczy i influencerów, którym brytyjski rząd zablokował wjazd przed planowanym marszem skrajnej prawicy w Londynie. Politycy koalicji rządzącej nie są tym zaskoczeni. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w tej sprawie powinien interweniować MSZ.
6: Dominik Tarczyński napisał w mediach społecznościowych, że tak wygląda komunizm XXI wieku. Zapowiedział pozew przeciwko premierowi Wielkiej Brytanii. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w sprawę powinien się zaangażować polski MSZ.
7: Zawsze stajemy po stronie naszych obywateli i Ministerstwo Spraw Zagranicznych też musi stanąć po stronie naszych obywateli. Zawsze tak powinno być.
6: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ma dla Dominika Tarczyńskiego radę, aby stonował wypowiedzi publiczne.
8: Może mniej radykalizmu. A może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów?
6: Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda podkreśliła, że Dominik Tarczyński swoimi działaniami zapracował sobie na takie potraktowanie.
9: Są kraje, które po prostu uważają, że osoby, które nie respektują praw człowieka, nie są mile widziane na ich terytorium.
6: Kilka dni temu problemy na brytyjskiej granicy miał także lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Po przylocie do Londynu został zatrzymany i przesłuchiwany przez służby. Sylwia Białek, Polska. Radio.
3: Są zarzuty dla 19-latka, który z pobudek rasistowskich miał dwukrotnie podpalić lokal z kebabem w Andrychowie. Zdaniem służb pomagał mu 16-latek. W ich mieszkaniach znaleziono nazistowskie naszywki i przedmioty przypominające broń. Młodszy z chłopców trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego i o jego przyszłości decyduje sąd dla nieletnich. Sprawą 19-latka zajmuje się prokuratura, wyjaśnia Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie.
10: przedstawiono tej osobie zarzuty spowodowania zniszczenia mienia, zarzuty użycia przemocy wobec obywateli Bangladeszu, to są właściciele tego lokalu gastronomicznego, przemocy z powodu ich przynależności narodowej i etnicznej, zniszczenie mienia, spowodowanie pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu i mieniu w znacznych rozmiarach.
3: 19-latek trafił na 3 miesiące do aresztu, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Kolejny statek wycieczkowy objęty kwarantanną, tym razem we Francji. Ponad 1700 osób zostało odizolowanych na jednostce, która przypłynęła do Bordeaux z Brestu. Potem jak jeden z pasażerów zmarł, a wielu innych się rozchorowało. Francuskie władze wykluczają jakikolwiek związek z ogniskiem hantawirusa na statku Hondius.
11: Francuskie służby medyczne podejrzewają, że na pokładzie wycieczkowca doszło do zakażeń norowirusem, wywołującym ostre zapalenie żołądka i jelit. W ostatnich dniach około 50 osób zgłosiło objawy typowe dla tej choroby, a jedna osoba w wieku 90 lat zmarła. Na pokładzie wycieczkowca znajduje się ponad 1200 pasażerów, głównie Brytyjczyków i Irlandczyków, oraz ponad 500 członków załogi. Statek wypłynął tydzień temu z Wysp Szetlandzkich. Po drodze zatrzymywał się m.in. w Belfaście, Liverpoolu i Breście. Z Bordeaux miał kontynuować rejs do Hiszpanii, jednak na razie wszystkie osoby pozostają na pokładzie pod nadzorem służb sanitarnych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: W Trójce czas na sport. Adam Malecki.
12: Iga Świątek idzie jak burza w Rzymie na Foro Italico, rzecz jasna. Potem jak zmiotła z kortu Japonkę Naomi Osakę, dzisiaj podobny los spotkał Amerykankę Jessica Pegule. Wynik 6-1, 6-2 i Polka zameldowała się w półfinale. O postawie Igi na korcie powie więcej Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club.
13: Fantastyczny występ Igi Świątek napawa optymizmem, ale tym optymizmem napawa nie tylko ten mecz z Jessica Pegulą, bo to warto powiedzieć jednak, że ta seria trwa. To jest czwarty kolejny wygrany mecz przez Igę Świątek. Rzeczywiście widać wyraźnie, że forma Igi idzie do góry.
12: A skoro idzie, to może być tylko lepiej w kolejnym meczu, w którym Iga zagra ze zwyciężczynią meczu, w którym zmierzą się Ukrainka Elina Svitolina i reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. W piłkarskiej Ekstraklasie będą dzisiaj odrabiać straty z 31. kolejki. W pierwszym z nich walcząca o utrzymanie Arka Gdynia podejmie triumfatora Pucharu Polski, czyli ekipę Górnika Zabrze. Zabrzanie walczą o europejskie puchary, a przy szczęściu i dobrych wiatrach mogliby nawet zostać mistrzem. Ale to już domniemania czysto matematyczne. Mówi szkoleniowiec zespołu z Gdyni Dariusz Banasik.
14: Chciałbym zaprosić przede wszystkim wszystkich kibiców do gorącego dopingu, bo będziemy go naprawdę bardzo, bardzo potrzebować. Nie sparaliżuje nas, ale dodatkowo zmotywuje to, że gramy u siebie. Staram się tak zawodnikom cały czas przekazywać, że wszystko zależy cały czas od nas, bo kalendarz nie jest łatwy.
12: Bo dzisiaj Górnik, pierwszy gwizdek o 18, a potem mecze z Termaliką i na koniec z Rakowem Częstochowa. Rakowem, który dzisiaj w meczu niezwykle ważnym w kontekście europejskich pucharów zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Jaga jest druga w tabeli, Raków trzeci, a mecz rozpocznie się o 20.30. 3 sierpnia za to rozpocznie się 83. edycja kolarskiego Tour de Pologne. Trzeci etap, jaki ujawnił dyrektor wyścigu Czesław Lang, będzie wiódł przez ziemię lubuską.
15: Będziemy jechali po takim terenie bardzo, bardzo kolarskim, ale też i terenie bardzo pięknym, pięknej naturze. Lasy, jeziora, duże jest do pokazania. No i sam finisz w Zielonej Górze też będzie bardzo piękny. To będzie taki etap może troszkę dla sprinterów, ale może się dużo, dużo na nim dziać i będzie to bardzo piękny etap.
12: Tour de Pologne rozpocznie się w Gdyni, zakończy 9 sierpnia w Wieliczce.
2: W nocy popada na zachodzie, w centrum i na północy kraju. Temperatura od 3 do 7 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie pojawią się przymrozki do minus 3. Jutro w ciągu dnia będzie padać. Niemal w całym kraju mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 stopni na południowym wschodzie Polski.
0: Zapraszamy.
16: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. W Katowicach nadal trwają czynności po zdarzeniu, do jakiego doszło w rejonie skrzyżowania ulicy Sokolskiej z ulicą Morcinka. Tam zderzyły się dwa pojazdy. Jedna osoba jest badana przez medyków, jeden pas jest przyblokowany. W Świętochłowicach na Łagiewnickiej osobówka zderzyła się z lawetą. W Sosnowcu na Dworskiej mamy stłuczkę z udziałem dwóch osobówek. Podobna sytuacja miała miejsce w Raciborzu na placu Okrzej i w Częstochowie na Goździków. W policyjnym raporcie na tę chwilę mamy już ponad 110 zdarzeń. zachowań od północy licząc. A poza tym korkuje się droga 86 na wysokości katowickiego Giszowca, jadąc w stronę Tychów, a także od sosnowieckiej Pogoni, jadąc w kierunku Siewierza. W dzielnicy Pogoń w Sosnowcu ciasno jest też na Grota Roweckiego czy w Alei Mireckiego. Wolne tempo mamy na DK94 w Siemianowicach Śląskich i w Dąbrowie Górniczej. Podobnie jest w Rudzie Śląskiej, gdzie cenne minuty tracimy, chcąc przejechać przez rondo w Chebziu, w okolicach którego trwają prace drogowe.

0: Minęła już 17. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało w nocy odnaleziono na stoku Dębowca. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach nie chcą połączenia placówki ze szpitalem w Jaworznie. Nieczynna linia kolejowa nadal blokuje możliwość budowy drogi Racibórz-Pszczyna.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Na stoku Dębowca w Bielsku-Białej odnaleziono dziś zwłoki 30-latka z raną postrzałową głowy. Prowadzimy śledztwo w tej sprawie, mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
2: Przy zwłokach została znaleziona broń czarnoprochowa. Na miejscu zdarzenia był obecny prokurator, który wykonał oględziny i dokonano zabezpieczenia zwłok w celu przeprowadzenia sekcji i ustalenia przez biegłych bezpośredniej przyczyny śmierci.
0: 30-latek był wcześniej przez kilka godzin poszukiwany przez służby. O jego zniknięciu po domowej kłótni poinformowała policję żona. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach nie chcą połączenia placówki ze szpitalem w Jaworznie. W zorganizowanym w tej sprawie referendum przeciw opowiedziało się 91% głosujących. Większość zagłosowała także za tym, aby obecny dyrektor pozostał na stanowisku po wygaśnięciu w czerwcu dotychczasowego kontraktu. Wyniki referendum nie są wiążące i mają jedynie charakter informacyjny. Akcje zorganizowały działające w lecznicy związki zawodowe, które obawiają się, że połączenie szpitali ograniczy dostęp do opieki medycznej dla mieszkańców, a także doprowadzi do zwolnień. Konsolidacja placówek to wspólny pomysł prezydentów Mysłowic i Jaworzna, którzy 22 kwietnia podpisali w tej sprawie list intencyjny.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Miasto Racibórz wznowi pracę nad dokumentacją drogi Racibórz-Pszczyna na odcinkach kornowackim i raciborskim. Do tej pory przygotowanie projektu było wstrzymane ze względu na brak decyzji PKP PLK w sprawie likwidacji nieczynnej linii kolejowej numer 176. Mamy poparcie Ministerstwa Infrastruktury w sprawie likwidacji tej linii, mówi prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz.
3: Jest taka zgoda, żeby nie czekając na decyzję PKP, która tym razem po rozmowach z ministrem infrastruktury ma być decyzją pozytywną i PKP już tę procedurę rozpoczęło, żebyśmy jednocześnie aktualizowali dokumentację na te dwa odcinki i żeby cała dokumentacja mogła być utrzymana w mocy.
0: Jeżeli PKP PLK wyrazi zgodę na likwidację linii, budowa drogi mogłaby się rozpocząć w 2028 roku. Studenci z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach rozpoczęli artystyczne ozdabianie targowiska przy Placu Miarki. Powstający na ścianach zewnętrznych mural to efekt współpracy pomiędzy ASP a Zakładem Targowisk Miejskich w Katowicach. Naszą inspiracją było wszystko, co w tym miejscu można znaleźć, podkreśla adiunkt Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Małgorzata Rozenau.
4: Formy, które pojawią się na ściankach przez nas pomalowanych, będą to geometryczne, prawie abstrakcyjne formy warzyw i owoców, które mają działać nie tylko realistycznie, ale też właśnie budzić jakieś inne skojarzenia. Każdy może to zinterpretować po swojemu.
0: Prace nad muralem mają potrwać 3 dni. Już za chwilę rozpoczynamy programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 101 i 2 FM dziś o rodzicielstwie zastępczym. Powiemy też o wspomnianej wcześniej akcji kolorowania katowickich targowisk. Na 98 i 4 FM z ekspertami porozmawiamy o 17-latkach, którzy mogą uzyskać prawo jazdy. Sprawdzimy też, jaką ofertę dla przyszłych studentów przygotował Uniwersytet Jana Długosza. Bielsko-Biała przygotowuje się do jednej z głównych atrakcji programu Polskiej Stolicy Kultury, natomiast Wisła buduje nową edukacyjną placówkę i o tym ze szczegółami dziś na 103 FM. Zdaniem meteorologów do końca dnia i w nocy w regionie pochmurno z większymi przejaśnieniami, a miejscami przelotnym deszczem. Noc z temperaturą minimalną od 5 do 8 stopni.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. W dalszym ciągu trzeba liczyć się z utrudnieniami po wypadku, do jakiego doszło w Gliwicach w rejonie skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury oraz Lotników. W tym zdarzeniu udział brały dwa pojazdy. Jedna osoba jest poszkodowana. O tej porze zwalniamy też w Zabrzu na Wolności, gdzie w rejonie numeru 223 doszło do kolizji z udziałem dwóch osobówek. Podobna sytuacja miała miejsce w Sosnowcu na Żeromskiego, z tym, że tu kłopotów z płynną jazdą być nie powinno. W statystykach policyjnych od północy zapisało się już ponad 120 zdarzeń, a ponadto zwalniamy jeszcze w Bielsku Białej na Krakowskiej, Andersa Stojałowskiego czy Żywieckiej. Analogiczna sytuacja jest na wlotach do Żywca, jadąc od strony ekspresówki. W Bieruniu Nowym przykorkowaną mamy drogę krajową numer 44, podobnie jest na Będzińskim odcinku 86. Najbardziej odczuwalne jest to przed światłami w dzielnicy Syberka na pasach w stronę Siewierza.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja. Minęła 17. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Ceny paliw na stacjach na razie nie wzrosną.
2: Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
1: Donald Trump przyleciał do Pekinu na rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Głównym tematem gospodarka. Jedna podróż, jeden bilet. Bruksela proponuje ułatwienia w rezerwacji biletów kolejowych w krajach Unii. Dobra wiadomość dla kierowców. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, przedłużony do końca maja. Program pozwala na obniżenie cen paliw za sprawą o niższej stawki VAT i akcyzy. Decyzji o wydłużeniu programu na kolejny miesiąc jeszcze nie ma, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
1: Pakiet został wprowadzony 30 marca jako odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej. A wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do USA dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe, bo sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra. Nie da się przyspieszyć terminu ze względu na obszerność zgromadzonego materiału, tłumaczy rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszak.
3: Ona ma 6000 tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów. Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania. Gdyby był możliwy wcześniejszy termin rozpoznania tej sprawy, to naprawdę sędziowie wyznaczyliby go możliwie jak najszybciej.
1: Prawomocne orzeczenie o tymczasowym areszcie jest warunkiem ubiegania się o ekstradycję. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump już w Pekinie. Jutro będzie rozmawiał z przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem. Spotkanie mają zdominować tematy gospodarcze. Cieniem na rozmowach kładzie się niezakończona wojna USA i Izraela z Iranem. A więcej w korespondencji Tomasza Sajewicza, który jest w Tajpej.
4: Donald Trump ma nadzieję na zawarcie w Pekinie porozumień handlowych, które przyćmią straty gospodarcze i wizerunkowe spowodowane przez wojny na Bliskim Wschodzie. Amerykańskiemu prezydentowi w podróży do Chin towarzyszą m.in. szef Tesli Elon Musk oraz prezes koncernu Nvidia Jensen Huang. W trakcie ubiegłorocznej wojny celnej USA najpierw zakazały Nvidia eksportu do Chin zaawansowanych technologicznie chipów. Kiedy Trump chciał poluzować ograniczenia, chińskie władze nakazały swoim przedsiębiorstwom korzystanie z półprzewodników rodzimej produkcji. Obecność prezesa Nvidia w delegacji postrzegana jest jako chęć porozumienia się z Chińczykami w obliczu coraz większej nieufności technologicznej. Na agendzie rozmów pojawić się ma kwestia Tajwanu oraz wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zgodził się sprzedać Tajwanowi uzbrojenie za rekordowe 14 miliardów dolarów amerykańskich. Pekin, który uznaje Tajwan za część własnego terytorium, krytykuje ten krok. Tuż przed wizytą Trumpa Chiny odwiedził szef irańskiej dyplomacji. Pekin chce zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, ale zdaniem ekspertów nie zaangażuje się w wygaszanie konfliktu po żadnej ze stron. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Radio Tajpej.
1: Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające rezerwację biletów kolejowych i podróże.

0: Komisja mówi też o zagwarantowaniu praw pasażerów. Będą mogli skorzystać ze zmiany trasy czy zwrotu kosztów, jeśli nie zdążą na przesiadkę podczas podróży. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: A skoro o podróżach mowa, żyrafa Pietruszka wyjeżdża do Słowenii. To mieszkanka warszawskiego zoo. Przyszła tu na świat 2 lata temu. Jej wyjazd odbędzie się w ramach międzynarodowego programu, który polega na tym, że zrzeszone w nim ogrody wymieniają się zwierzętami, mówi dyrektor stołecznego zoo dr Andrzej Kruszewicz.
2: Jest to wszystko przemyślane, dzieje się w sposób skoordynowany i stopniowo. Ja staram się nie przywiązywać emocjonalnie do takich zwierząt, ale nie da się. Tak naprawdę nie da się, zwłaszcza takich zwierzę niezwykle charyzmatyczne, które było odchowywane sztucznie i przez jakiś czas wisiało na włosku. Natomiast wiem, że to jest dla dobra tego gatunku.
1: Pietruszka urodziła się 9 lipca 2024 roku. Matka nie chciała się nią zająć. Była karmiona kozim mlekiem z butelki. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki.
4: To był kolejny pokaz siły Igi Świątek w turnieju tenisowym w Rzymie. Polka awansowała do półfinału, potem jak pokonała 6-1, 6-2 Amerykankę Jessica Pegule. W grze Igi widoczne są postępy, jakie robi pod okiem nowego trenera Francisco Rojdża, przyznaje Maciej Domka, asystent trenera Dawida Celta w reprezentacji Polski.
5: Ten kierunek Hiszpanii to w ogóle jest dobry kierunek dla Igi, bo rozmawia z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją jej grę. I ona myślę, że też chce iść w tym kierunku. No i widać, że z każdym meczem jest coraz fajniej i coraz pewniej. To na pewno przed Paryżem bardzo dobry znak. Widać, że u nich atmosfera jest lepsza, że wszyscy chyba są trochę bardziej uśmiechnięci i spokojni, a to wiemy, że zawsze dobrze wpływa na wyniki.
4: Iga o wielki finał zagra z Jeleną Rybakiną albo Eliną Świtoliną. Zawodniczka reprezentująca Kazachstan i Ukrainka zagrają o 19, jeżeli pogoda na to pozwoli. Na razie w Rzymie pada i mecz w turnieju panów pomiędzy Kasprem Rudem i Karenem Khachanovem został przerwany przy stanie 6-1 dla Norwega. A Włoch Lorenzo Musetti, który odpadł już z turnieju, zakomunikował, że z powodu kontuzji uda nie będzie mógł zagrać w kolejnych tygodniach, a to oznacza, że ominął go turniej w Hamburgu, gdzie miał zagrać, no i wielkoszlemowy French Open. A reprezentacja piłkarzy ręcznych zagra dzisiaj w eliminacjach Mistrzostw Świata. Rywalem Polaków będą Austriacy. Będzie to dwumecz. Pierwsze spotkanie dzisiaj w Gracu. Po 2 latach przerwy do kadry wrócił Szymon Sićko. Rozgrywający Industrii Kielce liczy na to, że będzie miał okazję wesprzeć drużynę na boisku.
6: Ja się nastawiam na to, żeby dać z siebie wszystko w tym wymiarze czasu, jaki trener mi da i chcę pomóc drużynie po prostu jak najlepiej. Wszyscy musimy razem współpracować, żeby osiągnąć nasz cel główny, jakim jest awans na mistrzostwa.
4: Początek dzisiejszego meczu o 18, rewanż w niedzielę o 15 w Olsztynie. W piłkarskiej Ekstraklasie w zaległych meczach 31. kolejki zagrają Górnik Zabrze i Raków Częstochowa, czyli drużyny, które rywalizowały w finale Pucharu Polski. Górą był wówczas Górnik. Dzisiaj Zabrzanie zagrają na wyjeździe z Arką Gdynia, a Raków też na wyjeździe zmierzy się z Jagiellonią Białystok. W tabeli Jaga, Raków i Górnik zajmują odpowiednio 2., 3. i 4. miejsce i mają tyle samo punktów. Arka znajduje się w strefie spadkowej i walczy o utrzymanie. Początek meczu Arki z Górnikiem o 18, a o 20.30 zagrają Jagiellonia z Rakowem.
7: Dziś w nocy popada na zachodzie, w centrum i na północy kraju także. Temperatura ma wynieść od 3 do 7 stopni raczej, w tym najchłodniejszym momencie nocy oczywiście. Na południowym wschodzie pojawią się przymrozki. Jutro w ciągu dnia w niemal całym kraju chmury, mogą też się pojawić burze. No, będzie padało niemal wszędzie, a temperatura maksymalna ma wynieść od 12 stopni na północnym wschodzie przez 16 stopni w centrum do 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski.
8: Trójka.

wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Na zegarach 18. Cztery miasta z województwa śląskiego znalazły się w pierwszej dziesiątce rankingu finansowego samorządu terytorialnego za ubiegły rok. Policjanci z Wodzisławia Śląskiego zatrzymali 3 osoby podejrzane o oszustwa przy obrocie węglem. W serwisie także o wyjątkowym wyczynie himalaisty z Bielska Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Miasta województwa śląskiego wysoko uplasowały się w ogólnopolskim zestawieniu najlepiej ocenianych finansowo samorządów. Mowa o rankingu finansowym samorządu terytorialnego za 2025 rok. Pokazuje on, które miasta potrafią utrzymać stabilność finansową, prowadzić inwestycje i jednocześnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców. W kategorii miast na prawach powiatu drugie miejsce zajęły Gliwice, ustępując jedynie Bydgoszczy. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka powiedziała, że to efekt zrównoważonego rozwoju miasta, ale i dbania o stabilność budżetu.
2: Co jeszcze ważne, znakomicie sięgamy po środki europejskie. W roku 2025 ponad 20% naszych inwestycji sfinansowaliśmy ze środków europejskich, a w 2026 będzie to już 30%.
0: W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się także Tychy, Dąbrowa Górnicza oraz Katowice. Wodzisławscy policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o oszustwa przy obrocie węglem oraz przywłaszczenie surowca. W ręce mundurowych wpadło małżeństwo z Wodzisławia Śląskiego oraz ich córka. Osoby w wieku 47, 45 oraz 26 lat, mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji.
3: W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili, że prowadząc liczne spółki od sierpnia 2023 roku przez kolejny rok, doprowadzili swoich kontrahentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznie wartości nie mniejszej niż 20 milionów złotych, a także przywłaszczyli powierzony im surowiec energetyczny o łącznej wartości około 3 700 000 złotych.
0: Zatrzymanym przedstawiono łącznie 18 zarzutów, grozi im kara do 10 lat więzienia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Bielszczanin Bartek Ziemski najpierw zdobył, a później zjechał na nartach z 4 co do wysokości szczytu na ziemi Lotsem. Obecnie przebywa w bazie. O szczegółach tego wyczynu reporter Radia Katowice.
4: Bartek Ziemski na szczycie Lotse stanął wczoraj około południa, po czym rozpoczął swój zjazd na nartach do bazy. Jak sam podkreśla, cały zjazd odbył się bez odpinania nart. Jego dokonanie to drugi zjazd na nartach z Lotse w historii, choć pierwszy, jakiego dokonano bez trenu z butli. Ziemski ma na swoim koncie 8 zjazdów ze szczytów 8000, 2 z nich to pierwsze w historii takie wydarzenia. Do tej pory zdobył, a później zjechał na nartach m.in. z Brodpika, Gaszer Bruma II, Anna Purny czy Kanchenjunga. Swój projekt realizuje od 2022 roku.
0: O czym informował Marcin Rudzki. Zrujnowane urlopy i 500 zł mandatu to konsekwencje lekkomyślnego zachowania kobiety na lotnisku w Pyrzowicach. Do zdarzenia doszło wczoraj nad ranem. W trakcie odprawy bagażowej pasażerka lecąca do Turcji oświadczyła, że w bagażu ma karabin. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, mówi Monika Szpunar ze Śląskiej Straży Granicznej.
5: Bagaże zostały sprawdzone pod kątem posiadania materiałów niebezpiecznych. Żadnych tego typu przedmiotów nie ujawniono. Straż Graniczna przypomina, że niestosowne zachowanie na lotnisku może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym mandatów, zakazu wejścia na pokład samolotu, a nawet odpowiedzialności karnej.
0: Strażnicy przypominają, że każdy taki żart traktowany jest poważnie i uruchamia procedury bezpieczeństwa. Może się to wiązać z utrudnieniami dla wszystkich pasażerów. W nocy w regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Jutro także takie opady będą się pojawiać, a na termometrach do 17 stopni.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. W dalszym ciągu trzeba liczyć się z utrudnieniami po wypadku, do jakiego doszło w Gliwicach w rejonie skrzyżowania ulicy Żwirki i Wigury oraz Lotników. W tym zdarzeniu udział brały dwa pojazdy, jedna osoba jest poszkodowana. O tej porze zwalniamy też w Zabrzu na Wolności, gdzie w rejonie numeru 223 doszło do kolizji z udziałem dwóch osobówek. Podobna sytuacja miała miejsce w Sosnowcu na Żeromskiego, z tym, że tu kłopotów z płynną jazdą być nie powinno. W statystykach policyjnych od północy zapisało się już ponad 120 zdarzeń. Ponadto zwalniamy jeszcze w Bielsku Białej na Krakowskiej, Andersa Stojałowskiego czy Żywieckiej. Analogiczna sytuacja jest na wlotach do Żywca, jadąc od strony ekspresówki. W Bieruniu Nowym przykorkowaną mamy drogę krajową numer 44. Podobnie jest na Będzińskim odcinku 86. Najbardziej odczuwalne jest to przed światłami w dzielnicy Syberka na pasach w stronę Siewierza.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, mówi polski prezydent w Rumunii. Obradowała tam bukaresztańska dziewiątka. Zmiany w finansowaniu opieki psychiatrycznej budzą niepokój pacjentów. Protestowali przed Ministerstwem Zdrowia. Rusza rozbudowa terminala dla pasażerów na lotnisku Kraków-Balice. Obecny pęka w szwach. Uznanie Rosji za najpoważniejsze zagrożenie dla sojuszu, dążenie do budowy NATO 3.0 poprzez umacnianie europejskich sojuszników oraz wsparcie dla Kijowa to niektóre z wniosków po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Prezydent Karol Nawrocki, który uczestniczył w spotkaniu w stolicy Rumunii, podkreślał wiodącą rolę Stanów Zjednoczonych w sojuszu północnoatlantyckim.
2: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych. O tym mówią nie tylko statystyki, ale o tym mówią także potencjały militarne, wojskowe, potencjały finansowe, potencjał finansowy Stanów Zjednoczonych, także potencjał wywiadowczy. I to wybrzmiewało niemal w każdym głosie naszej dzisiejszej dyskusji, że Sojusz Północnoatlantycki jest zbudowany na mocnych relacjach transatlantyckich z mocnym partnerstwem Stanów Zjednoczonych.
1: Prezydent dodał, że partnerstwo transatlantyckie wymaga wzmacniania potencjału militarnego europejskich sojuszników. Podkreślił, że przeznaczenie 5% PKB na obronność nie jest jedynie celem, a minimum koniecznym do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa Starego Kontynentu. Do baz wróciły myśliwce poderwane w związku z dzisiejszymi atakami Rosji na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukrainę zaatakowało ponad 800 dronów. Celem były zachodnie obwody graniczące z krajami NATO. W atakach zginęło 6 osób, w tym 3 w Równem, niedaleko polskiej granicy. Pacjenci po kryzysach psychicznych i eksperci biją na alarm. Przed Ministerstwem Zdrowia odbył się protest przeciwko planowanym zmianom w finansowaniu opieki psychiatrycznej. Chodzi o centra zdrowia psychicznego, które po zakończeniu programu pilotażowego mogą zostać obłożone sztywnymi, biurokratycznymi wymogami. Dr Marek Balicki z Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego punktuje zamiary urzędników.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia w różnych obszarach szuka oszczędności. Opieka psychiatryczna od lat jest takim miejscem, które jest dyskryminowane. Wdrożenie w pełni pilotażu będzie kosztować kilkaset milionów złotych rocznie, niewielka kwota, no ale jak szuka się oszczędności, to szuka się wszędzie, a najłatwiej je znaleźć tam, gdzie siła polityczna jest najmniejsza.
1: Do tej pory placówki otrzymywały określoną pulę pieniędzy w zależności od liczby mieszkańców danego regionu. Teraz, jak obawiają się protestujący, w życie wejdzie rygorystyczne płacenie za każdą pojedynczą wizytę. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie powoła komisję, która ma wyjaśnić okoliczności pożaru Puszczy Solskiej, zapowiada rzeczniczka dyrekcji Anna Sternik.
4: Z uwagi na wielkopowierzchniowe szkody, nasza dyrekcja powoła również we współpracy z Nadleśnictwem Józefów zespół kryzysowy. Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, koordynacja procesu pozyskania i zagospodarowania drewna z obszaru klęski, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
1: Strażacy wczoraj wieczorem zakończyli akcję Gaszenie ognia. Zajęło im 8 dni. Na terenie Nadleśnictwa Józefów w rejonie Pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu co najmniej do końca września. Krakowskie lotnisko rozpoczyna rozbudowę terminala pasażerskiego. To szansa na rozwiązanie problemu tłoku w porcie. Terminal zaprojektowany na obsługę ponad 8 milionów pasażerów rocznie w zeszłym roku przyjął 13 milionów osób. Na lotnisku jest Paweł Pawlica.
5: Wykonawca jeszcze przed wakacjami ma rozpocząć wykopy pod fundamenty. W przyszłym roku z ziemi ma zacząć wyłaniać się betonowa konstrukcja, która zostanie pokryta szkłem. Będzie to najnowocześniejszy terminal lotniczy w Polsce, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: To będzie top, jeżeli chodzi o komfort pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce.
5: Obecny terminal ma ponad 5000 m2. Dzięki rozbudowie powierzchnia do obsługi pasażerów zwiększy się dwukrotnie, dodaje prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński.
7: Ta nowa przepustowość po części zachodniej to 16 milionów pasażerów, po części wschodniej docelowo 20.
5: Rozbudowa pierwszej, zachodniej części terminala zakończy się w 2029 roku. Druga część, wschodnia, zostanie rozbudowana w 2031 roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
8: Klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza w Zabierzowie, w Małopolsce. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Nieco ponad 40

0: Jest 2-1 dla Austriaków. W Rzymie wciąż pada, na kort wciąż nie wrócili Norweg Rud i reprezentujący Kazachstan Khachanov. Rud wygrał w pierwszym secie 6-1. Zdążyła za to przed ulewą zagrać Iga Świątek. I to jak zagrać? Błyskawicznie w godzinę i 8 minut rozprawiła się z Amerykanką Jessicą Pegulą i awansowała do półfinału. Postawa Igi napawa optymizmem, przyznaje Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club.
1: Ten dzisiejszy mecz z Jessicą Pegulą jest takim naprawdę dowodem twardym, że stara Iga wraca. Ja widziałem tutaj forehand, topspinowy forehand, który pamiętam z wygranych turniejów Rolanda Garrosa z roku 22, 23, 24. Naprawdę napawa to optymizmem nie tylko w kontekście rzymskiego turnieju, ale także nadchodzącego startu w Paryżu.
0: W Rzymie Iga czeka na półfinałową rywalkę. Ukrainka Świtolina i reprezentująca Kazachstan Rybakina miały rozpocząć granie o 19, ale patrząc na prognozy, może być z tym różnie. W piłkarskiej Ekstraklasie pierwsze zaległe spotkanie 31. kolejki już się rozpoczęło. W Gdyni walcząca o utrzymanie Arka podejmuje pewnego gry w europejskich pucharach Górnika Zabrze. Po kilku minutach, a właściwie po minutach 7 jest 0-0. O 20:30 w drugim meczu tej zaległej kolejki zagrają Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok, czyli trzecia drużyna z drugą w tabeli. Jakiego meczu spodziewa się trener Jagi Adrian Siemieniec?
2: Spodziewamy się meczu, w którym dwa zespoły będą chciały wygrać, a potem myślę, że spodziewamy się meczu, w zależności od tego, jak ułoży się scenariusz spotkania, w którym dwa zespoły będą się zastanawiać, jaki wynik jest dla nich dobry, więc perspektywa wyjścia na boisko zarówno nas, jak i Rakowa będzie wygrać spotkanie, bo kto wygra w tym spotkaniu naprawdę ustawia się w znakomitej pozycji na końcówkę, na te dwa ostatnie mecze. Spotykają się dwa silne zespoły i mecz może różnie się ułożyć.
0: Początek spotkania Raków-Jagiellonia o 20:30.
3: W nocy popada, na zachodzie, w centrum i na północy kraju. Temperatura na południowym wschodzie przy okazji przymrozków sięgnie minus 3 stopni Celsjusza, ale przeważnie ma być od plus 3 do plus 7. Jutro w ciągu dnia od 12 do 20 najcieplej na południowym wschodzie Polski. Będzie padać właściwie wszędzie i niemal wszędzie mogą pojawić się burze. Trójka.

poznać cię w innym czasie. Już nie mam jak.

0: Jest godzina 19. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach nie chcą połączenia placówki ze szpitalem w Jaworznie. Znana jest lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w tegorocznej edycji piekarskiego budżetu obywatelskiego. Rusza malowanie muralu na targowisku na Placu Miarki w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, witam i zapraszam. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach nie chcą połączenia placówki ze szpitalem w Jaworznie. Zorganizowanym w tej sprawie referendum przeciw opowiedziała się zdecydowana większość głosujących. O szczegółach Wojciech Kocjan.
2: Połączenie szpitali to wspólny pomysł prezydentów Mysłowic i Jaworzna, którzy 22 kwietnia podpisali list intencyjny w tej sprawie, co zaniepokoiło pracowników, którzy oczywiście obawiają się utraty miejsc pracy oraz ograniczenia dostępu do opieki medycznej dla mieszkańców. Związki zawodowe w Mysłowickim Szpitalu zorganizowały więc referendum, w którym zagłosowało 66% załogi. Zdecydowana większość, bo aż 91%, była przeciwna połączeniu z lecznicą w Jaworznie. 85% głosujących opowiedziało się także za tym, aby obecny dyrektor pozostał na stanowisku po wygaśnięciu dotychczasowego kontraktu, a to ma nastąpić w czerwcu. Chociaż samo referendum ma charakter tylko informacyjny, to związki zawodowe wierzą, że głos pracowników zostanie wzięty pod uwagę przez władze miasta.
0: W Mysłowickim Szpitalu numer 2 zatrudnionych jest 284 pracowników. W głosowaniu uczestniczyło 187 osób. Znana jest lista 44 projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w tegorocznej edycji piekarskiego budżetu obywatelskiego. Są wśród nich m.in. propozycje renowacji obiektów sportowych, doświetlania przejść dla pieszych, budowy parkingów, te fontanny, tężni Solankowej, utworzenie niskiego parku linowego, czy też rewitalizacja młyna w Dąbrowce Wielkiej. Głosy będzie można oddawać od 25 maja do 3 czerwca przez internet, ale też w formie tradycyjnej. Rusza malowanie muralu na targowisku na Placu Miarki w Katowicach. Niedawno Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach podpisał w tej sprawie umowę z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Jak mówi profesor Grzegorz Heinderek, rektor uczelni, malowidło będzie nawiązywać do samego targowiska.
3: Bardzo ciekawy projekt, taki trochę na pograniczu abstrakcji i figuratywności, taki dosyć intrygujący. Wydaje mi się, że nie hermetyczny z jednej strony, ale też może nie taki wprost. Projekt jest bardzo, bardzo witalny, optymistyczny, no i taki zapraszający. No to jest jakiś taki rodzaj interwencji w przestrzeń publiczną, która bardzo mocno wpisuje się w kontekst miejsca, konkretnego miejsca.
0: Malowidło powstaje na ścianach zewnętrznych obiektów handlowych i obejmuje znaczną część przestrzeni targowiska. Będzie widoczne zarówno dla kupujących, jak i przechodniów.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego jutro ma dokonać pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową za granicą. To efekt kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał warszawski urząd do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Poseł Polski 2050 z Sosnowca Kamil Wnuk mówi, że jego zdaniem uregulowana powinna być nie tylko kwestia związków jednopłciowych, ale związków partnerskich w ogóle.
4: Zakładam, że powinniśmy to uregulować i to jak najszybciej, ale to nie jest kwestia tylko związków jednopłciowych, tylko jest kwestia w ogóle związków partnerskich. Powinno być to uregulowane i to przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ze względów medycznych, ze względów gospodarczych, bo to jest po prostu nieuczciwe wobec ludzi, którzy są w takich związkach, no i rzeczywiście mają gorsze możliwości niż osoby, które są w związkach małżeńskich.
0: Na jutro prezydent Warszawy zwołał briefing prasowy związany z transkrypcją aktu małżeństwa osób jednej płci. Teraz pogoda, noc pogodna, ale chłodna. Temperatura spadnie do 3 stopni, możliwe jednak punktowo przymrozki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Zbigniew Ziobro nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce, mówi prezydent. 800 dronów wystrzeliła Rosja w stronę Ukrainy. W atakach zginęło 6 osób. Propozycja dobra, ale do jej realizacji daleko. Ekspert komentuje plany Brukseli, podróże na jednym bilecie po Europie. Prezydent uważa, że sprawa wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. Karol Nawrocki mówi, że były minister sprawiedliwości jego zdaniem nie mógł już się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
6: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
5: MSZ przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną. Chce wskazania podstaw prawnych wjazdu Ziobry do Stanów Zjednoczonych. 6 osób zginęło w Ukrainie w wyniku rosyjskich zmasowanych ataków. Wróg wysłał ponad 800 dronów, podał prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosjanie celowali także w obwody graniczące z Polską.
7: Wołodymyr Zełenski napisał, że jeden z najdłuższych od początku wojny zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę odbywa się właśnie w czasie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych przybył z wizytą do Chin. Jak podkreślił, w tym trudnym geopolitycznym momencie Rosja próbuje szkodzić kosztem ukraińskich istnień. Ukraiński prezydent przekazał, że od początku doby wystrzelono już co najmniej 800 rosyjskich dronów. Atak trwa nadal, w szczególności w kierunku obwodów najbliższych do granic państw NATO. Doszło do trafień na Zakarpaciu, w obwodzie lwowskim, wołyńskim, a także w Iwano-Frankiwsku i w obwodzie rówieńskim oraz wielu innych obwodach. Wiadomo o dziesiątkach rannych, w tym dzieciach. 6 osób zginęło. Ukraiński wywiad przekazał, że po fali uderzeń bez załogowców Rosjanie mogą uderzyć masowo za pomocą rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Musimy dać z siebie wszystko i nadal zapewniać Ukrainie potrzebne wsparcie, deklaruje sekretarz generalny NATO Mark Rutte po szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Pomoc dla Kijowa, a także uznanie Rosji za najpoważniejsze zagrożenie dla sojuszu to jedne z głównych konkluzji po spotkaniu grupy B9. Mark Rutte podkreślał, że ten temat pojawi się też podczas zbliżającego się szczytu NATO. Nasze nieustające silne wsparcie dla Ukrainy będzie również priorytetem podczas szczytu w Ankarze. Dziś rozmawialiśmy z prezydentem Zełenskim o tym, co jeszcze możemy zrobić, by pomóc Ukrainie w jej walce o wolność. Silna Ukraina dziś i silna Ukraina w przyszłości to sposób na powstrzymanie rosyjskiej agresji. Musimy dać z siebie wszystko i nadal zapewniać Ukrainie potrzebne wsparcie, bo bezpieczeństwo Ukrainy jest naszym bezpieczeństwem. Polska będzie gospodarzem następnego spotkania bukaresztańskiej dziewiątki, która zrzesza państwa wschodniej flanki NATO. Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające rezerwację biletów kolejowych i podróże po starym kontynencie. Na specjalnych platformach internetowych spółki kolejowe miałyby udostępniać wszystkie swoje bilety i oferty. Zdaniem eksperta w dziedzinie transportu Adriana Furgalskiego propozycja jest dobra, ale do jej realizacji daleka droga.
8: Nie mamy wyszukiwarek, które by w Polsce, owszem, pokazują wszystkie rozkłady jazdy pociągów, ale już nie znajdziemy wspólnego rozkładu jazdy dla autobusów, nie mówiąc o połączeniu tych dwóch środków transportu. Wielu krajów nie ma dostępnych rozkładów, które by całościowo traktowały kolej, całościowo traktowały transport lotniczy.
5: Ekspert wskazał też, że na polskim rynku przewozów konieczna jest reforma systemu ulg. Dopiero tak zintegrowany transport może stać się elementem europejskiej sieci. Koniec z czarnym rynkiem terminów na egzaminy na prawo jazdy. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła nowy portal infokierowca.pl, który zastępuje wysłużony system InfoCar. Nowe rozwiązania i logowanie przez e-dowód skutecznie blokują internetowe boty, które do tej pory masowo rezerwowały miejsca w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, mówi Tadeusz Wachowski z PWPW.
9: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jak konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli, trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
5: Każdy kursant może sprawdzić w nowym systemie, ile osób zdaje egzamin w konkretnym ośrodku, a nawet u konkretnego instruktora. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do końca dnia pochmurno z opadami deszczu, na zachodzie i północy burza, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W nocy od 3 do 7 stopni, jutro od 12 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do 20 na południowym wschodzie. Przelotnie popada, miejscami też zagrzmi.
10: Autopromocja.

0: Jest godzina 20. Miasta województwa śląskiego wysoko w ogólnopolskim zestawieniu najlepiej ocenianych finansowo samorządów. W Tarnowskich Górach odbywa się trzecia międzynarodowa konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych. Przyszli kolejarze będą się uczyć w zespole szkół usługowo-rzemieślniczych w bytomskich Łagiewnikach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Miasta województwa śląskiego wysoko uplasowały się w ogólnopolskim zestawieniu najlepiej ocenianych finansowo samorządów. To ranking finansowy samorządu terytorialnego za rok 2025. Pokazuje on, które miasta potrafią utrzymać stabilność finansową, prowadzić inwestycje i jednocześnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców. W kategorii miast na prawach powiatu drugie miejsce zajęły Gliwice, ustępując Bydgoszczy. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka mówi, że to efekt zrównoważonego rozwoju miasta, ale i dbania o stabilność budżetu.
2: Co jeszcze ważne, znakomicie sięgamy po środki europejskie. W roku 2025 ponad 20% naszych inwestycji sfinansowaliśmy ze środków europejskich, a w 2026 będzie to już 30%.
0: W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się jeszcze m.in. Tychy, Dąbrowa Górnicza oraz Katowice. W Tarnowskich Górach odbywa się trzecia międzynarodowa konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych. Uczestniczą w niej przedstawiciele ośrodków górniczych reprezentujących 20 krajów świata. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniew Pawlak, miejsce spotkania jest nieprzypadkowe. To miasto, które ma 500 lat, a jego zabytki są na liście UNESCO.
3: Bardzo dużo przedstawicieli UNESCO i nie tylko, zajmującym się górnictwem, wszelakiem, od górnictwa solnego po żelazo, ale również srebro, co jest bliskie nam, Tarnowskie Góry, mimo młodego wieku, 500 lat, jednak to miejsce wpłynęło na rozwój ludzkości.
0: Jutro uczestnicy konferencji zwiedzą zabytkową kopalnię srebra, obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Przyszli kolejarze będą się uczyć w zespole szkół usługowo-rzemieślniczych w bytomskich Łagiewnikach. Nabór na nowym kierunku ogłosił tamtejszy zespół szkół usługowo-rzemieślniczych. W Bytomiu będą się kształcić technicy automatycy sterowania ruchem kolejowym. Kształcenie na tym kierunku przygotuje uczniów do pracy przy obsłudze i nadzorze systemów sterowania ruchem kolejowym, które odpowiadają za sprawne i bezpieczne funkcjonowanie transportu szynowego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mija 45 lat od zamachu na Jana Pawła II, do którego doszło na placu Świętego Piotra w Watykanie. Rok po tym zdarzeniu papież udał się do Fatimy, by podziękować za uratowanie życia. Kula, którą zamachowiec go ranił, została umieszczona jako wotum w koronie Matki Bożej w fatimskim sanktuarium. Z kolei przestrzelony pas sutanny papież przekazał na Jasną Górę. Zgodnie z jego życzeniem przez ponad 20 lat pas był przechowywany w sejfie. Dopiero 4 czerwca 2004 roku Stolica Apostolska wyraziła zgodę na pokazanie pielgrzymom tego wotum. Znajduje się ono w ołtarzu przy cudownym obrazie Matki Bożej. W nocy pogodnie, ale chłodno. Temperatura spadnie do 3 stopni. Lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Warszawie pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową za granicą. Prezydent Nawrocki o gotowości przyjęcia przez Polskę amerykańskich żołnierzy. Donald Trump jest już w Pekinie. Jutro spotka się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Jutro Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego ma dokonać pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową za granicą. To efekt kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał warszawski urząd do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn z Berlina. Zdaniem Kamila Wnuka z Polski 2050 uregulowana powinna być nie tylko kwestia związków jednopłciowych, ale związków partnerskich w ogóle.
5: Zakładam, że powinniśmy to uregulować i to jak najszybciej, ale to nie jest kwestia tylko związków jednopłciowych, tylko jest kwestia w ogóle związków partnerskich, powinno być to uregulowane i to przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, ze względów medycznych, ze względów gospodarczych, bo to jest po prostu nieuczciwe wobec ludzi, którzy są w takich związkach, no i rzeczywiście mają gorsze możliwości niż osoby, które są w związkach małżeńskich.
4: Przygotowanie rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa zawartych za granicą przez pary jednopłciowe zlecił premier we wtorek. Leśnicy szacują straty po pożarze Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień strawił kilkaset hektarów lasu. Straty mogą sięgnąć milionów złotych. Strażacy dopiero po 8 dniach gaszenia i dogaszania pogorzeliska mogli oddać teren służbom leśnym.
6: Leśnicy szacują teraz straty poprzez monitoring lasu z użyciem dronów z kamerami. Oceniają przy tym, w jakim wieku były drzewa strawione przez ogień. Wkrótce przystąpią też do oczyszczania pogorzeliska, o czym mówiła rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik.
7: Muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać sąsiadującym, zdrowym drzewostanom.
6: Anna Sternik przypomina też, że na terenie, który objął pożar, obowiązuje zakaz wstępu. Zaapelowała przy tym o uszanowanie decyzji służb leśnych.
7: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska, przez co nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się.
6: Okoliczności pożaru, jego rozwój oraz przebieg akcji gaśniczej przeanalizuje specjalny zespół, który wkrótce zostanie powołany przez szefa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Niezależnie od tego swoje śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Polska jest gotowa na przyjęcie żołnierzy amerykańskich z Niemiec, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki po szczycie bukareszteńskiej dziewiątki. Prezydent Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec 5000 żołnierzy. Amerykanie nie podają na razie informacji, dokąd mają zostać przeniesieni. Prezydent Karol Nawrocki podkreśla, że decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Stanów Zjednoczonych.
8: Jeśli pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o przesunięciu żołnierzy z Niemiec, to Polska jest oczywiście gotowa i myślę, że to jest w interesie całej Europy, także Sojuszu Północnoatlantyckiego, aby żołnierze amerykańscy, którzy są współgwarancją bezpieczeństwa w Europie, pozostali. Jeśli taka decyzja w odniesieniu do żołnierzy pozostających w Niemczech zapadnie, to Polska, ale także inne kraje wschodniej flanki NATO z całą pewnością jesteśmy gotowi do tego, aby przyjąć tych żołnierzy.
4: Strona amerykańska wyjaśnia, że decyzja o wycofaniu żołnierzy podyktowana była gruntowną analizą rozmieszczenia sił w Europie. Donald Trump przyleciał do Pekinu na rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Do spotkania obu przywódców największych potęg świata dojdzie jutro i pojutrze. Gospodarz Białego Domu zamierza zacieśnić gospodarcze i dyplomatyczne relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
9: To będzie bardzo ekscytująca podróż. Wiele dobrych rzeczy podczas niej się wydarzy, mówił Donald Trump tuż przed odlotem z USA. Najbliższe godziny prezydent spędzi w hotelu. Najważniejszym punktem czwartkowych rozmów będzie spotkanie z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. Obaj prezydenci omówią kwestie amerykańsko-chińskiej rady handlowej oraz porozumienia w sektorach lotniczych, rolniczym i energetycznym, choć jak twierdzą ich doradcy, na stole nie leży żadna kompleksowa umowa. Tematem rozmów będzie też sprawa przedłużenia rozejmu handlowego zawartego jesienią ubiegłego roku. Sprawa handlu między tymi krajami oraz kwestie przyszłości Tajwanu i Iranu rzucają cień na szczyt Trumpa z Xi w Chinach. Wizyta ta wiąże się z presją większą niż którakolwiek ze stron gotowa jest publicznie przyznać, informuje amerykańska stacja NBC News. Celem podróży Trumpa będzie powrót do Waszyngtonu z pozytywnymi ustaleniami gospodarczymi oraz zacieśnionymi relacjami osobistymi z Xi Jinpingiem. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro będzie pochmurno, przelotne opady deszczu z wyjątkiem południowego wschodu kraju, także burze. Możliwy grad, 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum, 20 na wschodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.

Keep it high!

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie.

0: Teraz właśnie Piotra znajdzie. O, słyszy pani? Ej, on go potrząsa, chyba pewnie nim jeszcze potrząsa, ale... O, i teraz jest. On jeszcze nie dowierza, on jeszcze próbował... To są pacjenci wszystko. To jest Jan, który biegnie po nóż, żeby odciąć. Mają na dole kuchnię. Nóż, krzyczy.
1: Siedzimy w jej domu, obie wpatrzone w ekran komputera. Ona ten film oglądała tysiące razy. Za każdym razem szukając choćby najmniejszego znaku, który świadczyłby o tym, co zaraz się wydarzy.
0: Mój syn miał na imię Piotr. Lubiłam zawsze to imię i jeszcze przed narodzinami, jak już wiedziałam, że będzie chłopiec, to miał być Piotr i był Piotr.
1: Piotr miał 22 lata. Skończył technikum mechatroniczne, ale szukał jeszcze swojej drogi. Bardzo przeżył rozstanie rodziców, śmierć ojca, a potem ukochanej babci.
0: Ogromnym wsparciem była dla niego moja mama. Ta mama tak niespodziewanie odeszła moja. I to było już coś, co go tak dobiło, że myślę, że trudno mu było już się z tego podźwignąć.
1: To zdaniem matki Piotra powody, dla których jej jedynak uzależnił się od alkoholu. Jedynym wyjściem było umieszczenie Piotra w ośrodku terapii uzależnień. Razem wybrali Jerzmionki.
0: Wybór ośrodka tutaj był zupełnie przypadkowy. Nie miało tu znaczenia, że jest to ośrodek prywatny. Natomiast trafił do prywatnego tylko dlatego, że był na miejscu detoks.
1: Ośrodek terapii uzależnień w Jerzmionkach funkcjonuje pod wdzięczną nazwą Borowik. A wygląda jak pięciogwiazdkowy hotel. Na 30 hektarach położonych nad jeziorem rozpościerają się lasy. Niemal w samym środku stoi luksusowy budynek. Właściciel reklamuje się w internecie i lokalnej prasie, jakby nic złego w tym ośrodku się nie stało. Nagranie oryginalne.
2: Nazywam się Tomasz Wachowiak, jestem psychoterapeutą uzależnień, jestem właścicielem ośrodka Borowik, w którym się znajdujemy, tym samym jego założycielem. Mam przyjemność współpracować według mnie z najlepszą kadrą w Polsce, z najwyższymi kwalifikacjami. Znajdujemy się na bardzo dużym, ponad 30-hektarowym terenie, przeciekawym, w którym występują prywatne nasze lasy, łąki, stawy. Mamy swój basen, duży ośrodek, bardzo komfortowe pokoje, chociaż nie chodzi w naszej terapii o to zapewnienie komfortu, który jest, ale przede wszystkim o dobrą jakość terapii, którą Państwu gwarantuję, żeby się o tym przekonać. Nie ma nic innego, jak do nas przyjechać.
0: O ile pierwsze dni jeszcze był w miarę pogodny, o tyle już pod koniec tygodnia zaczął się zmieniać jego nastrój. I ja miałam taką świadomość, że może się to wiązać z odstawieniem alkoholu, ale liczyłam w 100% na jakość tej kadry, na jej fachowość, na jej wiedzę. Syn do mnie sam dzwonił, nie chciałam w tym wszystkim przeszkadzać. Zaczął mi mówić, że tam się nic nie dzieje, że on nie widzi jakiej.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niższe ceny paliw będą utrzymywane przez rząd do końca maja. Co dalej? Na razie nie wiadomo. Komisja Europejska proponuje przepisy ułatwiające rezerwację biletów kolejowych i podróży po Europie. Francuska prokuratura chce, żeby były prezydent Nicolas Sarkozy wrócił do więzienia. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Jego przygotowanie zlecił wczoraj ministrom cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji premier. Przygotowane rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. W listopadzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać małżeństwa jednopłciowe paliwowe zawarte w innych krajach unijnych. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, zostanie przedłużony do końca maja, poinformował minister finansów. Program pozwala na obniżenie cen paliw na stacjach za sprawą niższej stawki VAT-u i akcyzy. Decyzji o wydłużeniu programu na kolejny miesiąc jeszcze nie ma, mówi Andrzej Domański i dodaje, że obniżenie cen paliw w ten sposób generuje spore straty dla budżetu.
4: To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie, to nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
3: Pakiet CPN został wprowadzony 30 marca jako odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej. Jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska zaproponowała przepisy ułatwiające rezerwację biletów kolejowych i podróże po Europie. Przedstawiciele polskiego rządu podchodzą do tej propozycji z rezerwą.
5: Bruksela zaproponowała, by na specjalnych platformach internetowych spółki kolejowe udostępniały wszystkie swoje bilety i oferty w sposób neutralny i przejrzysty. Sprawę komentuje ekspert transportowy Adrian Frugalski. Jego zdaniem propozycja jest dobra, ale do jej realizacji daleka droga.
6: Wielu krajów nie ma dostępnych rozkładów, które by całościowo traktowały kolej.
5: Do propozycji Komisji Europejskiej odniósł się minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jego zdaniem komisja w większym stopniu powinna się zająć m.in. sprawą dofinansowania budowy kolei dużych prędkości w Polsce.
7: Oczekuję od Komisji Europejskiej nie przedstawiania marzeń o wspólnych biletach, tylko o twardych zapewnieniach dotyczących finansowania.
5: Nowy system ma uwzględniać m.in. odszkodowania za spóźnienia czy zwrot kosztów podróży w przypadku odwołanych połączeń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: Jest zbiórka na pomagam.pl, a będzie apel do polityków o zmianę przepisów. Fundacja Polskie Forum Migracyjne prosi o wsparcie dla Ukraińców, którzy stracili prawo do bezpłatnej opieki medycznej i do świadczenia 800+. Ci, którzy z różnych powodów nie mogą w Polsce podjąć pracy, znaleźli się na marginesie bez wsparcia państwa. Każda historia jest inna, wszystkie dramatyczne, mówi prezes Fundacji Polskie Forum Migracyjne Agnieszka Kosowicz.
8: Ledwo, ale sobie radzili, a w tej chwili pozbawieni wsparcia państwa po prostu są w krytycznej sytuacji. To często są osoby starsze, osoby, które się utrzymują naprawdę za kwotę 200-300 zł miesięcznie, starsze osoby, które się opiekują wnuczkami, sporo jest osób, które są chore na takie choroby przewlekłe.
3: Zbiórka trwa, zaczęło się od 100 tysięcy, teraz dzięki hojności wpłacających nowy limit określono na 1,5 miliona złotych. Czy Nicolas Sarkozy wróci do więzienia? Tego domaga się francuska prokuratura w procesie apelacyjnym dotyczącym domniemanych powiązań byłego prezydenta z libijską dyktaturą. Po pierwszym wyroku Sarkozy spędził za kratami 3 tygodnie. Był to historyczny precedens dla byłego prezydenta Francji.
9: 7 lat więzienia, 300 tysięcy euro grzywny i 5 lat zakazu kandydowania w wyborach. Tego żąda dla Sarkozy'ego prokuratura. W pierwszym procesie były prezydent został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Jednak po 20 dniach opuścił zakład karny dzięki warunkowemu zwolnieniu. Tym razem wydaje się jednak, że sąd może przychylić się do wniosku prokuratury i zaostrzyć karę. Nowe zeznania byłego współpracownika Sarkozy'ego osłabiły jego linię obrony. Oparto na twierdzeniu, że nie wiedział o nielegalnych działaniach swoich podwładnych. Prokuratura uważa, że Sarkozy zawarł pakt korupcyjny z libijskim dyktatorem Muammarem Kaddafim, licząc, że ten sfinansuje jego kampanię prezydencką w 2007 roku, która zakończyła się zwycięstwem. Tak zwana afera libijska jest najpoważniejszym skandalem politycznym związanym z Nicolasem Sarkozym. Były prezydent odrzuca wszystkie oskarżenia i twierdzi, że jest ofiarą upolitycznionych sędziów i dziennikarzy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Klimat. Jakość powietrza w kraju jest bardzo dobra albo dobra, a ponad 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: O sporcie Adam Malecki.
11: Polska wygrała z Austrią 26-25. Był to pierwszy mecz reprezentacji piłkarzy ręcznych w decydującej rundzie eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu 1 bramką i teraz muszą postawić kropkę na D w rewanżowym meczu, mówi Michał Olejniczak.
12: No pana sprawa, że wygraliśmy, aczkolwiek to jest dopiero pierwsza połowa. Ten mecz trwa 120 minut i myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa, czy ona jest, czy jej nie ma. Musimy wygrać kolejny mecz i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy zaliczkę jednobramkową, więc jest pewne skupienie i koncentracja na określonym celu.
11: Mecz rewanżowy w Olsztynie w niedzielę o 15:00. Kto wygra dwumecz, jedzie na mundial. piłkarskiej ekstraklasie odrabiają zaległości z 31. kolejki. Zakończyło się spotkanie w Gdyni, gdzie Arka zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. Arkowcy pozostają w strefie spadkowej. Zabrzanie tymczasowo awansowali na pozycję wicelidera w oczekiwaniu na wynik trwającego meczu, w którym grają Raków Częstochowa z Jagiellonią Białystok. Jest 1-0 dla Jagi. Grają także w ligach zagranicznych. W Premier League też w zaległym meczu Manchester City podejmuje Crystal Palace. W Hiszpanii Barcelona zakończyła już świętowanie mistrzostwa i dzisiaj zagra na wyjeździe z Alaveszem. W bramce Dumy Katalonii wystąpi Wojciech Szczęsny, a w ataku Robert Lewandowski. Pierwszy gwizdek o 21.30. We Włoszech grają w finale Krajowego Pucharu na Stadio Olimpico. Mistrz Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie gra z Lazio. Jest 0-0 po 5 minutach. Jeszcze tenis i świetny występ Igi Świątek.

0: rzeczywiście dysproporcja pomiędzy obiema zawodniczkami była ogromna, czytamy w Associated Press. Uwaga, Iga Świątek łapie wiatr w żagle i to w idealnym momencie przed Rolanda Garros, ocenia strona internetowa tenis.com. Z Miami, dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W walce o finał Polka zmierzy się ze zwycięzczynią meczu pomiędzy Ukrainką Eliną Świtoliną, a reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. To spotkanie trwa, Rybakina wygrała w pierwszym secie 6-2, w drugim jest 3-2 dla Świtoliny. I jeszcze na koniec koszykówka. King Szczecin wygrał ze Stalem Zielona Góra 80-78 w pierwszym meczu ćwierćfinału Ekstraklasy Koszykarzy.
2: Czwartek będzie pochmurny, ale na północy i na wschodzie pojawi się słońce. Będzie przelotnie padać i może zagrzmieć. 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum i 20 na wschodzie.
3: Autopromocja.

0: Jest 22. Województwo śląskie powinno stawiać na influencerów, by promować region, mówi wicemarszałek województwa Joanna Bojczuk. Przewodniczący Rady Nadzorczej JSW Andrzej Karbownik zrezygnował ze stanowiska. W Zabrzu, w zabytkowej kopalni Guido, rozpoczęły się regionalne mistrzostwa w ratownictwie medycznym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Województwo śląskie powinno stawiać na influencerów, by promować region wśród potencjalnych turystów. Tak mówiła w Radiu Katowice wicemarszałek województwa Joanna Bojczuk. Wskazała, że obecnie współpraca z osobami popularnymi w mediach społecznościowych to najskuteczniejsza forma komunikacji i przekazywania oferty. Z danych Śląskiej Organizacji Turystycznej wynika, że tylko w zeszłym roku nasz region odwiedziło ponad 7 milionów osób.
2: Te kampanie promocyjne są trudne, żeby przebić się z naszą ofertą do właściwego klienta, natomiast nie poddajemy się. Organizujemy także festiwale kulinarne, które również mają swoją grupę odbiorców i których, myślę, przekonamy, że śląska kuchnia jest naprawdę wyjątkowa.
0: Na przyjazd turystyczny do naszego regionu decydują się przede wszystkim osoby z województw mazowieckiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej Andrzej Karbownik złożył rezygnację. Jako powód rezygnacji pan Andrzej Karbownik wskazał różnicę zdań co do sposobu, instrumentów i tempa przeprowadzenia restrukturyzacji spółki, poinformowała JSW w specjalnym komunikacie. Andrzej Karbownik zasiadał w Radzie Nadzorczej JSW od połowy grudnia zeszłego roku. Został do niej zgłoszony przez ministra aktywów państwowych. W Zabrzu, w zabytkowej kopalni Guido, rozpoczęły się mistrzostwa w ratownictwie medycznym. Przez 3 dni najlepsi ratownicy z Polski i Ukrainy rywalizują w realistycznych akcjach ratunkowych. Nie ma specjalnych przygotowań, to konsekwencja naszej codziennej pracy, mówi Marek Grabowski z krakowskiego pogotowia ratunkowego.
3: Przygotowujemy się do pracy. Zawody są dla nas formą zabawy, formą sprawdzenia się. Nie robimy nic specjalnego na te zadania. Raczej jeździmy w zespołach, w których pracujemy, więc z kolegą, którym jestem na zawodach dzisiaj, na co dzień pracujemy i to jest dla nas najlepsza forma treningu.
0: A finał regionalnych mistrzostw w ratownictwie medycznym odbędzie się w piątek w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Wodzisławscy policjanci zajmujący się przestępczością ekonomiczną zatrzymali 3 osoby podejrzane o oszustwa przy obrocie węglem oraz przywłaszczenie surowca. W ręce mundurowych padło małżeństwo z Wodzisławia Śląskiego oraz ich córka, mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji.
4: W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili, że prowadząc liczne spółki od sierpnia 2023 roku przez kolejny rok, doprowadzili swoich kontrahentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 milionów złotych, a także przywłaszczyli powierzony im surowiec energetyczny o łącznej wartości około 3 700 000 złotych.
0: Zatrzymanym przedstawiono łącznie 18 zarzutów, teraz grozi im do 10 lat więzienia. Noc pogodna, ale chłodna. Temperatura spadnie do 3 stopni. Punktowo możliwe przymrozki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polskie myśliwce przechwyciły nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy. Zakończyła się akcja gaśnicza w Nadleśnictwie Józefów, zaczęło się szacowanie strat. Kreml dubluje ustawy, żeby zniechęcić inne państwa do zatrzymywania rosyjskich obywateli. Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem, poinformował o tym w mediach społecznościowych minister obrony narodowej. Nasze samoloty przechwyciły nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. To kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej, napisał Władysław Kośniak-Kamysz. Wicepremier przypomniał, że loty bez włączonych transponderów mogą stanowić zagrożenie dla innych samolotów i przestrzegł, że każda tego rodzaju prowokacja spotka się z natychmiastową reakcją polskich pilotów. Straż pożarna zakończyła akcję gaśniczą w Nadleśnictwie Józefów. Teren Puszczy Solskiej został już przekazany leśnikom. Jak przyznają strażacy, był to najgroźniejszy pożar w województwie lubelskim od kilkudziesięciu lat. Gaszenie i dogaszanie pożaru trwało tydzień, mówi rzecznik lubelskich strażaków Tomasz Stachyra.
6: Ja nie pamiętam takiego zdarzenia o takim zasięgu, który by się rozprzestrzeniał tak szybko we wszystkich kierunkach. W sytuacji, kiedy zmieniał się wiatr, dynamicznie ten pożar przemieszczał się, szczególnie przy tym silnym wietrze, który był tak jakby dodatkowym paliwem, który bardzo szybko rozprzestrzeniał ten pożar. W pierwszej fazie prowadzonych działań dwóch strażaków ochotników podtruli się dymem. Powierzchnia terenu, który był objęty pożarem i działaniami, to na pewno ponad 1000 hektarów.
5: W kulminacyjnym momencie w akcji ratowniczo-gaśniczej Puszczy Solskiej brało udział ponad 1000 osób, a także kilkaset sztuk sprzętu strażackiego. Podczas akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu Dromader, w którym zginął 65-letni pilot. Dominik Tarczyński na czarnej liście brytyjskiego MSW. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości jest wśród 7 zagranicznych działaczy i influencerów, którym brytyjski rząd zablokował wjazd przed planowanym marszem skrajnej prawicy w Londynie. Politycy koalicji rządzącej nie są tym zaskoczeni. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w tej sprawie powinien interweniować MSZ.
7: Dominik Tarczyński napisał w mediach społecznościowych, że tak wygląda komunizm XXI wieku. Zapowiedział pozew przeciwko premierowi Wielkiej Brytanii. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w sprawę powinien się zaangażować polski MSZ.
8: Zawsze stoimy po stronie naszych obywateli i Ministerstwo Spraw Zagranicznych też musi stanąć po stronie naszych obywateli. Zawsze tak powinno być.
7: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ma dla Dominika Tarczyńskiego radę, aby stonował wypowiedzi publiczne.
9: Może mniej radykalizmu. A może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów?
7: Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda podkreśliła, że Dominik Tarczyński swoimi działaniami zapracował sobie na takie potraktowanie.
10: Są kraje, które po prostu uważają, że osoby, które nie respektują praw człowieka, nie są mile widziane na ich terytorium.
7: Kilka dni temu problemy na brytyjskiej granicy miał także lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Po przylocie do Londynu został zatrzymany i przesłuchiwany przez służby. Sylwia Białek, Polska. Radio.
5: Rosyjska Duma Państwowa przyjęła ustawę o wykorzystaniu armii do ochrony Rosjan zatrzymanych za granicą. Teraz dokument czeka na podpis Władimira Putina. Część rosyjskich mediów niezależnych zwraca uwagę, że ustawa dubluje już istniejące prawo. Jej celem jest wywarcie presji na inne kraje, żeby nie zatrzymywały Rosjan oskarżonych o przestępstwa związane z agresją na Ukrainę.
11: Szef Komisji Obrony Dumy Państwowej Andrzej Kartapałow mówił wprost, że ustawa jest związana z zatrzymaniem przez polskie służby rosyjskiego archeologa poszukiwanego listem gończym przez Ukrainę. Problem zniknął, ponieważ Aleksandr Butiagin został wydany Rosji w trakcie polsko-białoruskiej wymiany więźniów. Portal śledczy Bell jest zdania, że ustawa ma gwarantować uwolnienie żołnierzy, polityków i urzędników zatrzymywanych w związku z popełnieniem zbrodni wojennych. Moskwa może wykorzystywać wszelkie metody, w tym eksterytorialne użycie sił specjalnych. Lista Rosjan ściganych przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze za zbrodnie popełnione na Ukrainie jest długa. Otwierają ją Władimir Putin, były minister obrony Siergiej Szojgu i rzeczniczka praw dziecka Maria Lwowa-Białowa. Niezależne media zwracają uwagę, że zapisy nowej ustawy dublują już istniejące przepisy. Władimir Putin ma już prawo wykorzystywania wojska i sił specjalnych poza granicami kraju do obrony interesów Rosji i Rosjan. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czwartek będzie pochmurny, ale na północy i na wschodzie pojawi się słońce. Będzie przelotnie padać i może zagrzmieć. 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum, 20 na wschodzie.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest 23. W informacjach za chwilę o pieniądzach na rozwój elektromobilności w Polsce. Bielszczanin Bartek Ziemski najpierw zdobył, a później zjechał na nartach z Lotse. Będzin szykuje się do uruchomienia pilotażowej akcji chipowania psów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce to pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę z Electromobility Poland w sprawie wejścia kapitałowego do tej inwestycji. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska powiedziała, że otwiera się nowy rozdział w historii polskiej motoryzacji.
2: Wydaje się, że ten projekt to również podwalina dla bezpieczeństwa funkcjonowania naszych obywateli państwa polskiego. Ewentualne budowanie odporności nie tylko Polski, ale także Europy, bo Europa musi w własnych projektach stawać się coraz silniejsza. I nie mam wątpliwości, że jest to projekt o naprawdę dużym znaczeniu narodowym, na którego nowe wiadomości Polacy intensywnie śledząc wiadomości czekają.
0: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że to jeden z wielkich projektów rozwojowych kraju. Jak mówił, to projekt strategiczny.
3: W dniu dzisiejszym podpisujemy umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania tego przedsięwzięcia, ale w ślad za tym rozpoczynamy, czy będziemy kontynuowali, ale tak naprawdę już przechodzimy do formalnych negocjacji dotyczących umowy z partnerem i w taki sposób, że chcielibyśmy już jesienią mieć te wszystkie kwestie zamknięte, wynegocjowane, tak żebyśmy mogli wbić pierwszą łopatę pewnie na wiosnę przyszłego roku. Plan jest również taki, że fabryka wypuści pierwsze samochody w roku 2029.
0: W ubiegłym tygodniu poinformowano, że w projekt w Jaworznie zaangażuje się koncern z Tajwanu, który będzie partnerem strategicznym spółki Electromobility Poland.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Bielszczanin Bartek Ziemski najpierw zdobył, a później zjechał na nartach z czwartego co do wysokości szczytu na ziemi, Lotse. Teraz przebywa w bazie. O szczegółach tego wydarzenia reporter Radia Katowice.
4: Bartek Ziemski na szczycie Lotse stanął wczoraj około południa, po czym rozpoczął swój zjazd na nartach do bazy. Jak sam podkreśla, cały zjazd odbył się bez odpinania nart. Jego dokonanie to drugi zjazd na nartach z Lotse w historii, choć pierwszy, jakiego dokonano bez tlenu z butli. Ziemski ma na swoim koncie 8 zjazdów ze szczytów 8000. Dwa z nich to pierwsze w historii takie wydarzenia. Do tej pory zdobył, a później zjechał na nartach m.in. z Brodpika, Gaszer Bruma II, Anna Purny czy Kanchenjunga. Bielszczanin swój projekt realizuje od 2020 drugiego roku.
0: A relację przygotował Marcin Rudzki. Będzin szykuje się do uruchomienia pilotażowej akcji chipowania psów. To w ramach miejskiego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności tych istot. Chociaż program wystartuje dokładnie za tydzień, chętni już mogą się zgłaszać, mówi Łukasz Dytko, rzecznik Urzędu Miejskiego w Będzinie.
5: Aby wziąć udział w chipowaniu, należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Będzinie i odebrać skierowanie w Wydziale Gospodarki Komunalnej w pokoju 111. Wymagane jest aktualne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie. O chipowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
0: A wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej miasta. Noc w regionie pogodna, ale chłodna. Temperatura spadnie do 3 stopni. Lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po wakacjach będzie możliwy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Do końca maja został przedłużony rządowy program obniżający ceny paliw. Polska celem pierwszej podróży zagranicznej węgierskiego premiera ujawniono plany. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do Stanów Zjednoczonych dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe, bo sąd odrzucił prośby prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra. Nie da się przyspieszyć terminu ze względu na obszerność zgromadzonego materiału, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek.
1: Ona ma 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów. Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania. Przecież oni wydają wyroki, wychodzą na rozprawy. To nie jest jedyna sprawa w ich referacie. Gdyby był możliwy wcześniejszy termin rozpoznania tej sprawy, to naprawdę sędziowie wyznaczyliby go możliwie jak najszybciej.
0: Prezydent Karol Nawrocki jest zdania, że sprawa ucieczki Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie. Pytany przez Polskie Radio prezydent dodał, że były minister sprawiedliwości jego zdaniem nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
2: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
0: W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić byłemu ministrowi PiS-u 26 zarzutów. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych. Wczoraj jego przygotowanie zlecił ministrom cyfryzacji oraz spraw wewnętrznych i administracji premier. Rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. W listopadzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznać małżeństwa jednopłciowe zawarte w innych krajach unijnych. Pakiet ceny paliw niżej przedłużony do końca maja, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dzięki tej decyzji w kieszeniach kierowców zostanie więcej pieniędzy. To kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację, przekonywał minister.
3: Aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy, aby móc dalej mówić o tym, że dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw. To nasze zobowiązanie, które deklarowaliśmy i podjęliśmy, gdy tę ustawę przyjmowaliśmy tutaj w Sejmie, że nie pozostawimy Polaków samym sobie.
0: Minister energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych. Węgierski premier przedstawił plan swojej wizyty w Polsce. Będzie to jego pierwsza podróż zagraniczna od momentu, kiedy po zdecydowanie wygranych wyborach objął władzę na Węgrzech.
4: Peter Modior nie powiedział jedynie, którego dokładnie dnia pojedzie do Polski. Pojedzie, bo według tego, co powiedział, będzie się po naszym kraju poruszał przede wszystkim koleją. Chce sprawdzić, jak działają pociągi i tory wyremontowane za pieniądze, jak to nazwałby wyśmiać język poprzedniej ekipy, złej Brukseli. Z Krakowa pojadę do Warszawy, by kontynuować bardzo ważne negocjacje dwustronne. Oczywiście przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale według moich planów spotkam się też z polskim prezydentem. Powiedział premier Modior. Ostatnim miejscem, które odwiedzi węgierski premier, będzie Gdańsk na specjalne zaproszenie Donalda Tuska. Tam Peter Modior spotka się z Lechem Wałęsą. Stamtąd poleci do Wiednia, by po rozmowach z władzami Austrii ponownie pociągiem wrócić do stolicy Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Mowa tronowa króla Karola III miała dać premierowi Kirowi Starmerowi polityczny oddech po tygodniach chaosu i narastającego buntu we własnym obozie. Z komentarzy brytyjskich mediów wynika jednak, że zamiast pokazać siłę rządu, ceremonia obnażyła głębokie podziały wśród rządzących i coraz słabszą pozycję premiera.
5: Rząd chciał wykorzystać uroczystą ceremonię w Pałacu Westminsterskim do pokazania ambitnego planu reform i przekonania opinii publicznej, że potrafi kierować krajem. W przemówieniu znalazły się zapowiedzi zmian w służbie zdrowia, budownictwie mieszkaniowym, gospodarce i polityce migracyjnej. I to właśnie ten ostatni temat budzi największe spory w Partii Pracy. Lewicowe skrzydło ugrupowania oskarża premiera o przejmowanie retoryki Nigela Farage'a i przesuwanie partii na prawo. Z kolei umiarkowani deputowani uważają, że reakcja rządu na rosnące poparcie dla prawicowego reform UK jest zbyt słaba. The Times napisał, że w otoczeniu premiera mówi się, iż sama mowa tronowa nie wystarczy, by zatrzymać spadki poparcia i bunt parlamentarzystów. Dziennik ujawnił, że część posłów Partii Pracy otwarcie obawia się utraty mandatów, jeśli notowania rządu nadal będą spadać w takim tempie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Serce zmarłego noworodka uratowało życie 5-miesięcznego Ignasia. To pierwszy przeszczep tak małego serduszka przeprowadzony przez lekarzy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie. Był on jedynym ratunkiem dla Ignasia. Jego serce miało wrodzoną wadę. Zatrzymało się po kolejnej operacji. Dziś chłopczyk wraca do zdrowia.
6: Na pewno jestem bardzo wdzięczna rodzinie tego dziecka, które oddało serduszko.
7: Mówi pani Karolina, mama Ignasia.
6: To jest dar nie do opisania.
7: Zadanie medyków nie było łatwe, tłumaczy dr Michał Buczyński z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
8: Dlatego, że zarówno biorca, jak i dawca byli niewielcy.
7: Dawca serca to noworodek, który zmarł po porodzie. Lekarz mówi, że coraz więcej rodziców w takich czy podobnych sytuacjach godzi się na pobranie narządów.
8: Dzięki podnoszeniu świadomości w społeczeństwie coraz więcej rodziców wie, że jest taka możliwość i w tej całej ogromnej tragedii śmierci własnego dziecka czasami chcą, żeby część tego dziecka trwała i chcą pomóc innym rodzicom, którzy za chwilę będą w identycznej sytuacji.
7: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Adam Malecki.
10: Iga Świątek jest w półfinale turnieju tenisowego w Rzymie. Polka w imponującym stylu pokonała 6-1, 6-2 Amerykankę Jessica Pegule. Polka z każdym kolejnym meczem prezentuje się lepiej, mówi Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub.
11: Fantastyczny występ Igi Świątek napawa optymizmem, ale tym optymizmem napawa nie tylko ten mecz z Jessica Pegulą, bo to warto powiedzieć jednak, że ta seria trwa. To jest czwarty kolejny wygrany mecz przez Igę Świątek. Rzeczywiście widać wyraźnie, że forma Igi idzie do góry.
10: Iga o wielki finał na Foro Italico zagra z Eliną Świtoliną. Ukrainka pokonała w trzech setach reprezentującą Kazachstan Rybakinę. Świątek ze Świtoliną zagrają jutro w sesji wieczornej. W turnieju mężczyzn do najlepszej czwórki awansował Norwek Rut. Trwa spotkanie 19-letniego Hiszpana Hodara z Włochem Darderim. W piłce ręcznej cenne zwycięstwo reprezentacji Polski w walce o awans na Mistrzostwa Świata. W ostatniej rundzie eliminacji Polacy pokonali na wyjeździe 26-25 Austrię i z tą jednobramkową zaliczką przystąpią do meczu rewanżowego w niedzielę w Olsztynie. Stawką jest oczywiście awans na Mundial. O prawo gry w europejskich pucharach, w tym w eliminacjach Ligi Mistrzów, a także o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej walczyły dzisiaj drużyny w zaległych spotkaniach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym meczu pozostająca w strefie spadkowej Arka Gdynia zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. Ten remis Arkowców nie cieszy, mówi obrońca Dawid Abramowicz.
12: Z mojej perspektywy jest to remis, który mało nam dzisiaj dał, bo niestety wiemy, jaka jest nasza sytuacja, nie musimy sobie jej uświadamiać i graliśmy o pełną kulę. Niestety nie udało się zdobyć tych dwóch oczek więcej.
10: W drugim meczu Jagiellonia Białystok pokonała 2-0 w Częstochowie Raków. Jaga umocniła się na pozycji wicelidera, traci na dwie kolejki przed końcem, 4 punkty do Lecha. W ligach zagranicznych we Włoszech krajowy puchar powędrował do Interu Mediolan. Nerazzurri z Piotrem Zielińskim w składzie wygrali na Stadio Olimpico z Lazio 2-0. W Premier League w zaległym meczu Manchester City wygrał 3-0 z Crystal Palace i traci 2 punkty do lidera Arsenalu. W Hiszpanii mistrz Barcelona z Wojciechem Szczęsnym w bramce i Robertem Lewandowskim w ataku gra właśnie za Alavesem. Duma Katalonii przegrywa póki co 0-1. Jest 80. minuta spotkania. W koszykówce w pierwszych meczach ćwierćfinałowych Śląsk Wrocław pokonał po dogrywce Arkę Gdynia 87-84, a King Szczecin wygrał z Zastalem Zielona Góra 80-78. Jeszcze jedna informacja. Szymon Piątkowski został mistrzem Europy w taekwondo. Brązowy medalista zeszłorocznych Mistrzostw Świata zdobył złoty medal w Monachium w kategorii do 87 kg. To drugi medal dla Polski na tych mistrzostwach.
0: Czwartek będzie pochmurny, ale na północy i na wschodzie pojawi się słońce. Będzie przelotnie padać i może zagrzmieć. 12 stopni na zachodzie, 16 w centrum, 20 na wschodzie.

Dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

0: To już czwartek. W informacjach za chwilę o pieniądzach na rozwój elektromobilności w Polsce powstanie hub w Jaworznie. W Tarnowskich Górach trzecia międzynarodowa konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych. Urząd Miasta w Tychach przypomina o nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce to pieniądze z KPO. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał wczoraj umowę z Electromobility Poland w sprawie wejścia kapitałowego do tej inwestycji. Prezes Electromobility Poland, Cyprian Gronkiewicz, podkreśla, że hub w Jaworznie będzie od początku budowany na wielką skalę.
2: Czyli mówimy o spawalni, lakierni, montażu baterii, ale również mówimy o technologii, budowie ośrodka R&D, czyli nie patrzymy tylko na pierwsze 2, 3, 5 lat, ale patrzymy strategicznie na kolejne 5, 10, 15 lat. Partner technologiczny współpracujący z czołowymi firmami na świecie. I w okresie średnio-długoterminowym będziemy mieli kompetencje do projektowania kolejnych generacji samochodów elektrycznych.
0: W ubiegłym tygodniu poinformowano, że w projekt zaangażuje się tajwański koncern Foxconn, który będzie partnerem strategicznym Electromobility Poland.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teraz Tarnowskie Góry, tam od wczoraj odbywa się trzecia międzynarodowa konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych. Uczestniczą w niej przedstawiciele ośrodków górniczych reprezentujących 20 krajów świata. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniew Pawlak, miejsce spotkania jest nieprzypadkowe. To miasto, które ma 500 lat, a jego zabytki są na liście UNESCO.
3: Bardzo dużo przedstawicieli UNESCO i nie tylko, zajmującym się górnictwem, wszelakim, od górnictwa solnego, po żelazo, ale również srebro, co jest bliskie nam. Tarnowskie Góry, mimo młodego wieku, 500 lat, jednak to miejsce wpłynęło na rozwój ludzkości całego
0: dziś
3: świata.
0: Dziś uczestnicy konferencji zwiedzą zabytkową kopalnię srebra, obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Urząd Miasta w Tychach przypomina o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim i mediacjach dla mieszkańców miasta. Z porad specjalistów można korzystać zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. To realne wsparcie w różnych sytuacjach, mówi rzeczniczka tyskiego magistratu Małgorzata Wawak.
4: Specjaliści pomagają między innymi wyjaśnić przepisy, przygotować pisma i znaleźć rozwiązania problemów urzędowych oraz życiowych. Dostępne są także mediacje, które pomagają rozwiązać spór bez skierowania sprawy do sądu.
0: Na konsultacje obowiązują zapisy, szczegóły oraz lista punktów pomocy dostępne są na stronie internetowej tyskiego Urzędu Miasta. Noc pogodna, ale chłodna. Temperatura spadnie nad ranem do 3 stopni, a punktowo możliwe przymrozki.
5: Mobilne. Cztery minuty temu minęła północ. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Rosja testuje NATO. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycił nad Bałtykiem polskie maszyny, poinformował w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Profesor Daniel Boćkowski w TVP Info przyznał, że rosyjska maszyna testuje systemy obronne sojuszu.
6: Działania Federacji Rosyjskiej polegają na symulowaniu prób wejścia w przestrzeń danego państwa lub też symulowaniu potencjalnego ataku. Po to, by uruchomić właśnie nasze procedury alarmowe, a potem by zobaczyć, jak szybko zjawiają się pary dyżurne samolotów, w jaki sposób porozumiewają się między sobą.
5: Samolot rozpoznawczy IU-20 leciał bez włączonych transponderów, co stanowi zagrożenie dla innych samolotów. Pentagon odwołał przerzut ponad 4000 żołnierzy Brygady Pancernej do Polski, podał Army Times. Portal podaje, że część sił ma być już w Polsce, a sprzęt jest w drodze, zgodnie z planem przerzutu. Decyzja o wstrzymaniu miała być zaskoczeniem. Informacja o wstrzymaniu przeniesienia amerykańskiego wojska zaczęła krążyć wśród żołnierzy we wtorek i dzięki nim trafiła do mediów. Sprawy nie komentuje ani Pentagon, ani Rzecznik Sił w Europie. Skomentował ją za to szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, dementując te informacje. Jak napisał, sprawa ta nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiedzianą wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Dominik Tarczyński na czarnej liście brytyjskiego MSW. Eurodeputowany PiSu jest wśród 7 zagranicznych działaczy i influencerów, którym brytyjski rząd zablokował wjazd przed planowanym marszem skrajnej prawicy w Londynie. Politycy koalicji rządzącej nie są tym zaskoczeni. PiS uważa, że w tej sprawie powinien interweniować MSZ.
7: Dominik Tarczyński napisał w mediach społecznościowych, że tak wygląda komunizm XXI wieku. Zapowiedział pozew przeciwko premierowi Wielkiej Brytanii. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w sprawę powinien się zaangażować polski MSZ.
8: Zawsze stajemy po stronie naszych obywateli i Ministerstwo Spraw Zagranicznych też musi stanąć po stronie naszych obywateli. Zawsze tak powinno być.
7: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ma dla Dominika Tarczyńskiego radę, aby stonował wypowiedzi publiczne.
9: Może mniej radykalizmu. A może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów?
7: Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda podkreśliła, że Dominik Tarczyński swoimi działaniami zapracował sobie na takie potraktowanie.
10: Są kraje, które po prostu uważają, że osoby, które nie respektują praw człowieka, nie są mile widziane na ich terytorium.
7: Kilka dni temu problemy na brytyjskiej granicy miał także lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Po przylocie do Londynu został zatrzymany i przesłuchiwany przez służby. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do USA dopiero po wakacjach. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, wyjaśnia, że nie da się przyspieszyć tego terminu.
11: Ona ma 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów. Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania. Przecież oni wydają wyroki, wychodzą na rozprawy. To nie jest jedyna sprawa w ich referacie.
5: Prawomocne orzeczenie o tymczasowym areszcie jest warunkiem ubiegania się o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, który jest w USA. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości były minister sprawiedliwości jest podejrzany o 26 przestępstw.
1: To są aktualności jedynki.
5: W sobotę finał i Polka z szansą, a w półfinale Eurowizji w Wiedniu wśród 9 wygranych wtorkowego wieczoru jest właśnie Polka Alicja Szemplińska.
12: Alicja z Polski swoją piosenką Prey przywiozła do Wiednia przesłanie nadziei, siły i wewnętrznego wsparcia w brzmieniu orkiestrowo-popowym, tak informuje austriacki nadawca publiczny ORF, należący do Europejskiej Unii Nadawców. To właśnie EBU jest organizatorem konkursu piosenki. Z kolei prywatny portal OE24 przypomina, że Szemplińska miała wystąpić na Eurowizji już w 2020 roku. Pandemia położyła kres jej marzeniom, przypomina portal, ale teraz wróciła z poruszającą balladą o wewnętrznych zmaganiach, nadziei i odkrywaniu siebie. W sobotę zaśpiewa też Noam Betan. Występ kwalifikacyjny piosenkarza z Izraela spotkał się z buczeniem części publiczności. W sobotę na ulicach Wiednia zapowiedziane są protesty przeciw udziałowi Izraela w konkursie Eurowizji wobec zbrodni popełnianych przez ten kraj w Strefie Gazy. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: W nocy możliwy przelotny deszcz wszędzie, z wyjątkiem wschodu kraju. Zimno, od 3 do 6 stopni, na zachodzie miejscami 7.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: A dziś...

0: To już czwartek. W informacjach za chwilę o pieniądzach na rozwój elektromobilności w Polsce powstanie hub w Jaworznie. W Tarnowskich Górach trzecia międzynarodowa konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych. Urząd Miasta w Tychach przypomina o nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. 4,5 miliarda złotych na rozwój elektromobilności w Polsce to pieniądze z KPO. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał wczoraj umowę z Electromobility Poland w sprawie